0: To jest powtórka programu w Radiu Nadzieja. 7:09. Twój początek dnia.
1: Dariusz Godlewski, nadleśniczy Nadleśnictwa Łomża, jest naszym ostatnim gościem w poranku 7:09. Dzień dobry.
2: Witam serdecznie.
1: Wakacje trwają, chociaż trochę kapryśne i deszczowe, ale to nie zmienia faktu, że wszyscy szukamy wytchnienia i odpoczynku na łonie natury. Idealnym miejscem jest las. Czy my coraz częściej zapominamy, że jesteśmy gościem w lesie?
2: Tak, oczywiście zdarza się to nam dosyć często. Niestety, muszę to powiedzieć, bo musimy pamiętać, że las to dom. Dom oczywiście naszych braci mniejszych, jak to mówimy często, czyli dom zwierząt, dom roślin, w którym rzeczywiście mamy swoje, one mają swoje miejsce w życiu. Tak samo jak my często widzimy, jak zwierzęta wchodzą do miasta i też oczywiście różnie na to reagujemy, bo często oczywiście chcemy, żeby te zwierzęta były blisko nas, ale z drugiej strony też widzimy, że czasem stwarza to pewne konflikty w naszym wspólnym życiu, bo jak dziki gdzieś tam zaglądają nam do ogródka, przekopią nam trasę, gdzieś tam jakieś inne zwierzęta zostawią swoje odchody gdzieś tam w jakimś miejscu, gdzie tam, nie wiem, pod garażem czy gdzieś w innym miejscu. No i widzimy oczywiście, że te zwierzęta dobrze, że są pewnie, ale również zachowują się tak pewnie, jakbyśmy często nie chcieli. No i podobnie zdarza się również w tym środowisku, kiedy my wchodzimy w ten świat i dom zwierząt i tam mamy taką sytuację, że my tam często robimy to, czego zwierzęta, rośliny pewnie nie lubią albo by nie chciały.
1: I przykładem tego jest sytuacja z Opola, przypadek, gdy zwierzę błąkało się z owiniętą siatką na oczach, siatką wyrzuconą przez człowieka. To pokazuje, że my pozwalamy sobie na wiele?
2: Znaczy, może nie do końca, bo ta siatka pewnie służyła, nie wiem, ochronie jakimś roślin, gdzie przed tymi zwierzętami, by te zwierzęta tych roślin nie jadły, nie zgryzały. No, ale oczywiście zwierzęta, chcąc dostać się do tego pokarmu, pewnie tą siatkę, że tak powiem, zerwały. A ponadto zaczyna się okres sarny, okres rui, więc kozły, czyli samce sarny, no, że tak powiem, stają się takie bardziej agresywne w stosunku do, walczą z różnymi przeszkodami, szukają, tak można powiedzieć, wyimaginowanego wroga często. Oczywiście, jeżeli znajdują tu przeciwnika, to go atakują, przeganiają, jeżeli są silniejsze, ale często walczą na przykład z krzakami, mamy takie ślady, że walczą z jakąś tam z krzewem czy drzewem, obdzierając do skóry tym swoim porożem, ale również atakują różne inne przedmioty, tak. W tym przypadku mogło być, że była to siatka, z którą ten kozioł walczył. Oczywiście nawinął ją sobie na poroże i w ten sposób, że tak powiem, potem nie mógł się jej pozbyć, bo wiadomo, siatka wczepiła się dosyć mocno i stanowi, dla niego już stanowiła element zagrożenia. Także te elementy naszej infrastruktury często są dla zwierząt zagrożeniem dużym. Mówimy też o ogrodzeniach, na przykład ostrych, kiedy przeskakują przez nie, raniąc się. No, sytuacje, kiedy mamy sytuacje drogowe, powiedzmy kolizje drogowe ze zwierzętami, które przechodzą przez drogę. Także takich przykładów jest bardzo, bardzo dużo. W związku z tym zwierzę, środowisko naturalne traktuje w inny sposób. My to traktujemy w inny sposób, bo wiemy, jak się zachować, że trzeba przejść przez furtkę albo szukać przerwy w ogrodzeniu. Zwierzę nie, często albo uderza w to ogrodzenie, próbując się przebić, albo je przeskakuje, jeżeli widzi, że im się to uda.
1: W ostatnim czasie zauważyłam, że nadleśnictwa stosują właśnie takie apele do tych, którzy spędzają wolny czas w lesie. Jak reagować i czego, co robić i czego nie robić, kiedy spotkamy dzikie zwierzęta? Więc jak powinno wyglądać takie ABC?
2: No, wchodząc w środowisko, czy tam do domu, że tak powiem, naszych zwierząt, musimy pamiętać, że oczywiście w tym domu są, tak jak w naszym, są sypialnie, są, gdzie zwierzęta spędzają, chcą w spokoju spędzić, powiedzmy, noc czy dzień, raczej dzień, bo zwierzęta raczej żerują w nocy, kiedy jest cisza, spokój i czują się bezpieczniej. I są miejsca, gdzie wychodzą na żer, tak jak my wychodzimy do kuchni, powiedzmy. No tak, podobnie można powiedzieć, można to znaleźć. Oczywiście, jeżeli mamy małe dziecko, to mamy pokój często dla małego dziecka. Tam też jest to okres teraz, czerwiec, kiedy przychodzą na świat młode sarny, młode jelenie, młode łosie. Będziemy mieli teraz do czynienia z tymi młodymi zwierzętami coraz więcej kontaktu, bo są to często zwierzęta, które są ciekawe życia, tak jak małe dziecko często nie wie, że coś stwarza zagrożenie, tak samo wśród zwierząt to wygląda. więc są ciekawe tego życia, podchodzą do nas, albo nie boją się często nas, albo my czasem widzimy, że gdzieś to zwierzę leży, to no małe, bezbronne, to chętnie podchodzimy, no ale musimy też pamiętać, właśnie wracając do tego ABC, o którym pani wspomniała, to musimy pamiętać, że nasze zachowanie, mimo że jest często bardzo przyjazne dla zwierząt, stanowi dla nich duże zagrożenie. To po pierwsze. Może tak już zacznę. I jeżeli często zwierzęta, na przykład, by uniknąć, że tak powiem, agresji drapieżnika, na przykład często sarny czy zające robią duży skok, żeby ten zapach swój zostawić jak najdalej i skaczą w jak największą odległość. Młode w ogóle sarny są praktycznie bezzapachowe, stąd stwarzają jak najmniejsze możliwość, że tak powiem, odnalezienia tego zwierzęcia przez drapieżnika. My, na przykład idąc do tego zwierzęcia, musimy pamiętać, że też mamy swój zapach, własny zapach, dla nas pewnie nieodczytywalny albo w mniejszym stopniu. Jeżeli się spocimy, to pewnie go czujemy bardziej. Swój zapach, przeniosimy go na ten zapach, na przykład dotykając takiego zwierzęcia albo do niego zbliżając się, zostawiamy to na zwierzęciu. To powoduje to, że matka czuje zapach człowieka, zapach obcy, zapach często no, dla nas, że tak powiem, dla niego, nie, dla tego zwierzęcia nieprzyjazny i stara się tego zapachu unikać. W związku z tym odchodzi od tego miejsca, gdzie ten zapach jest dość intensywny i zostawić może swoje młode, powiedzmy, no pozostawia je, porzuca je często. Dlatego nie róbmy takich rzeczy, nie podchodźmy do młodych saren, młodych jeleni, które gdzieś tam leżą w trawie, w krzakach, jeżeli je nawet podczas spaceru zobaczymy, bo musimy o tym pamiętać, że to jest, że tak powiem, dla tego zwierzęcia nieprzyjazne, stwarza zagrożenie z tego tytułu, że matka może dziecko porzucić, a z drugiej strony, jeżeli spotkamy też takie zwierzęta, jak na przykład młode dziki, no to narażamy się na duże niebezpieczeństwo. W przypadku łosia również, jeżeli młodego łosia zobaczymy, klępa często, czyli samica łosia, czy locha, samica dzika będzie bronić swoich młodych, bo czuje, że zagrożenie, więc możemy nawet nie oczekując tego, że z drugiej strony gdzieś tam z boku nagle zostaniemy zaatakowani przez duże, mocne, potężne zwierzę. Często locha może osiągnąć nawet wagę prawie 150, nawet do 200 kilo. Klępa już nie mówię, to już będzie już często 250-300 kilogramów. I takie zwierzę nawet uderzając w nas może nam zrobić krzywdę, a często atakuje tak kilkakrotnie przed nimi badylami, jeżeli chodzi o łosia, a używając powiedzmy kłów, szabel, które ma, to są takie zęby, długie, wystające zęby z pyska zwierzęcia i mam na myśli dzika w tym momencie, które, że tak powiem, może nas bardzo mocno, mocno poranić.
1: Bo my często o tym mówimy, przypominamy o tym ABC, uświadamiamy i ktoś może sobie pomyśleć, no ale przecież to jest oczywiste, normalne, ale czy aby dla wszystkich?
2: No właśnie, często te małego króliczka widzimy, o jakiś mały pewnie zgubił się, no to go przyniosę, żeby ktoś go tam z nim się zaopiekował, czy do nadleśnictwa, czy są schroniska dla zwierząt i tam. Ale musimy pamiętać, że zwierzęta nie zostawiają swojego potomstwa bez opieki. Często one leży w danym miejscu, że tak powiem, oczekuje na powrót matki, bo matka też musi najeść się, nabrać sił, żeby móc mieć oczywiście pokarm i wykarmić to potomstwo. I musimy o tym pamiętać, że ona wróci do tego zwierzęcia, chociaż ona w tej chwili wydaje się pozostawione sam. Tak to nie jest, więc musimy sobie zdawać z tego sprawę. Taki przykład kiedyś może przytoczę. Kiedyś dwójka dzieci przyniosła mi trzy jaskółeczki. A to były jeżyki. To są takie ptaki, które bardzo podobne są do jaskółek, tylko mają

0: pewnie pomyślały sobie, no nie, te ptaszki nie potrafią latać, coś im jest, nie potrafią się zbić do lotu, więc je wzięły i przyniosły, a wystarczyło tylko otworzyć rękę, podnieść do góry i ten ptaszek odleciał. I to oczywiście pokazaliśmy, że te ptaszki są w pełni zdrowe, nic im nie jest, tylko trzeba po prostu puścić je i on pozwolić mu rozwinąć skrzydła w pełni i on sobie odleci.
1: Ale, tak się dzieciaki, stało. Ale dzieciaki chciały dobrze. Spoglądam na zegarek, więc jeszcze jedno pytanie bardzo szybkie. Trwa sezon na grzyby i jagody, ale co z kleszczami w tym roku? Mamy wysyp, mamy plagę?
0: Powiem szczerze, że chyba nie. Ten rok jest, przynajmniej z tych informacji, które do mnie docierają, tych przypadków kleszczy jest nieco mniej niż w latach poprzednich. Co prawda mnie to trochę dziwi, bo mrozów nie było, chociaż prawdę mówiąc kleszcze nie boją się mrozów i nawet temperatury minus 30 stopni nie zabijają kleszczy, więc myślę, że bardziej może inne warunki pogodowe spowodowały to, że mamy ich trochę mniej, tych kleszczy, ale niemniej oczywiście cały czas kleszcze się znajdują. Tydzień temu też kolega, że tak powiem, przy mnie, siedząc przy biurku, zauważył, że ma wbitego, bo nałożył koszulkę z krótkim rękawem, że ma wbitego kleszcza w ramię. Także udało się go zaraz, że tak powiem, go usunąć, tego kleszcza. Są oczywiście dostępne takie, w aptece możemy kupić takie do wyjmowania kleszczy, nazwijmy to takie cążki, bo łatwo się w to zaopatrzyć, aczkolwiek przede wszystkim podstawa. Do lasów chodzimy, mimo że jest ciepło, staramy się nakładać długi rękaw, dłuższe buty, nie wchodzimy, że tak powiem, w krótkich spodenkach, z krótkim rękawem, z tego tytułu, że no, stwarzamy jak największą powierzchnię do tego, by nas kleszcz zaatakował. Oczywiście po takim spacerze warto przejrzeć się, zobaczyć, czy jednak nieproszony gość gdzieś tam nie zawitał nam pod rękaw, czy gdzieś w jakieś inne podpachę, czy w jakieś inne miejsce, no bo wtedy oczywiście konieczna jest, że tak powiem, często wizyta u lekarza, konieczne wyjęcie, a w przypadku powstania tak zwanego rumienia, czyli jeżeli zobaczymy, że to miejsce wokół jest zaczerwienione mocno, no niestety trzeba udać się do lekarza po antybiotyk.
1: Więc przezorne, zawsze ubezpieczone, te wszystkie rady, o tych radach mówił Dariusz Godlewski, nadleśniczy Nadleśnictwa Łomża. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Pozdrawiam serdecznie, do widzenia.
2: 7:09. To był twój początek dnia.

0: rzeczy mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Twoje Radio Nadzieja. Codziennie w dobrym nastroju.

Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu, Panie, pospiesz ku ratunkowi memu. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi i poczęła z Ducha Świętego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. A słowo ciałem się stało i zamieszkało między nami. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się. Boże, przez zwiastowanie anielskie poznaliśmy wcielenie Chrystusa, Twojego Syna. Prosimy Cię, wlej w nasze serca swoją łaskę, abyśmy przez Jego mękę i krzyż zostali doprowadzeni do chwały zmartwychwstania. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Akt miłości. Boże, choć Cię nie pojmuję, jednak nad wszystko miłuję, nad wszystko, co jest tworzone, boś Ty dobro nieskończone. Akt nadziei. Ufam Tobie, boś Ty wierny, wszechmogący, miłosierny. Dasz mi grzechów odpuszczenie, łaskę i wieczne zbawienie. Akt wiary. Wierzę w Ciebie, Boże żywy, w Trójcy jedyny prawdziwy. Wierzę, coś objawił Boże, Twe słowo mylić nie może. Akt żalu. Ach, żałuję za me złości, jedynie dla Twej miłości. Bądź miłości w mnie grzesznemu, dla Ciebie odpuszczam bliźniemu. 10 przykazań Bożych. Jam jest Pan Bóg Twój, którym Cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli. Pierwsze, nie będziesz miał bogów cudzych przede mną. Drugie, nie będziesz brał imienia Pana Boga swego nadaremnie. Trzecie, pamiętaj, abyś dzień święty święcił. Czwarte, czci ojca swego i matkę swoją. Piąte, nie zabijaj. Szóste, nie cudzołóż. Siódme, nie kradnij. Ósme, nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu. Dziewiąte, nie pożądaj żony bliźniego swego. Dziesiąte, ani żadnej rzeczy, która jego jest. Amen.

0: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O Maryjo bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica pierwsza, radosna, zwiastowanie.
1: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O Maryjo bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica druga, radosna, nawiedzenie świętej Elżbiety.
2: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O Maryjo bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica trzecia, radosna, narodzenie Pana Jezusa.
3: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O Maryjo bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica czwarta, radosna. Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni.
1: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O Maryjo bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica piąta, radosna, odnalezienie Pana Jezusa.
5: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O Maryjo bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. W intencjach Ojca Świętego. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. W intencji naszych bliskich zmarłych. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wieczny odpoczynek racz zmarłym dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci, niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Dziękujemy za wspólną modlitwę. Modlili się z Państwem alumni Wyższego Seminarium Duchownego w Łomży. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.

0: Słowo życia. Ewangelia na każdy dzień. Zaprasza ksiądz Jan Krupka.
1: Z Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus opowiedział tłumom tę przypowieść. Królestwo niebieskie podobne jest do człowieka, który posiał dobre nasienie na swej roli. Lecz gdy ludzie spali, przyszedł jego nieprzyjaciel, nasał chwastu między pszenicę i odszedł. A gdy zboże wyrosło, wypuściło kłosy, wtedy pojawił się i chwast. Słudzy gospodarza przyszli i zapytali go: panie, czy nie posiałeś dobrego nasienia na swej roli? Skąd więc wziął się na niej chwast? Odpowiedział im: nieprzyjazny człowiek to sprawił. Rzekli mu słudzy: chcesz więc, abyśmy poszli i zebrali go? A on im odrzekł: nie byście, zbierając chwast, nie wyrwali razem z nim pszenicy. Pozwólcie obojgu ruść aż do żniwa, a w czasie żniwa powiem żeńcom: zbierzcie najpierw chwast i powiążcie go w snopki na spalenie, pszenicę zaś zwieźcie do mego spichlerza.
2: Pozwólcie obojgu ruść aż do żniwa. Tak właśnie zachowuje się gospodarz dzisiejszej Ewangelii według przypowieści, którą Jezus nam przedstawia. Stanął wobec faktu, że na jego polu obok pszenicy, obok dobrego ziarna, wzrasta też chwast, który, jak Jezus sam mówi, został zasiany przez nieprzyjaznego człowieka. Ta postawa nas zadziwia. My bowiem, patrząc na to, oceniając tę sytuację, pewnie chcielibyśmy zachować się inaczej. Jak to możliwe? Zostawić chwast, czekać na jego zebranie i zniszczenie dopiero podczas żniwa? Gospodarz z przypowieści mówi o przyczynie takiego postępowania. Mówi, że wyrywając chwast, można też i zniszczyć dobre rośliny. Ale też obraz, który przytacza Chrystus, ma swoje takie bardzo dobre odniesienie, jeśli chodzi o sprawy naszego życia, o naszą postawę, dobrą czy złą. Można by spróbować ująć to tak. Chwast nie staje się dobrą rośliną. Takie są prawa biologii, botaniki. Ale człowiek zły może stać się dobry. Może się nawrócić, może do Boga powrócić. Dlatego Jezus daje nam czas. Prawdą jest, że nie wiemy, ile tego czasu od Boga otrzymujemy. Dlatego trzeba być gotowym, a nawet już dziś, nie zlekając, skorzystać z możliwości powrotu do Chrystusa, do pojednania się z Nim. Może właśnie trzeba skorzystać z daru Jego miłosierdzia i przebaczenia grzechów. Tak, nie czekajmy, bo Chrystus chce nas obdarzyć swoim miłosierdziem.
0: Słowo życia. Ewangelia na każdy dzień. Zaprasza ksiądz Jan Krupka.

0: Zapraszamy na reklamy.
1: Czy znasz wszystkie historie swojego miasta? Ostrołęka skrywa opowieści, historie miejsc, ludzi i tradycji, które od pokoleń tworzą jej wyjątkowy charakter. Ostrołęka – miasto ukrytych historii. Cykl audycji radiowych odkrywających historię, kulturę i dziedzictwo Ostrołęki. Zapraszamy na rozmowy z historykami, regionalistami, z którymi odkryjemy nieznane wątki dziejów miasta i jego mieszkańców. Ostrołęka – miasto ukrytych historii. We wtorek o godzinie 10.15 na antenie Radia Nadzieja. Zadanie publiczne współfinansowane ze środków miasta Ostrołęka.
0: Po reklamie.

Czekaj no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość, tych oczu pustych. Poczekaj, zaraz biję.

nawet ja. Ja ci nie wierzę. Uspokój się, schowaj ten język. No dobrze, wiem, że się starałeś. Uspokój się.

0: piąta. Twój początek dnia.
1: Jest wtorek, 28 lipca. Patryk Lubryczyński, dzień dobry. Witam serdecznie, drodzy Państwo. Rozpoczynamy kolejne wydanie Poranka Rozgłośni Katolickich 7-9, którego wydawcą jest Radio Nadzieja. Pozdrawiamy też słuchaczy Radia Bobola i Radia Paloti FM. Imieniny obchodzą Walenty, Innocenty, Melchior. Kościół katolicki wspomina świętego Szarbela. A jaka pogoda nas dzisiaj czeka? Wybrzeże, Pomorze Zachodnie, Pomorze, Warmia, temperatura 26 do 28 stopni. Zachmurzenie małe i umiarkowane, okresami większe. Miejscami przelotny deszcz, lokalnie możliwa burza. Wiatr słaby i umiarkowany. Północny wschód, Podlasie, Suwalszczyzna, temperatura 26 do 28 stopni. Więcej chmur, miejscami przelotne opady deszczu i pojedyncze burze. Centrum, Mazowsze, Łódzkie, Kujawy, temperatura 29 do 31 stopni. Przeważnie pogodnie, zachmurzenie małe lub umiarkowane. Ryzyko opadów niewielkie. Wschód, Lubelszczyzna, Podkarpacie, temperatura 27 do 30 stopni. Słonecznie z okresowym zachmurzeniem. Po południu lokalnie możliwe przelotne opady. Południe, Śląsk, Małopolska, Opolszczyzna, temperatura 30 do 32 stopni. Gorąco i przeważnie słonecznie. W górach po południu niewykluczone pojedyncze burze. Zachód, Lubuskie, Dolny Śląsk, Wielkopolska, temperatura 31 do 33 stopni. Najcieplejszy region kraju, dużo słońca, po południu lokalnie możliwość rozwoju burz. W pierwszej godzinie poranka 7-9 moim Państwa gościem będzie o 7.30 ksiądz dr Jerzy Jastrzębski, wykładowca homiletyki i tutor w Wyższym Metropolitalnym Seminarium Duchownym w Warszawie. Autor nowej książki Maryja oczami świętego Szarbela, Rozważania różańcowe pisane w Libanie. Po przerwie muzycznej zajrzymy do gazet. Zaczynamy.
0: 7.09. Twój początek dnia.

0: Prasowy poranek.
1: Wtorkowy przegląd prasy rozpoczynamy od Rzeczpospolitej, a w niej bardzo ciekawy sondaż. Gdyby wybory do Sejmu i Senatu odbywały się w najbliższą niedzielę, to czy oddałby pan, pani w nich swój głos? 39,7 zdecydowanie tak, 11,7 raczej tak, 20,2% raczej nie, 26,5% zdecydowanie nie, 1,9% nie wiem. Na które zgrupowań oddałby pan, pani swój głos? Koalicja Obywatelska 30,1%, Prawo i Sprawiedliwość 17,3%, Konfederacja 12,3%, Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna 10,9%, Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego 7,4%, Lewica 7%, PSL 2,8%, Razem 1,6%, Polska 2050 0,5%, inne 0, trudno powiedzieć 10,1%. PiS wyraźnie traci poparcie. Mateusz Morawiecki i politycy, którzy w piątek opuścili PiS, mogą liczyć na 7,4% poparcia, wynika z sondażu Ibris dla Rzeczpospolitej przeprowadzonego tuż po rozpadzie partii. Ugrupowanie Jarosława Kaczyńskiego wyraźnie straciło w notowaniach. Dziś na PiS chce głosować 17,3% respondentów, to o 5,9% punktu procentowego mniej niż na początku lipca. W notowaniach pozostałych ugrupowań nie ma dużych zmian. KO popiera 30,1%, wzrost o 1,1% punkta procentowego, a o Konfederację 12,3%, 1 punkt procentowy mniej. Co dziesiąty respondent chce oddać głos na partię Grzegorza Brauna. Lewica może liczyć na 7% głosów. Do Sejmu nie weszłyby partia Razem, PSL oraz Polska 2050. 3 euro uderza w Chińczyków. Na zakupach na chińskich platformach e-handlu można stracić. Wprowadzona w lipcu przez Unię Europejską opłata 3 euro nie jest zwracana, gdy odeśle się zakupy. Od lipca kupujący na chińskich platformach takich jak Temu, Share czy AliExpress mają doliczane do rachunku 3 euro od każdej kategorii produktów. Wcześniej paczki o wartości do 150 euro były zwolnione z cła. Przy produkcie kosztującym kilka czy kilkanaście euro dodatkowe 3 euro stanowi już zauważalną część jego wartości, mówi Remigiusz Gumowski, dyrektor do spraw e-commerce w Pulfilio. To może ograniczyć część zwrotów. Kupujący zastanowi się, czy dany produkt rzeczywiście jest mu potrzebny, ocenia. Dwucyfrowy spadek liczby przesyłek z Chin to już nie kosmetyczna korekta, tylko tąpnięcie, mówi Sebastian Błaszkiewicz, ekspert z Univio. Damian Siusta z firmy Postis w Polsce kwituje: model oparty na milionach tanich paczek wysyłanych do konsumenta odchodzi do przeszłości. I przechodzimy do dziennika Gazety Prawnej, a tutaj publicysta Tygodnika do Rzeczy Filip Memphes pisze: rozłam w PiS można odczytywać nie tylko jako walkę o przywództwo, lecz także jako spór o geopolityczny kierunek polskiej prawicy. Dla Jarosława Kaczyńskiego to problem znacznie poważniejszy niż utrata grupy Mateusza Morawieckiego. Grupa Mateusza Morawieckiego rozstaje się z Prawem i Sprawiedliwością. Nie wnikam, czy dzieje się to w trybie dobrowolnego wyjścia z partii, czy też wyrzucenia z niej. Zresztą każda ze stron sporu przedstawia to, co się stało po swojemu, więc trudno się dowiedzieć, jak do tej sytuacji doszło naprawdę. Natomiast mnie interesuje szerszy kontekst politycznego przetasowania, którego jesteśmy świadkami. I oprócz tego jeszcze ciekawy artykuł. Sędzia przemówił ludzkim głosem. Wyrok dla Łukasza Żaka wywołał dyskusję nie tylko o wysokości kary, lecz także o języku, jakim przemawiają sędziowie. Kilka minut ustnego uzasadnienia Macieja Mitery dotarło do opinii publicznej skuteczniej niż lata debat o praworządności. Czy właśnie tak powinien mówić wymiar sprawiedliwości? Powiedzieć, że sędzia Maciej Mitera nie brał jeńców, uzasadniając surowy wyrok dla sprawcy jednego z najbardziej bulwersujących wypadków samochodowych ostatnich lat, to jakby nie powiedzieć nic. W swoim kilkuminutowym wystąpieniu, które błyskawicznie obiegło media i stało się internetowym wiralem, sędzia wyknął Łukaszowi Żakowi nie tylko naganność czynu, którego się dopuścił, ale też jego postawę w trakcie procesu. Wszystko pana interesowało, koszulki, witony, balenciagi, ale nie to, co pan zrobił. Uważam, że zero refleksji, podsumował sędzia. Inflacja w USA. A jeszcze tutaj o wojnie w Iranie, która komplikuje sytuację banków centralnych. Czy Fed zmieni w lipcu stopy procentowe. Wysoka zmienność geopolityczna i wahania cen surowców energetycznych nie dają oddechu bankom centralnym na świecie. Są one zmuszone do utrzymania jastrzębiego nastawienia w polityce monetarnej. W USA w czerwcu sytuacja inflacyjna uległa poprawie, ale na lipcowym posiedzeniu Fed będzie obowiązywał duch zero tolerancji dla uporczywie podwyższonej inflacji. W środę poznamy wynik lipcowego posiedzenia Federalnego Komitetu Otwartego Rynku Amerykańskiej Rezerwy Federalnej. Jeszcze kilka dni temu stał on pod znakiem zapytania. Rynek obstawiał 35-40% szans na podwyżkę stopy funduszy federalnych. Powód? Eskalacja wojny na Bliskim Wschodzie i związany z tym skok cen ropy naftowej. Weekend przyniósł odprężenie i w poniedziałek 27 lipca notowania ropy poszły w dół. Najpierw Narodowy Program Leśny, potem głębsze reformy lasów państwowych. Narodowy Program Leśny ma zostać przyjęty przez Radę Ministrów w pierwszej połowie 2027 roku. Przedstawiciele organizacji przyrodniczych uważają, że zmiany w funkcjonowaniu lasów państwowych powinny zostać wdrożone wcześniej. Las to nie jest gospodarka drewnem. Las to jest nasz święty zasób narodowy i będziemy go znowu chronić, tak jak na to zasługuje, mówił premier Donald Tusk w exposé w grudniu 2023 roku. Według Marka Józefiaka, rzecznika Greenpeace i autora Polskiej Rzeczpospolitej Leśnej, zapowiedzi przedwyborcze Donalda Tuska i partii, które weszły do koalicji rządowej, brzmiały niemalże jak manifest ekologiczny. Niestety mam wrażenie, że premier trochę o tym zapomniał, a w starciu z wielkim leśnym imperium, jakim są lasy państwowe, potrzebujemy zawodników najcięższej wagi, mówi Józefiak w programie Hołownia w klimacie. Obawiam się, że bez osobistego zaangażowania premiera nie posuniemy się znacząco w reformie lasów państwowych, dodaje. I przechodzimy jeszcze do Gazety Polskiej Codziennie. Profesor Ryszard Legutko z apelem do prawicy. Nie kontynuujmy tej wojny. Najważniejszym celem jest odsunięcie Tuska od władzy. Najlepiej jakby była cisza zarówno z jednej, jak i drugiej strony. Jeśli by się tak zdarzyło, że poparcie dla grupy Mateusza Morawieckiego zacznie rosnąć, wówczas prawdopodobnie rozłam się utrwali, ale być może pojawi się szansa na jakąś przedwyborczą koalicję. Jeżeli natomiast poparcie zacznie spadać, a osobiście uważam, że taki scenariusz jest bardziej prawdopodobny, wtedy mogą się pojawić tendencje do powrotów do partii. Dlatego też nie trzeba walczyć, obrażać się, nie trzeba tworzyć złej krwi. Niemniej PiS powinno wymyślić nową strategię, nową opowieść o tym, co zamierza zrobić, mówi codziennej profesor Ryszard Legutko. Kacprzyk nieprzesłuchany, a komisja w zamrażarce. Wczoraj na jaw wyszły kolejne fakty z działalności Dawida Kacprzyka. Na SOR Mazowieckiego Szpitala Brudnowskiego zmarła pacjentka z potwierdzonym ostrym zawałem serca. Przez wiele godzin leczona była wyłącznie paracetamolem, a przyjął ją na SOR właśnie Kacprzyk. Prokuratura wciąż zwleka z jego przesłuchaniem. Tuska repolonizacja w praktyce. Rząd Donalda Tuska zrezygnował z pomysłu rozwijania technologii automatycznego zwiększania i zmniejszania rozstawu osi pociągów. System miałby kluczowe znaczenie, jeśli chodzi o transport towarów i osób do takich krajów jak Ukraina. W miejscu, gdzie Polska odpuszcza, pojawiają się Hiszpanie i Ukraińcy. I tu stawiamy kropkę. Teraz czas na muzykę i słyszymy się ponownie o 7.30.
0: Prasowy poranek.

0: 7:09. Rozmowa poranka.
1: Moim i Państwa gościem w poranku 7:09 jest ksiądz dr Jerzy Jastrzębski, wykładowca homiletyki i tutor w Wyższym Metropolitalnym Seminarium Duchownym w Warszawie, autor wielu książek o duchowości, w tym nowości Maryja oczami świętego Szarbela, rozważania różańcowe pisane w Libanie. Szczęść Boże, księże.
2: Szczęść Boże, niech to będzie wszystko dla większej Bożej chwały. Pozdrawiam Pana wszystkich, też radiosłuchaczy pozdrawiam.
1: Dziękuję bardzo, niech tak będzie. Wspomina ksiądz w książce, że publikacja Maryja oczami świętego Szarbela, rozważania różańcowe pisane w Libanie, powstała w lipcu 2024 roku w czasie trwania księdza pielgrzymki wraz z grupą przyjaciół. Jakie przeżycia duchowe miały kluczowe znaczenie, że zdecydował się ksiądz napisać rozważania jeszcze podczas trwania pielgrzymki?
2: Byłem bardzo poruszony, ponieważ mogłem chodzić po śladach Szarbela dosłownie. W Annaja, gdzie znajduje się zarówno klasztor, jak i eremit świętego Szarbela, jest taka droga, tak zwana Droga Świętych. Tą drogą codziennie chodził kilka razy Szarbel pomiędzy eremem a swoim klasztorem. I właśnie idąc tą drogą przyszło mi natchnienie, że warto by napisać takie modlitwy, które w jakiś sposób oddawałyby ducha Szarbela. I dlatego w nim starałem się połączyć z jednej strony Słowo Boże, z drugiej strony fakty z życia czy słowa Szarbela, ale także elementy duchowości maronickiej, z której korzystał Szarbel. Przypuszczam, że chodzi tu właśnie świętego Efrema, ale i te współczesne spojrzenia na Szarbela w formie tych orędzi, które on przekazuje dla Raymonda Nadera. Więc mam nadzieję, że to okaże się bardzo ciekawe, także dlatego, że pamiętam, że kiedy dokładnie 2 lata temu nad ranem 28 lipca lądowałem w Warszawie, szczęśliwy, że się udało dotrzeć, to kilka godzin potem byłem bardzo zaskoczony, zasmucony, bo wybuchły wtedy bardzo silne walki w Libanie, więc dziękowałem Bogu za bardzo dobry czas pielgrzymki i za szczęśliwy powrót do domu.
1: A co jest takiego wyjątkowego w ziemi libańskiej, że dla wielu autorów to miejsce właśnie jest źródłem duchowych poszukiwań?
2: Kiedy myślimy Ziemia Święta, to najsamprzód myślimy o terenie Izraela, ale przecież warto sobie przypomnieć, że Pan Jezus był także na terenie dzisiejszego Libanu, więc Liban jest też Ziemią Świętą, bo Jezus był w Tyrze, w Sydonie, które znamy z Pisma Świętego Nowego Testamentu. Warto też przypomnieć, że na tych terenach w okresie Starego Testamentu nauczał prorok Eliasz. Wcześniej jeszcze przez Dolinę Byka, która też leży na terenie Libanu, wędrował patriarcha Abraham.

0: Więc tak silne nasączenie biblijne w połączeniu z wieloma późniejszymi ważnymi wydarzeniami sprawia, że chcemy do Libanu wracać, gdzie jest też piękna przyroda, gdzie jest ogromne bogactwo kultury. I z tego miejsca czerpał na przykład także nasz wieszcz narodowy Juliusz Słowacki, który był w Libanie w 1837 roku, a więc wtedy, gdy święty Szarbel miał około 7 lat i Juliusz Słowacki, będąc w klasztorze świętego Antoniego w Gazirze, napisał poemat Angeli i był tak zachwycony tym miejscem, że napisał takie słowa, że prawda, co powiadają ludzie wschodni, że kto raz tamtego powietrza zakosztował, to jeżeli może nazad tam znów, powraca pomimo wszystkich niewygód podróży. Tak tam dziwne i lekkie jest życie, że mi teraz Europa ciemną się wydaje. Tak napisał Słowacki w 1937 roku. No i oczywiście jeszcze ślady generała Andersa. A to wszystko gdzieś przeplatane mocno śladami duchowości syjackiej i ojców pustyni z IV wieku. Więc ogromny, piękny tygiel kultury do dzisiaj inspirujący.
1: A to, co też ksiądz wspomniał, że wrócił szczęśliwie z Libanu przed zamieszkami, czy ksiądz to też odczytuje jako pewien znak opatrzności?
0: Oczywiście, bo przecież...
1: Może wstawiennictwa świętego Szarbela też.
0: Tak, tak, tak, bo właśnie dokładnie 28 lipca wylądowaliśmy w Warszawie i w tym samym dniu, kilka godzin potem zaczęła się po prostu regularna wojna, dosyć ciężka, więc nie będę opisywał ich etapów, ale no tak to odbieram, że otrzymałem od Boga wielką łaskę i tą łaską chciałem się podzielić także dlatego, że na tej drodze pielgrzymowania spotykałem wielu wspaniałych libańskich chrześcijan, ale też wielu pielgrzymów także z Polski, więc widziałem ogromny głód Boga w Libanie i wielu ludzi, którzy spotykają Boga właśnie przy grobie świętego Szarbela i na śladach. I pielgrzymując po śladach świętego Szarbela.
1: A jak zmieniło się księdza rozumienie Maryi po pobycie w Libanie i spotkaniu właśnie z duchowością maronicką?
0: Szarbel i w ogóle Libańczycy uczą nas Matki Najświętszej, która jest bardzo blisko każdego z nas. Proszę sobie wyobrazić taki obraz, który jest dla mnie ciężki do pomyślenia, ale kiedyś, właśnie 2 lata temu będąc w Libanie, kiedyś zaprowadzono nas, mówi, idziemy na plażę. I zachodzimy na plażę, a tam jest taka mała zatoczka, a przy tej zatoczce jest wielka figura Maryi. I ludzie sobie siedzą, grillują, piją kawę i pływają jakby w cieniu wielkiej figury Maryi. I ta figurka Maryi często pojawia się też przy ogrodach chrześcijan libańskich, maronitów. Też myślę, że częściej wypowiadam w ciągu dnia w ogóle słowo Maryja, bo Szarbel też był z tego znany, że wielokrotnie wracał do słowa Maryja. On to zaczerpnął od swojego mistrza duchowego, formatora Nimatullaha al-Hardiniego. Myślę, że też częściej zwracam uwagę na Matkę Bożą Szkaplerzną. Na okładce książki, którą przygotowaliśmy dla czytelników razem z wydawnictwem Esprit, jest właśnie Matka Boża Szkaplerzna, która też ten wizerunek wisi w celi Szarbela. I Szarbel to właśnie też zaczerpnął od swojego duchowego nauczyciela al-Hardiniego, który krzewił nabożeństwo szkaplerzne. I Szarbel też w jakiś sposób ukrywał się pod płaszczem Maryi. No i jeszcze bym jeszcze dodał to, że sobie uświadomiłem, że warto wielokroć wracać do różnych scen z życia Maryi. Nauczyciel Szarbela al-Hardini, ilekroć wchodził do swojej celi, to zawsze klękał przed wizerunkiem Maryi i modlił się Anioł Pański. No nie wiem, czy wszyscy jesteśmy w stanie to zrobić, czy mamy aż w sobie taką gorliwość, ale na pewno warto się zapytać, gdzie jest wizerunek Maryi w moim domu? Jak często modlę się przed nim? Jak często przyzywam imienia Matki Najświętszej? Bo to przecież ona najpiękniej uczy nas słuchać Słowo Boże i naśladować Jezusa. I tego właśnie uczę się od Maryi po tej pielgrzymce do Libanu.
1: A czy może też ksiądz więcej powiedzieć o roli w życiu duchowym świętego Szarbela, jaką właśnie odgrywała Maryja?
0: Szarbel pokazuje nam, że Maryja jest kluczem do zrozumienia naszej tożsamości chrześcijan, bo ona uczy nas zachwytu Bogiem. Jesteśmy nieraz przyzwyczajeni, by w naszych modlitwach dużo mówić, by wypowiadać przed Bogiem swoje cierpienia i to też ma sens, ale kiedy patrzymy na to, jak Maronici, jak Szarbel modlą się, to widzimy, jak oni uczą nas takiego zachwytu Bogiem, takiego ucieszenia się Jego obecnością, takiego odwrócenia wzroku od siebie, od swoich spraw, a większego skierowania ku Bogu. Też uczymy się poprzez Maryję większej wartości słowa i większej wartości i ciszy, i poezji, o której także wspominam w tej książce, przywołując postać świętego Efrema, którym prawdopodobnie modlił się jego tekstami święty Szarbel. Więc ta duchowość maryjna, która poprzez poezję pomaga nam wypowiadać tajemnicę Boga.
1: A w rozważaniach różańcowych przytacza ksiądz też orędzia świętego Szarbela napisane przez mistyka Raymonda Nadera, w których wielokrotnie powraca temat miłości Bożej jako fundamentu całego stworzenia. Dlaczego ten motyw uznał ksiądz za kluczowy?
0: Raymond Nader to jest współcześnie żyjący człowiek, ojciec, mąż, który jest z wykształcenia fizykiem i obecnie dyrektorem największej telewizji katolickiej, Tele Lumière w Libanie. I on otrzymał prywatne objawienia Szarbela, które zostały uznane przez Kościół Maronicki w osobie kardynała Butrosa Beharai. A więc wydaje mi się taki bardzo komunikatywny w związku z tą jego historią. I on często podkreśla, żeby obserwując świat, odkrywać znaki Bożej obecności, która jest miłością. I żeby to odkryć, trzeba w jakiś sposób mocno powściągać nasze zmysły. On dużo, Szarbel do Raymonda, mówił o tym, że na przykład jeżeli chcesz dobrze patrzeć na świat, to przekrocz swoje zmysły, nie patrz na wszystko, co cię otacza, ale zamknij swoje oczy i zwróć się do swojego serca, a zobaczysz jeszcze więcej. Bo proszę zobaczyć, że my informacje o świecie w większości zyskujemy poprzez zmysły, zwłaszcza oczy. 80% około tych informacji jest przez oczy. Więc jeżeli nie chcemy, żeby ten świat, ta ilość informacji nas przytłoczyła, to potrzebujemy zmniejszyć korzystanie z oczu poprzez zamknięcie oczu, po to, żeby otworzyć się bardziej na Boga, który żyje w naszym wnętrzu.
1: A też w praktyce wydaje się to chyba bardzo trudne, prawda? Że czy na przykład ta książka też da czytelnikom jakieś praktyczne wskazówki, jak właśnie wyciszyć zmysły?
0: Znaczy jest to i trudne, i nietrudne, ponieważ jeżeli bez względu na to, czy czekamy na samolot na lotnisku, czy jesteśmy na poczekalni, a nawet pijemy kawę, jeżeli założymy sobie słuchawki, na której mamy dobrą muzykę, nawet maronicka muzyka też jest dostępna w internecie, i w tym czasie zamkniemy oczy i damy sobie taką chwilę, to oczywiście możemy to zawsze robić też w pokoju, w mieszkaniu, to wyciszenie oczu, to zamknięcie oczu może nam pomóc też wyciszyć się. W ogóle Szarbel uczy nas tego, że potrzebujemy mieć też swoje elemy, czyli każdego dnia czas i przestrzeń takiej ciszy. I czasami tą ciszą może być, kiedy wejdziemy do kościoła na kilkanaście minut adoracji, a czasami tą ciszą może być spacer, na który pójdziemy sobie przed snem, i to wyciszając się przed snem, zostawiając telefon w domu, możemy sobie zapewnić ten luksus, czyli kilkanaście minut w ciszy sam na sam z Bogiem. A więc możemy zadbać o ciszę w naszym życiu, o czas i przestrzeń dla Boga.
1: A czy święty Szarbel miał jakieś takie szczególne sposoby właśnie, jak wejść w ciszę wewnętrzną?
0: Szarbel bardzo był skupiony na wykonaniu swojego zadania. Bardzo był znany z tego, że rzetelnie wykonywał swoją pracę, ale z drugiej strony, kiedy już ją wykonał, to unikał ciekawskości. Nie interesował się wszystkim, tylko patrzył, co do niego należy, zrobił to i wracał do myślenia o Bogu. Więc kiedy żyjemy w dzisiejszym świecie, kiedy tak dużo informacji niepotrzebnych nam się wciska zewsząd, musimy się zapytać, czy ja naprawdę muszę to przeczytać, czy ja naprawdę muszę to wiedzieć, czy ja naprawdę muszę to obejrzeć. A tak mniej wiem, jestem spokojny, a ten czas, zamiast surfować kolejne kilkanaście minut, z czego nic nie wynika, mogę wziąć do ręki Biblię. albo mogę zastanowić się nad swoim postępowaniem. Szarbel na przykład też bardzo wyraźnie w swoich orędziach mówi: uznaj swój błąd. Kiedy popełnisz go, przyznaj się do niego i nie usprawiedliwiaj swego błędu dobrymi intencjami, bo one nie zaprowadzą cię do nieba. Więc jakie to jest bardzo ważne, żebyśmy wszyscy potrafili uczyć się na swoich błędach. Zobaczmy, jak Szarbel jest realistyczny, życiowy.
1: Też w rozważaniach różańcowych jest właśnie sporo przekazywania duchowych rad. Czy współczesny człowiek czeka na konkretne właśnie duchowe wskazówki?
0: No właśnie, on z jednej strony czeka, a z drugiej strony ma ich mnóstwo, tylko pytanie, co z tym robi? Bo my jesteśmy nieraz zdezorientowani. Kiedy wchodzimy do sklepu na przykład i wiemy, że idziemy po chleb, masło i ser i wodę, to moglibyśmy kupić tylko te cztery produkty, wyjść po kilku czy kilkunastu minutach, jeżeli to jest jakiś większy sklep i to wystarczy. Nie? Ale jeżeli po drodze jeszcze i to sobie włożymy, i to, i to, i nagle okazuje się, że w tym koszyku nie mamy czterech produktów, ale 14, i potem na końcu się zastanawiamy, ale po co ja to kupiłem, czy to mi jest naprawdę potrzebne? Czyli Szarbel nas właśnie tego uczy, że przez swój minimalizm, czy przez pewną surowość, Szarbel zachęca nas do pytania, co jest naprawdę ci potrzebne do życia? Czy musisz mieć tą informację? Czy musisz kupić tę kolejną rzecz? Czy twoja ilość ubrań jest wystarczająca, a może masz tego za dużo? I w tym kontekście, oczywiście rozumiejąc, że Szarbel w swoim radykalizmie był wyjątkowy, ale my możemy zapytać się, w jaki sposób możemy inspirować się życiem Szarbela, albo jeszcze inaczej, co Bóg do nas dzisiaj mówi przez świętego Szarbela. I wierzę, że Bóg każdemu z nas odpowie na to pytanie. Jeśli damy mu czas i przestrzeń, Bóg zawsze odpowiada.
1: A jakie wydarzenia życia świętego Szarbela najlepiej oddają tajemnicę poszczególnych rozważań różańcowych?
0: Może bym odwołał się do sceny jego konania. Kiedy Szarbel umierał, wielokrotnie powtarzał słowo Maryja. A kiedy już były jego ostatnie minuty, ostatnie tchnienia, to wtedy on odmówił modlitwę świętego Jakuba z Saruk, Ojcze wszelkiej prawdy. W tej scenie przypomina mi się moment umierania Chrystusa na Golgocie, kiedy Jezus w chwili konania powierzał się Ojcu i Szarbel dokładnie zrobił tak jak Chrystus. On też w chwili konania powierzył się Ojcu i taką osobą zawierzającą siebie Bogu Ojcu była także Matka Najświętsza. Myślę, że to zawierzanie siebie w każdej sytuacji, zwłaszcza w najtrudniejszych chwilach, może być dla nas bardzo ważne, żebyśmy nie martwili się, żebyśmy nie szukali po swojemu jakichś rozwiązań, ale przede wszystkim zawierzali wszystko Bogu. A jeśli On zachęci nas do działania, dopiero wtedy byśmy podejmowali działania, ale nigdy byśmy nie wyprzedzali Pana Boga. Więc najpierw zawierzenie Bogu, a potem działanie. Tego uczy nas Szarbel.
1: Najczęściej też autorzy piszący o świętym Szarbelu skupiają się na cudach, jakich dokonał. Ksiądz poszedł trochę pod prąd i kładzie akcent na duchowe przesłanie świętego Szarbela. Uważa ksiądz, że duchowe przesłanie jest ważniejsze dla czytelnika niż cuda świętego Szarbela?
0: Dziękuję panu za to pytanie. Ono jest bardzo ważne. Rzeczywiście mamy taką skłonność, by skupiać się na takich, powiedzielibyśmy, błyskotkach czy słodyczach, bo opisy cudów są bardzo ważne, bo one dają ludziom nadzieję, dadzą zdrowie. Czy wartość oleju świętego Szarbela też jest niezaprzeczalna, ale jednocześnie rozumiemy, że te wydarzenia, tak samo jak cuda w życiu Jezusa, one mają zwiastować nadejście Królestwa Bożego. Więc olej Szarbela czy cuda przedstawieństwa świętego Szarbela mają nas prowadzić do większego posłuszeństwa Bogu, do naśladowania Chrystusa, do większego zasłuchania Bogu. I dlatego uważam, że powinniśmy w jakiś sposób poprzez modlitwę, tak jak Maryja i tak jak Szarbel, więcej słuchać Boga. I myślę, że ta ścieżka jest bardzo ważna, żebyśmy nie spłycali Szarbela do takiego świętego tylko od oleja albo od jakichś zadań specjalnych, tylko widzieli w nim męża Bożego, człowieka, który dzień po dniu, minuta po minucie jest zasłuchany w Bogu i uczy nas miłości, która jest wierna w każdych okolicznościach.
1: Wspomina ksiądz w książce Spotkanie z panią Mirką Krupą. Co w świadectwie działania świętego Charbela w jej życiu najbardziej księdza poruszyło?
0: No, nie chcę spoilerować całej książki, ale to było niesamowite, że no właśnie ciekawe, że wspomnienie Matki Bożej Szkaplerznych 16 lipca 2024 roku, będąc w Bejrucie, spotkałem tą kobietę, która przyjechała wtedy na pielgrzymkę dziewczynną. Była dokładnie rok wcześniej, by Boga prosić o uzdrowienie swojej córki, o łaski potrzebne dla swojej rodziny, i przyjechała dokładnie po roku, by Bogu podziękować. I opowiadała mi o tym, jak Bóg wiele czyni poprzez to, że dużo modli się ona przedstawiennictwo świętego Charbela. Także kiedy już teraz wyszła książka i kontaktowałem się z nią kilka dni temu, mówi, widzę kolejne owoce, widzę, że córka jest całkowicie uzdrowiona, że dostała się na wymarzone studia. Więc w osobie tej pani dostrzegłem bardzo skuteczne działanie świętego Charbela, które jest wynikiem wytrwałej, żarliwej modlitwy kobiety.
1: Dziękuję księdzu za rozmowę. Moim i państwa gościem w poranku 7:09 był ksiądz dr Jerzy Jastrzębski, wykładowca homiletyki i tutor w Wyższym Metropolitalnym Seminarium Duchownym w Warszawie.
0: Dziękuję, święty Charbel, módl się za nami.
2: 7:09. Rozmowa poranka.

0: 7:09. Twój początek dnia.
1: Kończymy pierwszą godzinę poranka rozgłośni katolickich 7:09, którego wydawcą jest Radio Nadzieja. W drugiej godzinie o 8:15 przeprowadzę rozmowę z wiceministrem sportu i turystyki Ireneuszem Rasiem o pracach resortu, które są komentowane w sferze publicznej, a o 8:40 porozmawiam z ojcem Damianem Piątkowiakiem, werbistą, rzecznikiem przystanku Jezus, o wspomnianej inicjatywie ewangelizacyjnej i formach współczesnej ewangelizacji. Do usłyszenia.
0: 7:09. Twój początek dnia.

0: Siódma, dziewiąta. Twój początek dnia.
1: Jest wtorek, 28 lipca. Patryk Lubryczyński. Zapraszam na drugą godzinę poranka rozgłośni katolickich Siódma, dziewiąta, którego wydawcą jest Radio Nadzieja. A już za kilka minut porozmawiam z wiceministrem sportu i turystyki Ireneuszem Rasiem o projekcie Międzynarodowego Szlaku Świętego Jana Pawła II oraz ustawie o najmie krótkoterminowym. A o 8.40 moim gościem będzie ojciec Damian Piątkowiak, werbista, rzecznik przystanku Jezus. Zapytam ojca Damiana m.in. o to, jakie formy ewangelizacji wybierają na przystanku Jezus ewangelizatorzy oraz jakiej postawy powinien unikać ewangelizator, który chce głosić Ewangelię innym. Do usłyszenia.
0: Siódma, dziewiąta. Twój początek dnia.

0: 9:09. Gość poranka.
1: Moim i Państwa gościem w poranku 7:09 jest Ireneusz Raś, wiceminister sportu i turystyki oraz przewodniczący Centrum dla Polski. Dzień dobry, panie ministrze.
2: Witam serdecznie, dzień dobry.
1: We wczorajszym pana oświadczeniu na zarzuty prasowe formułowane przez dziennikarzy Wirtualnej Polski napisał pan minister, cytuję: redakcja serwisu wp.pl, która opublikowała dziś artykuł pod tytułem Minister Raś kupował mikrokawalerki na wynajem, dziś pisze o nich ustawę, otrzymała wyczerpujące odpowiedzi na wszystkie skierowane do mnie pytania. Z ubolewaniem stwierdzam, że opublikowany materiał pomija przedstawione fakty na rzecz z góry przyjętej tezy. Jakie fakty pominięto?
2: No, wszystkie interesujące, no to jest manipulacja klasyczna, to jest kłamanie prawdą. Ja jestem w polityce, walczyłem, a to przeszło jeszcze na poziom dziennikarski. To jest tak, panie redaktorze, drodzy słuchacze.
1: Że ktoś jakie konkretnie tak, może
2: no to zaraz to powiem. Czy posiadałem nieruchomości? Posiadałem. Czy wiedziałem, że zostanę posłem, bo to było przed wyborami 2023 roku? Nie wiedziałem. No, w radiu takim jak pan...
1: Halo, czy się słyszymy?
2: Po kilku miesiącach później zostanę wiceministrem. No nie wiedziałem. Czy wiedziałem, że będę się zajmował tą ustawą kilka lat później? Nie wiedziałem. Więc a pan redaktor wiedział, że to ja zrobiłem wszystko pod tą tezę. No więc to jest klasyczne kłamanie prawdy. Nie mam żadnych, jeszcze raz podkreślam, żadnego konfliktu interesu. Moje oświadczenie majątkowe są składane przez ponad 22 lata i jestem prześwietlony i transparentny od lat. I sugestie tego typu są sugestiami, które zakłócają oczywiście ten merytoryczny charakter dyskusji, która dotyczy najmu krótkoterminowego, tak ważnego dla wielu Polaków z różnych powodów i dla tych, którzy z tych noclegów korzystają gremialnie, bo to 6 milionów 100 tysięcy polskich rodzin w 2025 roku skorzystało z tego typu formy zakwaterowania turystycznego w Polsce. Polskich rodzin, jeszcze raz mówię, to za statystykami GUS. To są kwestie właśnie sąsiedzkie, czyli mieszkańców, dotyczące przedsiębiorców. No i to jest bardzo istotny element dla polskiej gospodarki. Turystyka jest dzisiaj ważnym motorem polskiej gospodarki, ponadprzeciętną w PKB notuje w 2025 i w tym roku również przekroczy to te swoje notowania. To jest dwa razy większe PKB niż z rolnictwa.
1: Chciałem jeszcze dopytać o te zarzuty, bo autorzy Szymon Jadczak i Mateusz Baczyński zarzucają panu, że pisząc ustawę o najmie krótkoterminowym, do niedawna miał pan umowę z firmą, która zajmuje się między innymi najmem krótkoterminowym. Jakby pan się do tego odniósł?
2: No, zajmuje się, to ja nie wiem, czy się zajmuje. Ja nie śledzę tych firm. Ja miałem umowę, jednoznacznie mogę powiedzieć, na 5 lat, wtedy, kiedy byłem właścicielem tych nieruchomości. I nie było moją intencją absolutnie, żeby to był taki najem tylko długoterminowy i to jest moja wiedza. Natomiast kto co robi, czym się zajmują przedsiębiorcy, no to przecież ja nie będę im życia układał ani działalności gospodarczej. No to jest jakiś absurd, panie redaktorze. To jest znowu naciągana teza i dobrze, że pan o to zapytał, bo to pokazuje prawdziwe intencje. Nie mam nic sobie do zarzucenia, a kwestie ustawy są transparentne. Też wcześniej ktoś mówił, że te naciski były jakichś firm. Żadnych nacisków nie było. A akurat ta firma, która jest najczęściej przez krytyków wymieniana, nigdy się z nią nie spotkałem w toku pracy nad tą ustawą, a 4 ich wnioski zostały przeze mnie odrzucone, co jest na stronach RCL-u widoczne, no ale to trzeba znaleźć i wyczytać. Proces jest transparentny, jeszcze raz to podkreślę.
1: Media też sprawę. Media też podkreślają, że w projekcie ustawy zniknął zapis artykułu 44b, który zadowoleniem przyjęła organizacja Polskie Stowarzyszenie Wynajmu Krótkoterminowego. A w rozmowie z Polskim Radiem 24 wiceminister nauki Karolina Zioło-Pużuk odniosła się do sprawy właśnie pana ministra. Jej zdaniem wyjaśnienia wymagają doniesienia o tym, czy przy pisaniu ustawy brały udział firmy zajmujące się najmem krótkoterminowym. I no to... minister powiedziała, cytuję, sprawa wymaga wyjaśnienia, a ewentualne decyzje personalne powinien podjąć premier. Jak pan minister odpowie na te wątpliwości, pani minister?
2: Jeszcze raz powiem tak. Sprawy były transparentne. W toku konsultacji uczestniczyły te wszystkie firmy, zgłaszały swoje uwagi. Były konsultacje społeczne, były konsultacje z samorządami. To wszystko jest na stronach. To, że ktoś komentuje, to ja nie mam na to wpływu. Ja? Dlaczego podzielona została ta ustawa? No dlatego, że właśnie to środowisko kontestowało pewne uzgodnienie, które ja skierowałem na Radę Ministrów. I ja wypracowałem te fragmenty, jeżeli chodzi o strefy. Ja jestem autorem tych przepisów, co zresztą dzisiaj w Rzeczypospolitej jeszcze raz podkreślam. I one nie są ad calendas graecas odłożone, tylko w strategii rządu. Najpierw to, co już się spóźniamy, bo do 20 maja mieliśmy implementować prawo unijne. Mieliśmy pierwsze prawa dać samorządom, wspólnotom, mieszkańcom do tego, żeby ten rynek uporządkować i zwalczyć szarą strefę. I po to, żeby to się stało, no to szybko musieliśmy zrobić to, co mieliśmy nadzieję nas nie dzieli w koalicji. Natomiast jak widać, ktoś znowu nadinterpretowuje pewne zapisy.
1: Na stronach, dlaczego usunięto właśnie ten zapis o tym, że wspólnotach samorządowych, żeby
2: strefę, panie redaktorze. Tak. Dlatego, że w negocjacjach, które żeśmy przyjęli i w tym, żeby te przepisy wszystkie harmonijnie wchodziły, ten zapis miał wejść w życie od 1 stycznia 2029 roku. Czyli on nie ma zagrożenia, żeby w drugiej legislacji, która jest gotowa u nas i będzie przedłożona do rządu, żeby on wszedł pod obrady i w uzgodnionym z samorządami i po wszystkich opiniach, żeby wszedł w życie. Natomiast dla nas najważniejsze było to, żeby zrobić ten pierwszy krok rejestracji i już nie czekać na wewnętrzne ustalenia. Myśleliśmy, że to przyspieszy tak potrzebną regulację, żeby nie było tej szarej strefy, żeby bezpieczeństwo, praworządność w budynkach wielorodzinnych podnieść i też podnieść bezpieczeństwo dla korzystających z tych lokali, bo to są i regulaminy wewnętrzne, i kwestie ciszy nocnej, lex Kamilek. No mógłbym o tym mówić, panie redaktorze, pewnie cały program u pana.
1: Nie, ja myślę, ponieważ że też tak zwykłych ludzi też po prostu obywateli najbardziej interesuje to, jak to będzie funkcjonowało w praktyce, czy na przykład,
2: no
1: bo wie pan,
2: zapytać,
1: minister, czy
2: ja
1: właśnie
2: powiem.
1: Czy,
2: to ja powiem.
1: No bo ludzie się obawiają, prawda, hałasów, też jakichś pijatyk, czy no to, nie powstaną gdzieś domy publiczne i czy wspólnoty samorządowe i wspólnoty mieszkaniowe będą mogły decydować, kto może się zakwaterować?
2: Wspólnoty mieszkaniowe i spółdzielnie, jakby pan teraz sobie sprawdził, nie mogą decydować w polskim prawie o tym, czy dana osoba może, czy nie może prowadzić takiej działalności. Te kwestie zostały przerzucone na poziom samorządowy. To władza samorządowa będzie mogła to regulować i po wprowadzeniu w tym drugim kroku stref będzie też mogła, już dziś będzie mogła wykreślać. Czyli na przykład, bo też rozmawialiśmy w praktyce, jeśli regulamin będzie łamany, czyli ta cisza nocna i zakłócenia będą łamane, to samorząd będzie mógł po kontroli wykreślić taki obiekt z tej działalności. To już daje pierwszy krok. A potem kwestie stref i potem kwestie, jak te strefy będą układane przez rady gmin na wniosek wójta, burmistrza, prezydenta. To wszystko fantastyczne narzędzia, które nam dadzą ład i porządek. Natomiast, żeby była jasność, incydenty się zdarzają na tych obiektach, ale jest ich coraz mniej i to są dane też z służb porządkowych i z gmin, które potwierdzają to. Także to się stało taką trochę grą i dyskusją polityczną, jak pan wie, no wszystko jest polityką, więc ja muszę to znieść, natomiast abyśmy...
1: A jak pan mówi o polityce, to już pan minister rozmawiał o tej sytuacji z premierem Donaldem Tuskiem?
2: A dlaczego? Ja już dawno zakończyłem jakby przedłożenie. Rząd, rozumiem, przyjął projekt, teraz dyskusja w parlamencie. Miałem żadnych telefonów, nie.
1: Ale
2: nie,
1: po
2: nie.
1: tym też artykule Wirtualnej Polski wczoraj, czy pan rozmawiał?
2: Myślę, że jak ktoś przeczytał to ze zrozumieniem, no to i zna mnie, to wie i ma zaufanie. Nie ma tam nic, jeszcze raz powiedziałem. Przedstawiłem panu fakty również w pana programie, więc z nich co wynika?
1: Bo wielu polityków, dziennikarzy nie przekonuje pana minister argumentacja i żądają pana dymisji. Rozumiem, że pan się do dymisji nie poda, tak?
2: Ale panie redaktorze, jeszcze raz. Żaden dziennikarz, który ze mną rozmawiał, nie sugerował czegoś. Mógł pytać, ale po programie już nie pytał. Więc pan nie pyta po tych wyjaśnieniach?
1: To znaczy pytam, bo widzę, że jest bardzo dużo w mediach społecznościowych, że dziennikarze czy politycy na bieżąco komentują i cały czas żądają pana dymisji dlatego.
2: No bo nie znają faktów, no to wie pan, no to jest jakaś prawda, no. Ja przedstawiam prawdę i z niej jasno wynika, że nie mam żadnego konfliktu interesu. Kropka.
1: Chciałem jeszcze zapytać o Międzynarodowy Szlak Świętego Jana Pawła II. Wiem, że to jest inicjatywa Ministerstwa Sportu i Turystyki. Jakby pan mógł powiedzieć, na czym polega ten pomysł?
2: No, nawet trochę moje. Znaczy, doszliśmy do wniosku wiele miesięcy temu, że warto oprzeć turystykę o jakiś taki międzynarodowy projekt. Ja jestem zafascynowany projektem. Ostatnio było wspomnienie świętego Jakuba Starszego, czyli Szlaku Jakuba. Te muszelki nawet w Polsce na wielu miejscach się pojawiły w ostatnim czasie, więc jest taka bardzo popularny ten projekt, przecież nie tylko turystyki pielgrzymkowej, ale uniwersalny projekt turystyczny. No i mamy tego wielkiego naszego Polaka w historii, którego tak świat cały pięknie czci we wszystkich, można powiedzieć, na wszystkich kontynentach. I pamiętajmy, on też był wielkim turystą. I zaproponowałem stronie włoskiej, abyśmy taki szlak Jana Pawła II międzynarodowego stworzyli. Wstępnie jesteśmy po rozmowach, będziemy to ogłaszać. I będzie to, mam nadzieję, bo tak idziemy w tym kierunku, umowa pomiędzy właśnie Ministerstwem Sportu i Turystyki Polski i Ministerstwem Turystyki Italii. Będziemy mieć bardzo mocnego partnera w tym zakresie, ale też będą kraje partnerskie i z Europy, i z Ameryki, i jednej, i drugiej, Azji i Afryki. Rozmawialiśmy z przedstawicielami tych państw tutaj, którzy reprezentują ich jako ambasadorowie. Odzew jest fantastyczny. Kulminacją tego w moim planie i w moim przekonaniu powinna być ogłoszenie tego światu na większą skalę na Światowych Dniach Młodzieży w Seulu. Nad tym pracujemy.
1: A czy w przygotowaniu projektu zostaną włączone także na przykład konferencje Episkopatu Polski Włoch czy Stolica Apostolska?
2: No ja spotkałem się z przedstawicielem Episkopatu do spraw turystyki już dawno, natomiast w tej chwili skoncentrowaliśmy się na budowie tej koncepcji tego szlaku i zleciliśmy pracę Uniwersytetowi Papieskiemu Jana Pawła II w Krakowie. On wystartował w tym konkursie, dostał zadanie stworzenia do końca roku takiej koncepcji, ale we współpracy z jeszcze jednym polskim uniwersytetem i w konsultacji z dwoma włoskimi uniwersytetami. No i w tej chwili, według tych naszych informacji i wiedzy, to jest Uniwersytet Katolicki.

0: trwają. Mam nadzieję, że przez dziesiątki lat ten szlak będzie nie tylko produktem turystycznym Polski i Włoch, ale będzie też no, ważnym miejscem takiego odniesienia co do naszej kultury, ale też przypomnienia o tych uniwersalnych przekazach, których tak bardzo brakuje na tym świecie, jak pan redaktor wie. No, mamy dzisiaj rozchwiany ten świat, więc musimy wrócić do autorytetów.
1: A czy już wiadomo, jak będzie szczegółowo przebiegał ten międzynarodowy szlak świętego Jana Pawła II?
0: Nie wiem co, Rycerze Kolumba, to nie wiem, czy kojarzy pan, to jest taka organizacja
1: katolicka, amerykańska. Tak. Mhm.
0: Tak. Ma w Polsce troszeczkę, jestem z nimi związany. Dostałem informację od przedstawiciela na Europę, że oni przeszli 50 dni na nogach, uwaga, z Rzymu do Krakowa. Więc na pewno ten liniowy szlak powinien przebiegać Polska, Słowacja, Austria, Włochy. Naturalnie wydaje się, że takie centrum powinno być w Krakowie i w Rzymie, czyli uwzględniające Kraków, Wadowice jako miejsce urodzin. Natomiast oprócz tej liniowego szlaku jest wiele szlaków, które powinny być oznakowane tak jak te muszelki jakubowe, tam gdzie on uczestniczył w życiu turystycznym w Polsce, w Italii i w innych miejscach na świecie. Wiemy, że na przykład strona portugalska na pewno zgłosi Fatimę, co jest naturalne, jeśli chodzi patrzeć na historię Jana Pawła II. Więc pamięta pan redaktor, że Jan Paweł II i na kajakach, i na nartach. No jest tego dużo. Będzie co robić przez pokolenia. Mam nadzieję, że ten szlak będzie takim naszym projektem, które przez setki lat się będzie rozwijał. Nawet
1: jakie kryteria, panie ministrze, decydują o wyborze miejsc, które znajdą się na szlaku?
0: No właśnie to jest to, co jest zlecone akademikom. To jest koncepcja nasza jakby polityczna zapadła, natomiast czekamy na to, co wypracują. No musi być jakiś zespół właśnie, który będzie certyfikował. Rozumiem, że każdy z krajów zaproponuje instytucję, która będzie koordynować tą ideę w danym kraju. No i do tego właśnie ci akademicy, którzy cały czas powinni to ulepszać poprzez konferencje.
1: A panie ministrze, czy planowane jest utworzenie wspólnego systemu oznakowania paszportu pielgrzyma lub certyfikatu kończenia szlaku, podobnie jak na drodze świętego Jakuba, czyli Camino de Santiago?
0: Tak, dokładnie tak. I przede wszystkim oni też mają zaproponować symbol tego szlaku. No bo musi być jakiś symbol, prawda? Ten symbol będzie bardzo istotnym elementem, żeby promować go i jego rozpoznawalność. Zobaczymy. Oczywiście tutaj to uwzględnianie jakby ze stroną kościelną, z Watykanem, informowanie będzie przed nami. No myślę, że to jest dobre, że właśnie i ten Seul jest w przyszłym roku. Już miałem spotkanie z księdzem dyrektorem, który organizuje tą naszą grupę młodych pielgrzymów na Światowe Dni, które przecież są projektem Jana Pawła II. To on wymyślił i on zbudował ten format spotkań młodych ludzi z całego świata. W związku z tym pracujemy nad tym. Wiemy, że już 6 tysięcy młodych Polaków chce tam się udać. Wiemy, że około 10 tysięcy młodych Włochów chcemy tam urządzić i spotkanie i zaprezentować i ten znak, i tą ideę, no i mając tylu wolontariuszy, przekonać tych ponad 200 tysięcy młodych ludzi z całego świata tam do tego, żeby zwrócili uwagę na szlak Jana Pawła II.
1: Czyli rozumiem, że to ma być takie połączenie projektu turystycznego z pielgrzymkowym i ewangelizacyjnym, tak?
0: Tak jest. No każdy weźmie coś dla siebie. Każdy będzie mógł to budować. Zapraszamy do współbudowania. To nie jest tak, że to administracja zbuduje. To ma być wynikać właśnie z tego entuzjazmu, z tego przesłania, tego wielkiego człowieka.

0: wieka, któremu wciąż wiele zawdzięczamy. Ja jako pokolenie Jana Pawła II to wiem i uważam, że wciąż jego przesłanie jest aktualne.
1: A kiedy pierwsi pielgrzymi będą mogli przejść szlak?
0: No, wtedy, kiedy wytyczymy.
1: Czyli jeszcze nie ma konkretnej daty, tak? Na razie jeszcze.
0: No, na razie koncepcja. No, nie jestem prorokiem, tak jak powiedziałem wcześniej, natomiast chciałbym, żeby jak najwcześniej przynajmniej jakieś fragmenty szlaku, no bo tak jak Camino będzie można przejść szlak pewnie polski, szlak słowacki, szlak austriacki, szlak włoski, i to może też być dzielone na wiele, ale wiem, że chętnie, ponieważ Karol Wojtyła jeszcze za czasów przed wyborem lubił takie jeziora w Wielkopolsce, już nie pamiętam jakie, i tam właśnie te kajakowe wyprawy ze swoim środowiskiem uprawiał, i oni na pewno będą chcieli to oznaczyć też jako ten szlak dodatkowy, albo Wigry, prawda, gdzie był, na pewno będą się starać o ten certyfikat. Jak to będzie zorganizowane, no to akademicy niech się teraz nad tym pochylają, a będziemy to oczywiście ogłaszać w szczegółach i prezentować pięknie w czasie, kiedy będzie już pewna koncepcja. Będziemy chcieli to społecznie w jakiś sposób też opiniować.
1: Dziękuję pięknie za rozmowę. Moim Państwa gościem był Ireneusz Raś, wiceminister sportu i turystyki oraz przewodniczący Centrum dla Polski.
0: Dziękuję bardzo. Szczęść Boże. 7:09

0: 7:09. Twój początek dnia.
1: Moim Państwa gościem w poranku 7:09 jest ojciec Damian Piątkowiak, werbista, rzecznik Przystanku Jezus. Szczęść Boże, ojcze.
2: Szczęść Boże, witam serdecznie.
1: Trwa 26. edycja Przystanku Jezus. Jak wytłumaczyłby ojciec komuś, kto nie zna tej inicjatywy, czym ona jest?
2: Przystanek Jezus to inicjatywa ewangelizacyjna, która towarzyszy od 26 lat, bo taka właśnie jest edycja. Najpierw festiwalowi Woodstock, teraz festiwalowi Poland Rock, czyli jest taką odpowiedzią.
1: Halo? Czy się słyszymy? Halo, halo? Chyba zerwało połączenie. Halo? Czy ojciec Damianie...
3: Przepraszamy,
1: To w tym czasie ja Państwu postaram się przeczytać coś jeszcze z gazet. W Gazecie Polskiej Codziennie influencerka przyznała, że dała się zwieść rosyjskiej propagandzie. Wpływowa prawicowa influencerka Laura Loomer, która wcześniej krytykowała Ukrainę i amerykańską pomoc dla Kijowa, radykalnie zmieniła poglądy. Udała się osobiście do tego kraju i odbyła rozmowę z prezydentem Wołodymirem Zełenskim. Przyznała, że wcześniej dała się omotać rosyjskiej propagandzie, ale teraz sama widzi koszmar Ukraińców. A jeszcze...
2: Jestem już z wami.
1: O, już. To cieszę się, bo zacząłem czytać prasę. A jakie są ojca pierwsze wrażenia po rozpoczęciu tegorocznej edycji?
2: Wrażenia są bardzo dobre. Przyjeżdżają już ludzie od wczoraj. Tak naprawdę jest nas już całkiem spora grupa. Ludzi otwartych, ludzi pełnych nadziei, jak zawsze ewangelizatorzy mają w sobie ogromny zapał, więc jestem pełen pokoju, że będzie to bardzo dobry jak co roku czas.
1: A co będzie w tegorocznym programie Przystanku Jezus?
2: Przystanek Jezus ma zawsze bardzo podobny schemat. Najpierw mamy 3 dni rekolekcji dla ewangelizatorów. Właśnie w nich jesteśmy. Do jutra popołudnia to czas dla nas formacyjny, przygotowania do ewangelizacji te duchowe, a także techniczne przez różne warsztaty, które pomagają ewangelizatorom zdobyć lepsze narzędzia do spotkań z drugim człowiekiem. A od środy popołudnia już wyjście na ewangelizację, czyli na spotkania na polach Poland Rocku z ludźmi, którzy przyjeżdżają na festiwal, a także zapraszamy do odwiedzin naszej bazy przystankowej, naszej sceny, na której od środy będzie wiele ciekawych gości, rozmów, spotkań kulturalnych, muzycznych, modlitwy oczywiście, adoracji, pomocy psychologicznej, sprawowania sakramentów dla tych, którzy chcą z nich korzystać. Bardzo szeroka, jak zwykle, oferta.
1: Spotkałem się też z opinią wielu osób ze wspólnoty, że gdy mówią, idę ewangelizować komuś, to pytają się, a ty jesteś świadkiem Jehowy, że idziesz ewangelizować? Jakby ojciec wyjaśnił, z czego wynika to niezrozumienie nadal w Polsce dla ewangelizacji?
2: Trudno powiedzieć, z czego ono wynika, ale rzeczywiście myślę, że przez lata, kiedy było nas bardzo dużo w kościołach, kiedy nie musieliśmy troszczyć się o tych ludzi, których nie ma, tak nam się wydawało, że nie musimy, nauczyliśmy się takiego duszpasterstwa zachowawczego. Jesteśmy w niedzielę na mszy, jest nas całkiem dużo, wystarczy. Coraz bardziej widzimy, że nie ma nas wcale dużo, a przede wszystkim, że Jezus w Ewangelii mówił zawsze, żebyśmy wychodzili do tych, którzy jeszcze nie znają Jego Ewangelii i Jego samego, więc tak naprawdę nie robimy nic innego, jak dostosowujemy się do tego, do czego nas zaprosił Jezus, byśmy szli i głosili Jego Słowo, szczególnie tam, gdzie są ludzie, którzy Go nie słyszeli. Ostatnie niedzielę słuchaliśmy przypowieści o ziarnie, o siewcy, o Królestwie Bożym słuchamy w ostatnich liturgiach, o tym, że ono jest skarbem, który trzeba odkryć. Wielu ludzi go jeszcze nie odkryło. My mamy to szczęście, że mamy Jezusa w sercu, że go odkryliśmy, że zrozumieliśmy, kim jest. Chcemy się tym skarbem podzielić z tymi, którzy jeszcze go nie rozeznali. Ale tak najkrócej chyba.
1: Ale chyba Polska to kraj, w którym trudno znaleźć kogoś, kto nie wie, kim jest Jezus. Jakby ojciec w takim razie wyjaśnił sens ewangelizacji.
2: Wie pan co, może rzeczywiście trudno znaleźć ludzi, którzy nie wiedzą, chociaż już znalazłem takich ludzi. Natomiast przede wszystkim są ludzie, którzy nie wierzą Jezusowi, nie wierzą w to, że jest On żywym. Patrzą na religię jako na pewien schemat, na jakąś filozofię życia, a nie jako na realną obecność żyjącego ciągle wśród nas Boga, z którym można rzeczywiście się przyjaźnić, żyć, korzystać z Jego łaski. I myślę, że ta religia stała się trochę taką właśnie fasadową, a nie realnym spotkaniem. To i papież Benedykt, papież Franciszek często mówili, że chrześcijaństwo to nie filozofia, ale to spotkanie z kimś konkretnym, żywym. I do tego chcemy doprowadzać innych, bo sami spotkaliśmy Jezusa, który żyje, który dał nam odczuć w naszym życiu, że jest, że uzdrawia, że działa, że ma moc. Chcemy się takim właśnie Jezusem dzielić.
1: A skoro ksiądz mówi też o spotkaniu, to jakie formy ewangelizacji wybierają na przystanku Jezus najczęściej ewangelizatorzy?
2: Przede wszystkim trzeba powiedzieć, że najskuteczniejsza jak zawsze jest rozmowa, spotkanie twarzą w twarz. Dlatego ewangelizatorzy nie siedzą w bazie. W bazie dzieją się na scenie różne rzeczy, o które dbają nasi goście i ekipa organizacyjna. Natomiast sami ewangelizatorzy wychodzą na pole polędroku, by tam rozmawiać, spotykać ludzi. To jest najbardziej konkretne. Gdy człowiek spotyka człowieka, gdy dzieli się historią swojego życia, swoim właśnie doświadczeniem, świadectwem tego, jak Pan Bóg zadziałał w moim życiu, to dotyka innych. Bo różne rzeczy można zaprzeczyć. Nie można powiedzieć, że Ewangelia coś przekombinowana, że nauka Kościoła nie składa się komuś w całość, ale trudno podważyć czyjeś świadectwo. To jest konkret, to jest coś, co jest rzeczywiście przeżyte, co jest faktem i tutaj trudno zaprzeczać. Można powiedzieć, nie rozumiem ciebie, ale nie można powiedzieć, to jest nieprawda. Nie? Gdy ktoś dzieli się swoim świadectwem i dlatego ono ma szczególną wartość i moc i to jest to pierwsze. Oczywiście obok tego koncerty, wydarzenia na scenie, goście, prelekcje, to wszystko pomaga, to wszystko wzmacnia, ale nic nie zastąpi tego spotkania twarzą w twarz.
1: A zapamiętał ojciec jakieś spotkanie z uczestnikiem Poland Rocku, które wywarło na ojcu jakieś silne wrażenie?
2: Bardzo wiele mam takich spotkań, które rzeczywiście zostały w moim sercu. Rok temu chociażby w ostatni wieczór już festiwalu spotkanie z dorosłym, dojrzałym mężczyzną, który dzielił się swoją historią i powiedział mi, no mam wszystko. Pokazał mi na telefonie swoje konto bankowe, opowiedział o historii życia, o miejscach, w których był, które zwiedził, o różnych doświadczeniach. Powiedział, mam tak dużo, ale nie mam szczęścia, nie mam z kim tego przeżywać, nie mam zupełnie radości w swoim życiu, choć mam to, co wszystkim wydaje się, że powinno dać szczęście. I to nas doprowadziło do takiej rozmowy właśnie, kto jest źródłem szczęścia, do podzielenia się moim świadectwem życia, moim odkryciem żyjącego Boga. I doszliśmy nawet do tego momentu, żeśmy się razem pomodlili o to doświadczenie żyjącego Boga dla tego Pana. To był ostatni wieczór, więc go już później nie spotkałem. Nie wiem, jak mu się poukładało dalej to jego życie, ale widziałem, że to krótkie spotkanie, rozmowa i modlitwa dały mu jakieś światełko nadziei. I to chyba o to chodzi. Nie znamy później tych historii, co się dalej dzieje z ludźmi, ale no nie od tego jesteśmy. Pan Jezus mówi siać. To próbujemy tu robić.
1: A czy można powiedzieć, że ewangelizacja zaczyna się przede wszystkim od słuchania, a nie od mówienia? Jak to wygląda w praktyce przystankowej?
2: Zdecydowanie tak, bo żeby z człowiekiem rozmawiać, najpierw trzeba mu dać przestrzeń, żeby wejść z nim w relację, w kontakt, jakiś dialog. A dialog to zawsze słuchanie się nawzajem. Trzeba posłuchać, bo też trzeba wiedzieć, czym ten człowiek żyje, czego potrzebuje. Pamiętam, jako bardzo młody ewangelizator, taki jeszcze mało doświadczony, kiedyś podszedłem do jakichś ludzi, zacząłem tak mocno dużo mówić. Okazało się, że to byli bardzo sympatyczni, fajni ludzie, którzy mocno żyli swoją wiarą, przyszli po prostu na koncerty posłuchać muzyki. Trochę mi było później głupio, ale też zrozumiałem, że to było ważne dla mnie doświadczenie, nie? Żeby się nauczyć najpierw człowieka posłuchać. Zresztą to jest w ogóle ciekawe doświadczenie wielu ewangelizatorów, że na przystanku i jak i poza nim, gdy człowiek ewangelizuje, często sam też jest ewangelizowany na nowo, nie? Że te spotkania nie tylko są naszym dawaniem, ale my też zostajemy obdarowywani. No bo wiara umacnia się, gdy jest dawana, gdy jest pomnażana, gdy głosi się słowo. Wtedy sam ten, który głosi, też dostaje stokroć więcej niż ma. I to jest, myślę, najpiękniejsze w tym dziele.
1: A jakiej postawy powinien unikać ewangelizator, który chce głosić Ewangelię innym?
2: Kiedyś ksiądz biskup Edward Dajczak, nasz duchowy ojciec przystanku w jednej z homilii, powiedział, myślę, najważniejszą myśl. Powiedział nam tak, jeśli chcecie wyjść na te pole jako ci mądrzejsi, ci lepsi, ci, którzy coś już mają, do tych słabszych, głupszych, gorszych, to nigdzie nie idźcie. Jeśli tam chcecie wyjść i coś naprawdę w imię Jezusa robić, to idźcie jako bracia do braci, siostry do sióstr, jako człowiek do człowieka. I to jest, myślę, to najważniejsze. Przestrzegać tego, by nie być tym, który wie i idzie coś tam się mądrować, ale właśnie jako brat idę do brata podzielić się historią mojego życia, tego jak spotkałem i doświadczyłem Jezusa, ale też właśnie posłuchać i spotkać człowieka. Nie? To jest dzisiaj chyba to, czego nam bardzo w świecie brakuje, spotkań. Spotkań, gdzie jesteśmy wysłuchani, gdzie rzeczywiście ktoś ma dla nas czas, przestrzeń. To jest piękne tutaj, co trudno czasem uzyskać na ewangelizacjach gdzieś na ulicach miast. Tutaj się ludzie nie śpieszą. Mają czas, przyjechali na te koncerty, są swobodni. I tutaj możemy rzeczywiście dać sobie czas. A to jest dzisiaj najtrudniejsze.
1: Czego szukają osoby, które przychodzą z Poland Rocku na pole przystanku Jezus?
2: Myślę, że przede wszystkim właśnie tego, spotkania, wysłuchania. Czasem chcą przyjść po prostu, zaczerpnąć trochę innego klimatu. Znam takich ludzi, którzy co roku tutaj przychodzą skorzystać z sakramentów. Mówią, że jakoś tu im łatwiej, gdy mają taki klimat, który wydaje się być trochę łatwiejszy do otwarcia serca, otwarcia swojej historii życia przed Panem Bogiem i drugim człowiekiem. To są przede wszystkim takie pragnienia bycia wysłuchanym. I to jest, myślę, coś, co bardzo dzisiaj pokutuje, że nie mamy dla siebie czasu. Ja to już tutaj powtarzam w tej naszej krótkiej rozmowie, ale to jest rzeczywiście to, na co dzisiaj wszyscy chorujemy, nie? Bardzo często sobie mówimy, nie mam czasu, żeby się spotkać, żeby wysłuchać, żeby porozmawiać. I my próbujemy być tymi, którzy mają czas, by po prostu usiąść, spotkać się, pobyć z drugim człowiekiem. I tego widać, ludzie są dzisiaj bardzo spragnieni.
1: A można w jakiś sposób włączyć się w przystanek Jezus, pozostając w domu?
2: Tych możliwości jest bardzo wiele. Można się za nas po prostu modlić. Można dołączyć do tak zwanych duchowych przystankowiczów. Na naszej stronie www.przystanekjezus.pl jest formularz do zapisu i taki duchowy przystankowicz nie tylko jest tym, który się za nas modli, ale też dostaje od nas informacje bieżące o tym, co się dzieje na polu. Jest rzeczywiście w takiej stałej więzi. Można oczywiście też nas wesprzeć.
1: Halo, czy się słyszymy?
2: Jest też zrzutka na przystanek Jezus. Można i w ten sposób wesprzeć to dzieło, byśmy mieli jeszcze więcej możliwości docierania do innych ze skuteczną ewangelizacją.
1: Dziękuję za rozmowę. Moim Państwa gościem był ojciec Damian Piątkowiak, werbista, rzecznik przystanku Jezus.
2: Dziękuję uprzejmie. Dobrego dnia wszystkim.
0: 7:09. Twój początek dnia.
1: Kończymy poranek rozgłośni katolickich 7:09. Dziękuję Państwu za uwagę. W imieniu Anny Czytowskiej zapraszam w środę na poranek o 7.09, a jeżeli mają Państwo chęć wrócić do naszych porankowych rozmów, to są one na stronie 7.9.pl. Warto też zasubskrybować nasz kanał YouTube i w wolnej chwili odsłuchać sobie wszystkie rozmowy. Audycję zrealizował Konrad Abramowicz, poranek prowadził Patryk Lubryczyński. Życzę Państwu dobrego dnia i do usłyszenia.
0: 7.09. To był Twój początek dnia.
3: Zapraszamy na reklamy.
4: Masz doświadczenie w zarządzaniu zespołem? Biedronka szuka kierownika lub kierowniczki sklepu w Białej Piskiej i Kolnie. Oferujemy wynagrodzenie od 7450 do 8250 zł brutto miesięcznie, atrakcyjne benefity i stabilne zatrudnienie u największego pracodawcy w Polsce. Jeśli lubisz pracę z ludźmi, potrafisz realizować cele i chcesz się rozwijać, aplikuj już dziś. Szczegóły znajdziesz na stronie pracawbiedronce.pl. Biedronka. Rozwijaj karierę. Blisko domu. Szukasz skutecznego sposobu na piękną sylwetkę i młodszy wygląd? Odwiedź Body Expert Aesthetic w Łomży. W naszej ofercie znajdziesz laserowe modelowanie sylwetki, liftingujące masaże twarzy, modelujące masaże ciała, zabiegi laserowe, maxi lipo oraz LED lampę. Już teraz prezentujemy absolutną nowość na rynku łomżyńskim. Kryokapsułę. Body Expert Aesthetic Łomża, ulica Sikorskiego 239, pierwsze piętro. Zadzwoń i umów się na wizytę 787-889-343. Uwaga! Na hasło Radio Nadzieja drugi zabieg gratis. Tak, hasło Radio Nadzieja drugi zabieg gratis. Zadzwoń 787-889-343.
5: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej. Zobacz więcej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAF za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Bez kompromisów.
4: Zapraszamy do nowego salonu Omoda JQ w Ostrołęce, ulica Traugutta 59. Do zobaczenia w Oskarze.
3: Po reklamie.

0: Poranna kawa tylko z Radiem Nadzieja.
1: Dziś jest wtorek, 28 lipca, godzina 9 już minęła. Anna Czytawska, dzień dobry. Cieszę się, że jesteście, drodzy państwo. Kasia Polewko także w studiu ze mną. Dzień dobry, Kasiu.
2: Dzień dobry, witam serdecznie. Cześć, Aniu. Dzień dobry państwu.
1: Piękne słońce i dziś parasole możemy chyba gdzieś schować już do szaf, czy głęboko do plecaków, czy do torebek, bo one potrzebne nam nie będą w końcu. Piękny, słoneczny dzień, 20 stopni, więc może nie za dużo jeszcze dziś na termometrach, a już pod koniec tygodnia będziemy ostrzegali państwa przed upałami, bo ponad 30 stopni w regionie.
2: Nareszcie. Tak. Patrzę przez okno i jakie piękne niebo, błękitne. Takiego właśnie potrzebujemy, tak? Chcemy rozpoczynać dni.
1: Szczególnie w lipcu, tak. Ten lipiec był pogodowo niezbyt przyjemny. Jeśli chodzi o sierpień, to przynajmniej początek zapowiada się prawdziwie letnio. A jak zapowiada się dzisiejsza rozmowa z gościem dnia, która o 9.30?
2: Też trochę letnio. Tych tematów wakacyjnych nie zabraknie. Moim gościem będzie prezydent Łomży Mariusz Chrzanowski, ale oczywiście zaczniemy od tematów politycznych, bo nie ma chyba osoby, która nie słyszałaby o tym, co dzieje się w Prawie i Sprawiedliwości. Więc o tym rozłamie, o tym rozpadzie będziemy rozmawiać. Czy ta sytuacja wpłynie na samorządy związane z tym środowiskiem? Właśnie tak się zastanawiam. Czy tam też pojawią się te podziały? Więc będziemy mówić o tym, czy jesteśmy świadkami takiego trwałego podziału Prawa i Sprawiedliwości i polskiej prawicy, nie tylko Prawa
1: Trzeba
2: i Sprawiedliwości.
1: Trzeba będzie zaryzykować, jeśli chodzi o samorządowców, jeśli będą chcieli się dołączyć do Mateusza Morawieckiego. Sama jestem ciekawa, czy ten jego objazd Polski, który od wygranych, ale Prawo i Sprawiedliwość nie rządzi, tych wyborów się dokonywał, bo Mateusz Morawiecki był niezwykle aktywny, co też przeszkadzało niektórym w jego partii. Jestem ciekawa, czy to się rzeczywiście przełoży na chociażby wyjęcie jakichś samorządowców. Zobaczymy.
2: Tak, ja też się nad tym bardzo zastanawiam, czy samorządowcy po prostu wyłożą te karty i opowiedzą się konkretnie. Jestem po stronie maślarzy czy harcerzy, jestem po stronie Mateusza Morawieckiego, czy na przykład Jacka Sasina, prawda? Bo to są te dwie frakcje, które dzielą, więc też się nad tym zastanawiam i pewnie będziemy mieli niemałe widowisko
1: myślę,
2: polityczne.
1: Myślę, że to po wakacjach te jakieś pierwsze rozstrzygnięcia, że jeszcze nie teraz. Teraz wielu z nas odpoczywa, wielu też z samorządowców jest na urlopach. Myślę, że czekają, jak to się rozwinie.
2: Albo delikatnie komentują tylko, nie wychodząc przed szereg, więc zobaczymy, jak to będzie. O tym na pewno będziemy, szanowni państwo, rozmawiać, ale nie zabraknie także tematów związanych z Łomżą. Na pewno zapytam o inwestycje lodowisko-rolkowisko, bo pamiętam, że jakiś czas temu było o tym głośno, ale ostatnio ten temat gdzieś tam ucichł, więc o to będę pytać. Będę pytać o to, co dzieje. Tak, Aniu?
1: Ja mam pytanie. Kasia, tak? Właśnie, miałam ci o tym powiedzieć już wczoraj. Zniknęła biblioteczka plenerowa z parku Jana Pawła II. Czy to jest jakaś konserwacja? A wiem, że ludzie kładą tam książki. Sama przyniosłam torbę, zabrałam ją do domu oczywiście, bo nie ma. Jest tylko cokół, postument i nie ma tej biblioteczki. A sporo osób z książkami wokół niej się kręciło. Tak. Część zostawiała właśnie tam nawet.
2: Tak, i ja też widziałam, jak niektórzy sobie na ławeczce, gdzieś w cieniu z książką i myślę, że to właśnie z tej biblioteczki, więc
1: ale
2: faktycznie,
1: nie ma jej, właśnie nie ma jej.
2: O to zapytamy, bo też o parku Jana Pawła II będziemy rozmawiać o tym, co zmieni się w najbliższym czasie, bo jeśli ktoś spaceruje w te wakacyjne popołudnia albo dni, no to może zauważyć, że coś się tam dzieje. No i oczywiście o sierpniu, jako tym drugim miesiącu wakacji, o tym, co będzie się działo, a z tego, co widziałam tę rozpiskę, agendę, będzie sporo wydarzeń właśnie w sierpniu na końcówkę tych wakacji, ale jeszcze nie o końcówce będziemy rozmawiać.
1: Nie, połowa nie minęła, Kasia. Jeszcze nie połowa. Jest to, dzieci, które nas słuchają. Dzieci, wyłączcie radio teraz, bo Kasia to mówi o końcu wakacji, a tu jeszcze ponad połowa.
2: Albo rodzice jeszcze nie byli na urlopie. Niektórzy nie byli na urlopie, więc
1: 9.30, zapraszamy na tę rozmowę. Dzień dobry.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Co słychać na Mazowszu?
2: W każdy piątek o godzinie 13:40.
1: Program realizowany we współpracy z Samorządem Województwa Mazowieckiego.
3: Fundacja Iskra Nadziei zaprasza na letnie Kino Nadziei. Podlaskie dziedzictwo kulturowe na ekranie. Już 31 lipca plenerowe projekcje filmowe o walorach kulturowych i patriotycznych. Seans odbędzie się na placu parafialnym w Poświętnem. Wstęp wolny. Start godzina 20:30. Szczegóły na www.iskranadziei.pl. Przeżyjmy wspólnie niezapomniany wieczór. Zadanie publiczne współfinansowane ze środków Województwa Podlaskiego.
4: Krystyna, mam nadzieję, że zakupy już widziałaś.
5: Tak, właśnie patrzę. Zbyszek?
4: Co?
5: A mleko i śmietanę kupiłeś?
4: Tak, mazurski smak.
5: No a twaróg i masło na śniadanie masz?
4: Tak, mazurski smak.
5: Zbyszek, a skąd ty to wszystko takie pyszne wziąłeś?
4: No jak to skąd, Krystyna? To się bierze z natury.
6: Prosty skład, naturalna czystość i pyszny, autentyczny smak. Mazurski smak. To się bierze z natury.
0: Po reklamie.

W ostatni piątek w Ministerstwie Książek opowiadałam Państwu o książce Połączona Justina Coulsona. Książka dotyczy budowania więzi z dorastającą córką. Książka wydana przez wydawnictwo W Drodze. My jako Radio Nadzieja objęliśmy ją swoim patronatem, a Justin Coulson jest psychologiem i ojcem 6 córek. Kieruje tę książkę do rodziców, którzy chcą wsłuchać się w głos swoich córek, wspierać je, respektując ich granice oraz wspomagać proces budowania tak ważnej dla młodych osób własnej tożsamości. Jako doświadczony rodzic i specjalista stara się odpowiedzieć na pytanie o to, jak towarzyszyć dziewczętom w świecie, który wymaga od nich przecież tak wiele. Książka Połączona jest nagrodą w naszym dzisiejszym konkursie, więc jeśli ktoś z Państwa ma chęć ją przeczytać i chciałby ją wygrać, to musi do nas szybko zadzwonić. 512 123 502 lub 512 123 503 to numer telefonów do studia Radia Nadzieja.

0: Ja już wiem, do kogo trafia nagroda w dzisiejszym konkursie, a więc książka Justina Coulsona połączona. Tą osobą jest pani Hanna. Dzień dobry, pani Hanno.
1: Dzień dobry.
0: Jest już pani przed urlopem, po urlopie?
1: Przed.
0: No to pewnie odliczanie.
1: O tak, tak.
0: No właśnie, ci, którzy właśnie wracają z urlopu wypoczęci i patrzą na tych, którzy przed urlopem, no nawet nie wiem z jakimi uczuciami, ale pewnie zazdrościmy trochę, bo ja też jestem przed urlopem, pani Hanno, więc życzę dobrego urlopu i mogę zapytać, do kogo trafi ta książka, znaczy w sensie, czy ma pani w otoczeniu jakąś nastolatkę albo dziewczynkę?
1: Tak, mam nastolatkę w otoczeniu właśnie.
0: A, no to wspaniale, ta książka się na pewno przyda. Dobrego urlopu życzymy.
1: Dziękuję bardzo, dziękuję.
0: Pozdrawiamy, do widzenia.
1: Do widzenia.
0: A to jest Radio Nadzieja 28 lipca i 16 minut po godzinie 9. O 9.30 mimo wakacji, mimo sezonu urlopowego. My tę pani zwalniamy. O 9.30 rozmowa z gościem dnia, gościem Katarzyny Polewko będzie prezydent Łomży Mariusz Chrzanowski.

0: Nasz gość dnia.
1: Witamy naszych radiosłuchaczy i tych, którzy oglądają nas w mediach społecznościowych. Prezydent Łomży Mariusz Chrzanowski jest naszym dzisiejszym gościem dnia. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie.
1: Panie prezydencie, zanim przejdziemy do tego, co w mieście, porozmawiamy sobie o tym, co dzieje się szerzej w polityce, a widzimy, że dzieje się bardzo, bardzo, bardzo dużo i emocji nie brakuje. Takiego kryzysu i takiego rozłamu w Prawie i Sprawiedliwości, no chyba nie pamiętają najstarsi górale. Czy zdaniem pana prezydenta, po tym, co się wydarzyło, polska prawica już nigdy nie będzie taka sama?
2: No nigdy w polityce nie można mówić nigdy. Wiemy o tym, że tutaj często polityka potrafi zaskakiwać, tak jak na pewno wielu osób zaskoczyła sytuacja, która miała miejsce, chociaż od dłuższego czasu już w szeregach, można powiedzieć, Prawa i Sprawiedliwości, tak jak słyszeliśmy, no, działy się różne rzeczy, tak, które powodowały do tego, że ta wojna frakcji bardzo mocno postępowała. No na pewno to, co się wydarzyło, nie jest w mojej ocenie dobrym rozwiązaniem, dlatego, bo w jedności siła i tutaj środowiska prawicowe powinny być zjednoczone po to, żeby w następnym roku podczas wyborów parlamentarnych no te wybory wygrać i też zmieniać Polskę. Dlatego na pewno ten ruch oceniam negatywnie, ale różne rzeczy już w polityce widzieliśmy. Często też w ramach różnych frakcji w Prawie i Sprawiedliwości grupy odchodziły, później przychodziły, dochodziło do zjednoczenia, więc tutaj trzeba poczekać na pewno na rozwój sytuacji, ale tego na pewno, z tej sytuacji myślę, że tutaj obecna ekipa rządząca, która no, widzimy niestety, co dzieje się w kraju, widzimy chociażby na stacjach benzynowych, jaka sytuacja jest w naszym kraju. No, no można powiedzieć przysłowiowo cieszy się, tak, bo to na pewno działa też na ich korzyść, więc miejmy nadzieję, że uda się środowisku prawicowemu zjednoczyć jeszcze przed wyborami. Tutaj silny ruch taki powstanie, że jednak czasu... te wybory Prawo i Sprawiedliwość wygra.
1: A to chyba marzenie ściętej głowy w tym momencie, po takim rozłamie, po tym, co się dzieje, tak, nie są w stanie się zjednoczyć.
2: Tak, ale mówimy często po wyborach, tak, co różnego rodzaju koalicje i miejmy nadzieję, że taki rząd Zjednoczonej Prawicy powstanie na jesieni, bo na to wiele środowisk czeka. Czekają też samorządowcy, no bo pamiętamy czasy, kiedy rządziło Prawo i Sprawiedliwość, kiedy tych środków, którymi mogliśmy dysponować, było dużo. Były środki na drogi, były środki na inwestycje. Był Polski Ład, który też tak mocno był krytykowany przez ówczesną opozycję, dzięki któremu tyle cennych inicjatyw udało się w naszym mieście zrealizować. Więc czekamy oczywiście na rozwój sytuacji, ale jest to, można powiedzieć, istotne też z punktu widzenia samorządu, bo my chcemy też współpracować zawsze z tak, żeby też tutaj można było dla naszego miasta jak najwięcej środków pozyskać.
1: A myśli pan prezydent, że ten rozłam wpłynie też na samorządy związane z tym środowiskiem? Że tutaj też pojawi się podział?
2: No ciężko powiedzieć, bo też samorząd samorządowi nierówny i są oczywiście przedstawiciele samorządów, którzy reprezentują partię polityczną. I wówczas pewnie taki samorządowiec będzie musiał też wybrać, tak, którąś frakcję, ale większość samorządowców, tak jak ja, są to samorządowcy, którzy nie należą do partii politycznych.
1: Ale do której frakcji jest panu bliżej? Mateusza Morawieckiego czy Jacka Sasina? No chyba Jacka Sasina.
2: To już pani sama redaktor
1: zadała
2: pytanie, odpowiedziała, dlatego ja, tak jak zresztą mieszkańcy Łomży wiedzą, to przez lata byłem członkiem Prawa i Sprawiedliwości. Też

0: sytuacji, które miała podczas wyborów samorządowych w 2018 roku, dobrze znają, ale ja wielokrotnie to podkreślałem na antenie radia. Nadzieję, że bliskie są mi wartości patriotyczne, prawicowe i też jeżeli chodzi o frakcję, a tutaj bym też nie chciał tak jednoznacznie mówić o frakcyjności, bo to jest złe, tak? Mówmy też o pewnych wartościach i te przesłanie, które też w większości, można powiedzieć, prezentuje Prawo i Sprawiedliwość, kwestie konserwatywnego podejścia do polityki, do życia społecznego są mi bliskie.
1: Ale te konserwatywne wartości wyznaje także Mateusz Morawiecki.
0: Tak, ale tutaj jeżeli chodzi o też o kwestie i gospodarcze, tak? Bo tu mocno już politykę wnikamy, no to widzimy też pewne różnice. Ten trzon, który był tworzony w momencie, kiedy powstawało Prawo i Sprawiedliwość, no to dzisiaj jest Prawo i Sprawiedliwości, a wszelkie ruchy, które też w międzyczasie powstały, tak jak chociażby teraz ruch Mateusza Morawieckiego, no to widzimy, że to też może bardziej jest centroprawica. Ja tak jak powiedziałem, jestem człowiekiem, którym bliskie są wartości prawicowe, więc pani redaktor zadała pytanie i na nie odpowiedziała.
1: Dobrze, to przechodzimy teraz do tego, co w Łomży. Konkretnie, co dzieje się w mieście? Trwają wakacje i nie każdy, tak jak wiemy, może wyjechać. Wiele osób spędza te wakacje w mieście. Jednym z najchętniej odwiedzanych miejsc w Łomży jest Park Jana Pawła. Panie prezydencie, co się tam zmieni w najbliższym czasie?
0: Myślę, że mieszkańcy Łomży dostrzegają to, co dzieje się w Parku Jana Pawła II. A widzimy, jak ten park pięknieje z roku na rok i to oczywiście i kwestia nasadzeń, które ileś lat temu tutaj udało nam się zrealizować. Kwestia inwestycji, które też poczyniliśmy już od momentu powstania Parku Jana Pawła II i też inwestycje, które teraz mają miejsce, to chociażby tężnia, można powiedzieć długo oczekiwana przez naszych mieszkańców, bo pamiętamy też wszelkiego rodzaju zawirowania, które były w sytuacji, kiedy nie było chętnych na realizację tej inwestycji. Powstał pomysł z budżetu obywatelskiego. Ten pomysł realizujemy, bo można powiedzieć już ten pierwszy etap ma miejsce, bo ta tężnia fizycznie już jest, teraz kwestia tylko zagospodarowania terenu wokół tężni. Jak widzimy, te drzewa wokół tej tężni są i wszelkiego rodzaju głosy opozycyjnych radnych, które się pojawiły, że jakieś będą tam wycinki, czegoś takiego nie miało miejsca.
1: A chyba i mieszkańcy też pisali jakąś petycję, pamiętam, odnośnie tych drzew z zapytaniem.
0: No mieszkańcy oczywiście wiadomo, z czyjej inspiracji, tak? No, zawsze, ja mówię, zawsze na sesji to jest miłe, jak radny mówi, że mówi w imieniu mieszkańców. No wiadomo, jest przedstawiciele mieszkańców, więc tutaj żyjemy i tutaj też mieszkańcy też z nami mają kontakt i często są najbliżsi, można powiedzieć, mieszkańcy, którzy są wokół nas. Ale wracając do meritum, i teraz te środki na ostatniej sesji zostały zabezpieczone. W związku z tym MPGKiM będzie przez najbliższe miesiące zagospodarowywał teren wokół tężni. Druga bardzo ważna inwestycja, która jest, można powiedzieć, nie w parku, tak, tylko w pobliskiej granicy z parkiem, to jest mediateka oraz też lodowisko, rolkowisko. I są to duże inwestycje, z których mam nadzieję, że mieszkańcy będą korzystać, bo lodowisko, rolkowisko to też inwestycja na dofinansowanie, której czekaliśmy te
1: bo
0: środki.
1: Ostatnio mniej o tym mówimy. Był taki moment, że cały czas mówiliśmy o tym, że będzie lodowisko, rolkowisko, ale później ten temat jakoś ucichł. Więc to się cały
0: może
1: czas
0: ucich, to
1: dzieje?
0: Jest, cały czas się dzieje. Teraz kwestia jest postawienia dachu i to myślę, że też już do 3 sierpnia bodajże ma wykonawca już wykonać właśnie postawienie dachu, więc też mieszkańcy już będą widzieć, można powiedzieć, oprócz tutaj wykopów, które miały miejsce, tak, teraz już naocznie konstrukcję. No, też jest, wiadomo, sezon letni, więc o lodowisku myślimy, kiedy też zbliża się zima, chociaż ona będzie miała funkcję lodowiska, rolkowiska, ale już na jesieni następnego roku, jeżeli nic nie stanie oczywiście na przeszkodzie, to mieszkańcy będą mogli już korzystać z nowoczesnego lodowiska, a później oczywiście rolkowisko, jest tam ścianka wspinaczkowa, również inne atrakcje przewidziane dla młodzieży. No i mediateka. Na mediatekę pozyskaliśmy środki zewnętrzne z funduszy europejskich i zgłosiło się 7 firm do przetargu. Trwa teraz analiza ofert i mam nadzieję, że już niedługo podpiszemy umowę i też prace będą mogły ruszyć właśnie tutaj w pobliżu Parku Jana Pawła II. Powstanie nowoczesna, multimedialna mediateka. To nie jest tak, jak dzisiaj widzimy, oczywiście doceniając działalność naszej miejskiej biblioteki publicznej, ale biblioteka zostanie przeniesiona z ulicy Długiej i dodatkowo też będą ciekawe atrakcje dla naszych mieszkańców. Oczywiście też dla miłośników gier, można powiedzieć, chociaż to też będzie w taki bardzo fajny sposób zrobiony.
1: Bezpieczny?
0: Bezpieczny, to oczywiście.
1: Bo jak gry, to pewnie rodzice pomyślą, o co tam się
0: nie,
1: będzie działo.
0: Nie, ale to wszystko oczywiście pod kontrolą. Ja też obserwowałem, widziałem, jak takie mediateki wyglądają w innych miejscach, chociażby w mieście Bodo, to też taka mediateka, nowoczesna mediateka tam funkcjonuje i tam oczywiście to wszystko też pod kontrolą, więc pracownia plastyczna, również taka, można powiedzieć, mini sala kinowa. Dużo, dużo ciekawości, dużo nowości. No też musimy iść z duchem czasu i też zachęcać młodzież do korzystania właśnie z książek, a tam w bardzo przystępnej, takiej nowoczesnej formie będzie to przedstawione. Audiobooki oczywiście, tak, bo mówimy dzisiaj o tej sali komputerowej. Tam oczywiście będzie można też korzystać z audiobooków.
1: Ale skoro mówimy o tej bibliotece i o książkach, co się stało z tą małą biblioteczką w Parku Jana Pawła? Bo ona zniknęła, jej nie ma.
0: Tak, ona przychodzi teraz, można powiedzieć, mały remont, bo konserwacje. No, była też, wiadomo, jest to biblioteczka, która kilka lat temu powstała, w momencie, kiedy też zaczytane ławeczki powstawały w naszym mieście i też mieszkańcy zwracali uwagę, no, że jest już ona troszkę zniszczona, no wiadomo, i warunki atmosferyczne, w związku z tym MPGKiM to naszą biblioteczkę chce też odrestaurować w pewien sposób i nadać jej nowy blask.
1: Ale wróci, wróci.
0: Tak, oczywiście,
1: tylko potrzeba czasu.
0: Potrzeba czasu, jak najbardziej.
1: Mieszkańcy chętnie z tego korzystają. Są też dobre wiadomości dotyczące kultury. Ministerstwo Kultury właśnie i Dziedzictwa Narodowego ogłosiło, że będzie kontynuowało współpracę z Teatrem Lalki Aktora i Filharmonią Kameralną. Ta współpraca z ministerstwem, panie prezydencie, daje dużo większe możliwości?
0: Oczywiście, że daje duże możliwości. Ja pamiętam początki, bo to początki też mojej prezydentury, kiedy zabiegaliśmy wspólnie z dyrektorem Zarzyckim, dyrektorem Antoniukiem o to, żeby nasze jednostki były współprowadzone przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. No i w pierwszej kolejności, można powiedzieć, udało się osiągnąć sukces, bo Filharmonia Kameralna podpisała umowę na współprowadzenie. Walczyliśmy wówczas o dwie instytucje kultury i takie miłe zaskoczenie, już można powiedzieć, na koniec też działalności poprzedniego rządu, kiedy już po wyborach parlamentarnych taką umowę podpisaliśmy w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego na współprowadzenie Teatru Lalki i Aktora. Jest to ogromna szansa i to widzimy zresztą, że to szanse wykorzystują nasze jednostki kultury.
1: A jakie to są szanse?
0: Są to środki oczywiście dodatkowe, są dodatkowe środki. Teraz też bardzo dobra informacja też, bo tych środków w przypadku, no jeszcze czekamy oczywiście do podpisania umowy, ale udaje nam się wynegocjować dużo większe środki niż pierwotnie nawet tutaj założyliśmy, ale główna idea to jest właśnie idea tego, żeby zachęcić ministerstwo i to był ogromny sukces, kiedy właśnie też w czasach Prawa i Sprawiedliwości i tej dobrej współpracy udało nam się podpisać tę umowę i dzisiaj też cieszymy się z tego, że jest to kontynuowane, bo zagrożenia były, ale sukces mam nadzieję, że te nasze dwie jednostki osiągną i już mamy pod koniec wakacji podpisać tę umowę na współprowadzenie. I te dodatkowe środki i szansa na dodatkowy rozwój dla naszych instytucji kultury będzie. Niejednokrotnie tutaj też pani redaktor rozmawiała, czy z panem dyrektorem Zarzyckim, czy dyrektorem właśnie Antoniukiem i też wspominali tutaj na antenie, jak bardzo ważna jest ta współpraca i to, że jest to jednostka współprowadzona przez ministerstwo, oprócz oczywiście rangi i innych tutaj w sferze kultury, tak, wartości dodanych, no to są oczywiście finanse, a też widzimy często, jak ta kultura jest finansowana w dzisiejszych czasach, więc jeżeli nasze jednostki potrafią się odnaleźć, to jednostki na najwyższym, można powiedzieć, krajowym, światowym poziomie i te środki sięgnąć z ministerstwa w dobie różnej kultury, bym tak powiedział, to jest wielki sukces naszego miasta.
1: Powiedział pan prezydent, że było zagrożenie, czyli to nie jest tak, że jak, nie wiem, rok, dwa trwa ta współpraca, to później ona jest kontynuowana.
0: Nie, to jest aneksowanie umów. Dlatego podpisujemy umowy na 4 lata i wówczas jest aneksowanie umów. W związku z tym no, każda umowa wygasza, tak? Więc jeżeli tej umowy nie odnowimy...
1: I podlega negocjacjom.
0: Tak, dlatego ten etap mamy już za sobą. W związku z tym... ale to też pokazuje, że ta siła naszych jednostek kultury jest bardzo mocna. No, te rzeczy, które robi Filharmonia Kameralna i Teatr Lalki Aktora są cenione w naszym kraju. Zresztą mieszkańcy to cenią i cieszymy się z tego, że będzie to kontynuowane, bo to da szansę na kolejne inicjatywy i to, że ten teatr i Filharmonia będzie nadal na tak wysokim poziomie.
1: Skoro już o tej kulturze rozmawiamy, to kończymy lipiec, za chwilę drugi miesiąc wakacji. Co w sierpniu zostało przygotowane w mieście, żeby móc aktywnie spędzić te wakacje i te ostatnie tygodnie, 4 tygodnie wakacji?
0: W naszym mieście już od kilku lat wdrażamy taki projekt Łomżyńskie Wakacje. Chcemy, żeby podczas każdego weekendu działy się jakieś wydarzenia, z których mogą skorzystać nasi mieszkańcy. Stąd między innymi już właśnie w miesiącu lipcu pojawiły się w parku Jana Pawła II dwa seanse kina plenerowego. Kolejne dwa będą w miesiącu sierpniu. Mamy organizowane przez tutaj we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji tak zwane potańcówki na bulwarach. Odbyła się w miesiącu lipcu noc kabaretowa, no, nie dopisała tutaj pogoda niestety.
1: Bo ale humor dopisał.
0: Humor na pewno, pewnie frekwencja byłaby o wiele większa, ale i tak była duża. A oczywiście jarmark to też nasza taka tradycja. W miesiącu sierpniu Kafe Kultura to też inicjatywa, która realizowana jest przez Miejski Dom Kultury Środowisk Twórczych. Bardzo ciekawa inicjatywa, gdzie zapraszani są artyści, można powiedzieć czasami niszowi, tak, ale o bardzo wysokim poziomie artystycznym i też przyciąga to rzesze naszych mieszkańców, którzy chcą takiej muzyki posłuchać. mamy 15 sierpnia Wojsko Nas Wojsko, więc też inicjatywa, którą realizujemy wspólnie z wojskiem, więc też moc atrakcji dla najmłodszych. 29 sierpnia na Starym Rynku dyskoteka pod gwiazdami, więc też nasi mieszkańcy będą mieli możliwość spędzić bardzo fajnie czas. Dodatkowo Hala Kultury też proponuje chociażby poranki dla najmłodszych. No, tych inicjatyw jest bardzo dużo. Ja zachęcam do śledzenia oczywiście naszych stron internetowych. Też w mieście są wywieszone plakaty łomżyńskie wakacje, na przystankach autobusowych i oczywiście tutaj na antenie Radia Nadzieja też Państwo wielokrotnie zapraszacie na nasze wydarzenia, więc w każdy weekend coś się dzieje. Jeszcze jest połowa wakacji, więc jest możliwość skorzystania z tych naszych atrakcji. No jak wiadomo, miesiąc czerwiec jest miesiąc taki koncertowy, bo są Dni Miasta, a później staramy się oczywiście szereg takich mniejszych inicjatyw w Łomży promować, od kina po jarmarki, po też dobrą zabawę.
1: Nie chciałam przerywać, ale wspomniał pan prezydent o Hali Kultury. Hala Kultury będzie miała nowego kierownika. Czego pan od tego nowego kierownika Łukasza Uściłowskiego oczekuje?
0: No przede wszystkim dużego zaangażowania, bo Hala Kultury to jest miejsce, które jest miejscem kreatywnym. Tutaj potrzeba nowych, ciekawych inicjatyw, dobrej współpracy z jednostkami kultury, bo cieszymy i zawsze o tym wspominamy, że ta kultura jest u nas na bardzo wysokim poziomie, bo mamy szereg osób zaangażowanych w życie kulturalne miasta. Mamy instytucje też, za pomocą których realizowane są te działania kulturalne, więc widzimy, że na pewno ta współpraca będzie potrzebna. Ta Hala Kultury funkcjonuje w mojej ocenie dobrze, ale to jest sukces nas wszystkich, bo ogromne zaangażowanie i stowarzyszeń, które też organizują różnego rodzaju wydarzenia w Hali Kultury. Widzimy chociażby po zapotrzebowaniu, że często inicjatywy, które mają się odbyć w naszym mieście, jak przychodzą do mnie, czy osoby nawet spoza Łomży, że chcą zorganizować coś dla mieszkańców miasta. No jak przeglądamy terminarz, no to jest to często taki terminarz kilkumiesięczny, więc to świadczy o tym, że tych wydarzeń jest bardzo dużo, więc na pewno dobra współpraca z jednostkami kultury, z ludźmi kultury, no bo tylko właśnie dzięki tej jedności, tylko dzięki tej współpracy ta hala będzie dobrze funkcjonowała, więc pewnej stabilizacji, bo to też jest potrzebne w życiu, ale też i nowych inicjatyw i też liczę na te inicjatywy, które były przedstawiane chociażby przez pana kierownika, które chce zrealizować i może tutaj na antenie też Radia Nadzieja o tym się podzieli, ale są to dość ciekawe inicjatywy, no i trzeba życzyć tylko, żeby je zrealizował.
1: A ja zapamiętałam i utkwiło mi w pamięci, jak przed momentem pan prezydent powiedział, jedności i współpracy, i tego chyba wszystkim dzisiaj potrzeba, jak patrzymy na to, co się dzieje. Tym rozpoczęliśmy i tym właśnie kończymy. Bardzo dziękuję. Prezydent Łomży Mariusz Chrzanowski był naszym dzisiejszym gościem dnia.
0: Dziękuję. Pozdrawiam państwa. Życzę miłego dnia.
2: Nasz gość dnia.
3: Zapraszamy na reklamy.
4: Czy znasz wszystkie historie swojego miasta? Ostrołęka skrywa opowieści, historie miejsc, ludzi i tradycji, które od pokoleń tworzą jej wyjątkowy charakter. Ostrołęka – miasto ukrytych historii. Cykl audycji radiowych odkrywających historię, kulturę i dziedzictwo Ostrołęki. Zapraszamy na rozmowy z historykami, regionalistami, z którymi odkryjemy nieznane wątki dziejów miasta i jego mieszkańców. Ostrołęka – miasto ukrytych historii. We wtorek o godzinie 10.15 na antenie Radia Nadzieja. Zadanie publiczne współfinansowane ze środków miasta Ostrołęka.
5: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej. Zobacz więcej z JQ7 Hybrid.
3: Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Bez kompromisów.
4: Zapraszamy do nowego salonu Omoda JQ w Ostrołęce, ulica Traugutta 59. Do zobaczenia w Oskarze.
5: Po reklamie.

0: Jest 10:00, czas na wiadomości, przedstawi je Wiktoria Małż.
1: Ogromne pożary na zachodzie Europy. Polscy strażacy ruszają na pomoc Hiszpanii. Rozłam w PiS staje się faktem. Dziś decyzja o usunięciu ponad 40 osób. Ostatnia szansa na wybór szkoły. Trwa rekrutacja uzupełniająca w Ostrołęce. Ponad 100 polskich strażaków w sierpniu będzie wspierać hiszpańskich kolegów zmagających się z pożarami. W Hiszpanii, uciekając przed ogniem, ponad 75 tysięcy osób musiało opuścić swoje domy.
2: Do Hiszpanii wyruszą grupy w tzw. modułach GFFF, czyli Ground Forest Firefighting. To lekkie oddziały bez klasycznych wozów gaśniczych, mówi starszy kapitan Wojciech Gralec, rzecznik Państwowej Straży Pożarnej.
3: Ten sprzęt, który strażacy będą mieli ze sobą, noszą na własnych barkach. Są to tłumice, hydronetki, przenośne pompy.
2: Praca takich zespołów jest szczególnie ważna w terenie niedostępnym dla dużych pojazdów, ale też w działaniach wyprzedzających wobec przechodzącego ognia. Do takich działań używa się różnego sprzętu, czasem nawet prostszego, mówi starszy brygadier Grzegorz Borowiec, który brał udział w gaszeniu pożarów w Grecji czy Francji.
4: Takie motyczki można nazwać, zwykłe, proste narzędzia. Strażacy z motyczkami, jak i również drony, mamy łoszę satelitarną.
2: Strażacy będą musieli także przewidzieć zmiany przemieszczania się pożaru, aby odciąć ogień od kolejnych terenów.
4: Jak będzie wiał wiatr? Gdzie mamy dogodne jakieś miejsca, które możemy ustawić punkt obrony, czyli po prostu jakieś drogi?
2: Na pomoc płonącej Hiszpanii wyruszą strażacy z 7 województw.
1: O szczegółach mówił Mariusz Pieśniewski.
5: Wiadomości Radia Nadzieja.
1: Podział w PiS może utrudnić tej partii przejęcie władzy. To opinia posła ugrupowania Zbigniewa Kuźmiuka. Komitet Polityczny PiS ma dziś przypieczętować usunięcie z partii ponad 40 parlamentarzystów, w tym byłego premiera Mateusza Morawieckiego. Ta grupa sama się wykluczyła z Prawa i Sprawiedliwości, mówi poseł Kuźmiuk.
6: Podział Prawa i Sprawiedliwości wyjście będzie panu premierowi Morawieckiemu pamiętane. Premier Morawiecki i ludzie z Prawa i Sprawiedliwości swoimi decyzjami wychodzą. No muszą zdawać sobie sprawę, że podzielenie Prawa i Sprawiedliwości w tych okolicznościach przyrody, że tak się wyrażę, no jest bardzo poważnym ciosem w prawicę, który utrudni nam odsunięcie Donalda Tuska od władzy.
1: Dzisiejsza decyzja Komitetu Politycznego to konsekwencja niepodpisania deklaracji o wierności PiS, zakładającej też rezygnację ze Stowarzyszenia Rozwój Plus. Wiadomo już, że usunięcie wkrótce przedstawicieli stowarzyszenia mają założyć swój klub parlamentarny. Tegoroczne żniwa nie są łatwe dla podlaskich rolników, ale na przykład plony kukurydzy mogą okazać się sukcesem, przewidywał na naszej antenie wicewojewoda podlaski Michał Gąsowski. Obecna sytuacja rolników jest skomplikowana i to na wielu poziomach, ocenił Michał Gąsowski, który sam także prowadzi gospodarstwo.
7: Bo zaczynamy od sytuacji na rynkach, one są rozchwiane, to poprzez przebieg pogody i jeszcze powiedzmy sobie ceny artykułów do produkcji, no niestety nie jest łatwo. I mam nadzieję, że sytuacja się będzie powoli zmieniać. Niestety na razie rolnicy muszą walczyć z wieloma czynnikami. Nie tylko, i tymi, z którymi sobie, tak powiem, nie mają na nie wpływu.
1: Padające deszcze utrudniają obecnie zbiory, ale dobrze wpłyną na kukurydzę.
7: Ten deszcz jest niezwykle potrzebny kukurydzy dzisiaj. Więc jestem przekonany, że jeszcze tutaj na jakość zbóż on tak mocno nie wpłynie. Natomiast na pewno poprawi wzrost kukurydzy. Teraz się wiążą kolby. No to już jest ten moment, w którym tej wody kukurydzy trzeba bardzo dużo. Ona ją zbierze i mam nadzieję, że przynajmniej jeżeli nie zbożami, to tymi tradycyjnymi, to kukurydzą będziemy bogaci.
1: Większość rolników wskazuje, że w tym roku plony będą niższe niż w ubiegłych latach ze względów na bardzo ciężkie warunki pogodowe.
5: Najnowsze informacje z regionu.
1: Uczniowie, którzy wciąż szukają swojej ścieżki edukacyjnej, mogą jeszcze skorzystać z oferty ostrołęckich szkół ponadpodstawowych. Trwa rekrutacja uzupełniająca, a w kilku placówkach nadal dostępne są wolne miejsca, informuje rzecznik prasowy Urzędu Miasta Ostrołęki Katarzyna Ogniewska.
8: Wolnymi miejscami dysponują następujące szkoły i kierunki. Zespół szkół zawodowych nr 4 na kierunkach technik ekonomista, technik żywienia i usług gastronomicznych. Zespół szkół zawodowych nr 3 na kierunkach technik fotografii i multimediów, technik programista, technik architektury krajobrazu i arborystyki. Pierwszym liceum ogólnokształcącym na rozszerzeniu historia, język angielski, język polski. Zespole szkół zawodowych nr 1 na kierunku technik logistyk oraz w zespole szkół zawodowych nr 2 kierunki technik budownictwa oraz technik reklamy.
1: Informacje o rekrutacji oraz wymaganych dokumentach można uzyskać bezpośrednio w sekretariatach szkół.
5: Dobrej pogody życzy sponsor – Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży.
0: Czas na prognozę pogody. Zachmurzenie umiarkowane, okresami wzrastające do dużego. 17 stopni teraz, do 20 to prognozowana temperatura maksymalna w nocy. 10 stopni jutro już cieplej, bo powyżej 20 stopni, nawet do 23. W czwartek 28, a w piątek nawet 31, lokalnie do 33.
5: Dobrej pogody życzył sponsor – Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży.
0: 6 minut po godzinie 10. Dziś jest wtorek, 28 lipca. Już o godzinie 10.15 zapraszam na kolejną audycję z cyklu Ostrołęka – Miasto Ukrytych Historii.
9: Zapraszamy na reklamy.
5: Dla jednych to smak dzieciństwa. Dla innych miła przerwa w pracy. Wielu nie wyobraża sobie bez niego życia. Naturalny, waniliowy, czekoladowy, truskawkowy. Dla wszystkich to tradycyjny serek z krówką. Rolmlecz. Od mleczarzy, od serca, dla Ciebie. Szukasz studiów z przyszłością? Wybierz Międzynarodową Akademię Nauk Stosowanych w Łomży. Kierunki rolnictwo, budownictwo, bezpieczeństwo wewnętrzne, logistyka, towaroznawstwo, pielęgniarstwo. Wszystko z praktycznym i indywidualnym podejściem do studenta. MANS. Studiuj z sensem. Działaj z pasją. Zarekrutuj się już dziś na www.mans.edu.pl lub odwiedź nas przy Studenckiej 19 w Łomży. Twój kierunek, Twoja przyszłość.
9: Po reklamie.

Radio Nadzieja. Radio Nadzieja.

0: Ostrołęka. Miasto ukrytych historii. Cykl audycji radiowych odkrywających historię, kulturę i dziedzictwo Ostrołęki.
1: A w dzisiejszej audycji będziemy mówić o przeszłości Ostrołęki w ujęciu powstańczo-bitewnym, a jest o czym opowiadać. Naszym gościem jest dr Krzysztof Augustyniak, historyk pracujący w Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce. Dzień dobry, panie doktorze.
2: Dzień dobry państwu.
1: O insurekcji kościuszkowskiej mówi się jako o pierwszym wielkim powstaniu narodowym. Zaczęła się w Ostrołęce?
2: Zgadza się. O czym mało pamiętamy, bo wiadomo, że jakby te wiedzy o powstaniu zawłaszcza Małopolska, Kraków, Kościuszko, ale warto pamiętać, że powstanie trochę nieoczekiwanie rozpoczęło się w Ostrołęce właśnie w nocy z 12 na 13 marca, kiedy to brygada Antoniego Madalińskiego wyrusza, nie podporządkowuje się tym rozkazom reorganizacji i wyrusza przez terytorium właśnie tego zaboru pruskiego na południe w kierunku Krakowa i to jest sygnał do ogólnopolskiego zrywu. Ciekawym epizodem właśnie związanym z tym wybuchem powstania w Ostrołęce są losy późniejszego wielkiego bohatera narodowego, późniejszego generała Dąbrowskiego, który służył w tejże brygadzie, ale nie był lubiany przez podkomendnych ze względu na swoje pochodzenie, tak, no część traktowano go jako Niemca, ma tutaj te rodzinne pochodzenie częściowo niemieckie i w związku z tym tą nieufnością się cieszy, w dodatku partycypuje w tym procesie przeprowadzenia reorganizacji, więc jest traktowany przez kolegów z nieufnością. No i jako, że nie ma go w tym momencie w oddziale, on zostaje zaocznie skazany na śmierć. Gdyby był na miejscu, nie wiadomo, jakby się sprawy potoczyły, być może legionów by nie było.
1: Antoni Madaliński rusza na południe z Ostrołęki i to umożliwiło Kościuszce złożenie przysięgi w Krakowie?
2: Myślę, że to zmusiło wszystkie czynniki, bo pamiętajmy, że robota w cudzysłowie powstańcza, ta tajna jest jakby prowadzona cały czas. Madaliński jest częścią szerszego procesu, ale on niejako zmuszony przez okoliczności daje sygnał tym swoim ruchem. Więc tak, owszem, w jakimś stopniu Ostrołęka zagościła na tych kartach wielkiej historii.
1: A co się działo w samym mieście w tym czasie?
2: Samo miasto, jeżeli chodzi o już ten okres po opuszczeniu przez tę brygadę Madalińskiego, no początkowo jest tu spokój. Oczywiście są jakieś potyczki, jakby powiedzieć, na przedpolu, natomiast samo miasto dołącza do, formalnie akces składa do powstania 3 maja, to potem zostaje parę dni później wpisane do tych ksiąg w Łomży i generalnie Ostrołęka ma tego, no, można powiedzieć, pecha, zresztą potem w późniejszych konfliktach też, wiadomo, leży na Narwi, jest istotnym punktem jakby pomiędzy Puszczą Zieloną, a klinem Bugo-Narwi, więc kiedy Puszczę Zieloną i te tereny w ogóle na prawym brzegu Narwi kontrolują Prusacy, no to Ostrołęka jest w ciągłym zagrożeniu. Tak naprawdę ona nie ucierpiała w powstaniu kościuszkowskim, ale była w ciągłym zagrożeniu i tutaj w jej okolicy mają miejsce różne potyczki. Na przykład 10 czerwca, tutaj takie zmagania o Kępę Dzbenińską, to jest trochę na południe pomiędzy Dzbeninem a Kamianką. Czy w lipcu pod Nowogrodem, nieudana potyczka, ale Ostrołęka jest właśnie tym takim centrum, można powiedzieć, no ze względu na to, że jest znaczniejszym ośrodkiem miejskim. Oczywiście na tym prowincjonalnym Mazowszu trudno mówić o znacznych ośrodkach miejskich, ale jest jednym z ważniejszych.
1: No właśnie, kiedy mówimy o insurekcji kościuszkowskiej, to Kraków, okolice Krakowa natychmiast cisną nam się na usta. Myślę, że po naszej audycji już wielu będzie kojarzyło także Ostrołękę i region ostrołęcki. Jest w Ostrołęce upamiętnienie tego rozpoczęcia powstania właśnie w mieście?
2: Jest w okolicach, no tak żeby powiedzieć coś, co będzie każdy kojarzył, w okolicach placu Bema jest takie upamiętnienie w drodze na most, tak, na tak zwany nowy most, bo w Ostrołęce jest nowy i stary, chociaż teraz tych mostów jest więcej, ale tak, upamiętnienie jest i w jakimś stopniu rzeczywiście staramy się to podkreślać, że że Ostrołęka wówczas odegrała ważną rolę.
1: A więc insurekcja kościuszkowska rozpoczęła się właśnie w Ostrołęce. Mija kilkanaście lat i Ostrołęka znów staje się polem bitwy, tym razem między wojskami francuskimi i rosyjskimi. Czy mógłby pan przybliżyć tło tej właśnie bitwy.
2: Błogosławieństwem i jednocześnie przekleństwem Ostrołęki jest położenie geograficzne. Jest zawsze, szlaki mogą się odrobinę zmieniać, ale Ostrołęka leży na skrzyżowaniu szlaków handlowych, czy to do Prus, czy do Warszawy, w zależności skąd będziemy iść i dokąd będziemy zmierzać. Ponadto znajduje się tam przeprawa na rzece Narew, w związku z tym zawsze w każdym konflikcie zbrojnym będzie to ważny punkt, który należałoby kontrolować, jeżeli chce się kontrolować region. I tak, kiedy wybucha ta pierwsza wojna polska, oczywiście nikt się nie spodziewał, że armia napoleońska dotrze aż do Ostrołęki, ale kiedy rzeczywiście wkraczają już wojska francuskie na teren Wielkopolski, to dalej już te wydarzenia toczą się lawinowo i już w takim telegraficznym skrócie, w lutym znajdujemy się w takiej sytuacji, że Rosjanie i ich, a w zasadzie Prusacy i ich sojusznicy Rosjanie są spychani na wschód, na północny wschód i Ostrołęka znajduje się w rękach francuskich, ale Rosjanie oczywiście nie chcą temu na to pozwolić i decydują się Ostrołękę zaatakować. I 16 lutego rozpoczyna się taka bitwa, w której z jednej strony Jean Savary, generał francuski, dowodzi, z drugiej strony Ivan Essen i on, to znaczy Rosjanie, celem Rosjan jest przede wszystkim najpierw opanowanie Ostrołęki, jeżeli da się oczywiście wyparować Francuzów dalej, jak najbardziej trzeba to zrobić. Natomiast no, ze strony francuskiej celem jest obrona miasta i tej linii Narwi. I to się Francuzom udaje. Początkowo jest taka sytuacja, gdzie tam 8 batalionów francuskich stawia czoło około 13 tysiącom, 8 batalionów to tak około 5,5 tysiąca żołnierzy, około 13 tysiącom Rosjan. Stopniowo dochodzą kolejne oddziały francuskie i bitwę ostatecznie udaje im się wygrać. Prowadzą taki Francuzi trochę niemrawy pościg. To nie było przekonujące zwycięstwo, ale było zwycięstwo.
1: Wiele poleciały taki... głowy za to, że nie przekonujące?
2: No, skoro koniec końców znalazł się na łuku triumfalnym tenże triumf, to aż tak krytycznie nie podchodził. Natomiast oczywiście trzeba pamiętać, że łuk triumfalny jest to narzędzie francuskiej propagandy i było potrzebne, kiedy bitwa, kiedy może ta kampania zimowa Napoleona nie poszła tak do końca, bo Prusacy nie są rozbici, są pobici, ale nie są rozbici. Tutaj jeszcze dopiero ta kampania letnia przyniesie rozstrzygnięcie ostateczne. To potrzebowano sukcesu propagandowego i to zwycięstwo, niekoniecznie przekonujące, ale zwycięstwo pod Ostrołęką zostało uznane za ogromny sukces.
1: Mówimy o upamiętnieniu insurekcji w mieście, w Ostrołęce, a tutaj mamy upamiętnienie w samym Paryżu.
2: Tak jest. Ja nawet prowadząc kwerendę w Paryżu, w Bibliotece Polskiej w Paryżu, niedaleko od miejsca, w którym kwaterowałem, jest łuk triumfalny. Pozwoliłem sobie obejrzeć. Rzeczywiście dorobi to wrażenie, kiedy te sukcesy oręża francuskiego są wymienione i gdzieś jest ta Ostrołęka, prawda? No stosunkowo jednak skromna miejscowość, prawda, w skali historii europejskiej, a jednak w jakiś sposób została już unieśmiertelniona.
1: A ta bitwa była toczona w mieście, czy w okolicy?
2: Generalnie bitwa jest jakby prowadzona w dwóch punktach, ale jedna część potem jest prowadzona w mieście, a potem Rosjanie są z tego miasta wyparowani, więc no, miasto jest generalnie stosunkowo niewielkie wówczas, o też trzeba pamiętać, ale na terenie miasta też częściowo była prowadzona.
1: Jeśli chodzi o sympatię Polaków, to Napoleon cieszył się nią.
2: Zdecydowanie, dlatego że pamiętajmy, oczywiście Księstwo Warszawskie powołane później, to taka, można powiedzieć, niedopolska, taka niecała Polska, ale jednak, czy Rzeczpospolita, będąc bardziej precyzyjnym, ale tak, dlatego że Napoleon w przeciwieństwie do pozostałych państw biorących udział w konflikcie nie był, czy Francja nie była zaborcą, więc oczywiście ta nadzieja na wolność jak najbardziej była i niepodległość.
1: Niecałe ćwierć wieku później Ostrołęka stanie się areną bitwy powstania listopadowego, no chyba jednej z najbardziej znanych bitew tego powstania, przynajmniej tak jest wymieniana i określana. A co poza tą bitwą działo się w tym czasie w Ostrołęce?
2: Tak jak wspomniałem wcześniej, Ostrołęka miała to nieszczęście być bardzo istotnym punktem do prowadzenia tutaj działań zbrojnych, szczególnie na północno-wschodnim Mazowszu. W związku z tym obie strony chciały ją kontrolować. Początkowo w okresie tej kontroli polskiej przez wojska powstańcze, to tam od grudnia powiedzmy, kiedy do Ostrołęki dochodzi informacja o wybuchu powstania aż do lutego. To jest okres mobilizacji sił i środków, tu się tworzą oddziały powstańcze, jest to też te zaplecze materiałowe w skali oczywiście lokalnej, w skali obwodowej, a później Rosjanie w nocy, to jest 17 na 18 lutego, czyli dosyć późno, dwa tygodnie mniej więcej, niecałe dwa tygodnie po wkroczeniu, zajmują Ostrołękę i od tego momentu można powiedzieć, że trwają takie zmagania z jednej strony, żeby tę Ostrołękę kontrolować, to ze strony polskiej, no i żeby do tej kontroli przez powstańców nie dopuścić ze strony rosyjskiej. I tak najpierw tutaj na terenie Puszczy Białej, a szczególnie na terenie Puszczy Zielonej, ma miejsce taka ożywiona partyzantka. Ona trwa około 3-4 tygodnie, a potem zostaje rozbita, ale jeden z oddziałów podlegających Józefowi Godlewskiemu, czyli takiemu lokalnemu dowódcy, zaatakował Ostrołękę 24 lutego. Nie udało mu się miasta opanować, to był oddział głównie, atak głównie kawalerią, w związku z tym oni na placu Bema dzisiejszym, czyli wówczas Starym Rynku, trochę tych Rosjan przetrzepali, ale Rosjanie się schowali do budynków i zaczęli ostrzeliwać powstańców. Nie udało się miasta opanować. Później, już taka poważniejsza operacja, to marzec roku 1831, pod koniec marca generał Umiński chciał zająć Ostrołękę, ale niestety nie udaje mu się. Tutaj już w tym czasie stacjonuje taki oddział generała Dymitra Sakena, wzmacniany jeszcze oddziałami Gwardii Rosyjskiej i nie ma możliwości zdobycia tego miasta od prawego brzegu. I Umiński o tym informuje w różnych raportach. Dla nas jest to bardzo ważne, bo już wtedy sztab główny powinien wiedzieć, że w ten sposób nie można toczyć walki pod Ostrołęką. Doświadczenia Umińskiego nie zostały przyswojone. Później, 18 maja, generał Dębiński z pomocą głównej armii Polski zajmuje Ostrołękę podczas tak zwanej wyprawy na gwardię i potem już słynna bitwa z 26 maja, ale dzisiaj nie będziemy o niej opowiadać.
1: A jeszcze chciałam zapytać pana o ludność cywilną, bo kiedy wybucha powstanie listopadowe, to cywile stają po stronie powstańców. Jak to wyglądało? Jakie były nastroje wtedy w mieście?
2: To znaczy tak, generalnie wydaje się, że jednak było sporo poparcia, ale to oczywiście możemy tylko wnioskować na podstawie takich pośrednich dowodów, jak składanie ofiar na rzecz powstania. Te ofiary są zarówno pieniężne, jak i na przykład w żywności, ale także w tym, co jest łatwo policzalne, że około, teraz nie chciałbym skłamać, ale około 30, nieco ponad 30% żołnierzy w szwadronie formowanym w Ostrołęce to są ochotnicy. To jest bardzo wysoki odsetek. Wbrew mitowi naszych powstań narodowych, o ile w styczniowym rzeczywiście musiał być ten element chęci, bo to była głównie walka partyzancka, o tyle w listopadowym armia jest oparta głównie o pobór. Więc 30% mniej więcej ochotników, to świadczyłoby, że i w regionie, bo nie są to sami Ostrołęczanie, ale i w regionie, i w mieście poparcie musiało być. Więc, ale na takich podstawach tutaj wnioskujemy.
1: Jeśli chodzi o upamiętnienie, to bitwa z 1831 roku jest upamiętniona i to chyba w takim najbardziej rozległym, imponującym stylu.
2: Tak, tak jak pani redaktor stwierdziła, było to jedno z największych starć powstania listopadowego, jedna z trzech największych bitew, w związku z tym ma adekwatne upamiętnienie. Przede wszystkim jest to pomnik mauzoleum poświęcony żołnierzom poległym w bitwie. Tam spoczywa pewna część szczątków żołnierzy. Miejsce to znajduje się właśnie pod pieczą Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce, ale to nie tylko to upamiętnienie, bo jest oczywiście plac generała Bema, pomnik generała Bema, pomnik czwartaków, ulice nazwane od nazwisk, prawda, czy od imion nazwisk generałów, Ludwik Bogusławski, Ludwik Kicki, Henryk Kamieński, także są
1: tych
2: te
1: bohaterów,
2: upamiętnienia.
1: Tak, upamiętnionych tak, jest sporo, więc teraz przemierzając ulicę Ostrołęki, warto się rozejrzeć i sobie przypomnieć, bo pewnie większość mieszkańców miasta po prostu mija te miejsca, nie zastanawiając się w codzienności swojego życia nad tym, do jakich wydarzeń się odnosi, a my o nich dziś rozmawialiśmy w audycji. Doktor Krzysztof Augustyniak był moim i państwa gościem. Bardzo dziękuję.
2: Dziękuję również. Do usłyszenia.
0: Ostrołęka. Miasto ukrytych historii. Cykliczna audycja radiowa. Zadanie publiczne współfinansowane ze środków miasta Ostrołęka.

Gramy twoją muzykę. Radio Nadzieja, 103,6 FM.

0: Wakacje to szczyt sezonu urlopowego. Niestety bywa tak, że nagła choroba może pokrzyżować wakacyjne plany wypoczynkowe. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przypomina, że osoby przebywające na zwolnieniu lekarskim mają obowiązek podać adres faktycznego pobytu. Od 1 stycznia 2019 roku na ubezpieczonych nałożony został obowiązek informowania o miejscu pobytu w czasie przebywania na zwolnieniu lekarskim, informuje Beata Kopczyńska z ZUS-u. Posłuchajmy.
1: Wpisywany do dokumentacji medycznej adres rekonwalescencji musi być miejscem, w którym chory rzeczywiście spędza czas zwolnienia. To istotne zarówno w sytuacji, gdy od początku przebywamy na zwolnieniu lekarskim pod innym adresem, ale także wtedy, gdy w trakcie zwolnienia lekarskiego zmieniamy miejsce pobytu. W tej drugiej sytuacji chory musi w ciągu 3 dni poinformować o takiej zmianie zarówno pracodawcę, jak i Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Unikniemy w ten sposób wielu kłopotów, na przykład podczas kontroli zwolnienia lekarskiego. Aby tak się nie stało, po pierwsze, należy upewnić się, czy lekarz w trakcie wystawiania zwolnienia lekarskiego wypisuje adres, pod którym będziemy przebywać w czasie chorobowego. Pamiętajmy o tym, że adres pobytu może być inny niż zamieszkania, zameldowania czy adres, który figuruje w naszej dokumentacji medycznej.
0: A weryfikację tego, czy chory prawidłowo wykorzystuje zwolnienie lekarskie, dokonuje nie tylko Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Uprawnienia w tym zakresie posiadają także sami pracodawcy. Płatnicy składek zgłaszający do ubezpieczenia powyżej 20 osób mogą kontrolować pracownika przez cały okres zwolnienia lekarskiego.

Radio Nadzieja. Radio Nadzieja.

0: Jest 11:00, czas na wiadomości. Przedstawię Wiktoria Małż.
1: Mateusz Morawiecki i jego frakcja zostaną dziś usunięci z PiS. Kierowcy płacą coraz więcej. Rząd będzie reagował na wzrost cen paliw. Gminę Nowogród można odkrywać na dwóch kółkach. O zbliżającym się rajdzie rowerowym powiemy na koniec wiadomości. Komitet Polityczny PiS ma dziś przypieczętować usunięcie z partii ponad 40 parlamentarzystów. Wśród nich były premier i wiceprezes ugrupowania Mateusz Morawiecki.
2: Kierownictwo PiS tłumaczy, że frakcja Mateusza Morawieckiego sama wykluczyła się z partii.
3: Nie składając deklaracji, parlamentarzyści skupieni wokół Mateusza Morawieckiego zrezygnowali z członkostwa w Prawie i Sprawiedliwości.
2: Mówi przewodniczący klubu PiS Mariusz Błaszczak i dodaje, że buntownicy wciąż mają szansę zmienić się zdanie i wrócić do partii. O zabliźnienie ran może być jednak trudno, bo zwaśnione frakcje atakują się w mediach. Nawet premier Donald Tusk, którego rozłam w PiS raczej nie martwi, mówi, że wolałby, aby polityka nie opierała się na takich sporach.
4: W polityce ludzie, którzy doprowadzają do nieustannych konfliktów i takiej szamotaniny, są po prostu niebezpieczni.
2: Ludzie Mateusza Morawieckiego uważają, że są ofiarą intrygi i zapowiadają założenie własnego klubu parlamentarnego.
1: Relacjonował Michał Fabisiak.
5: Wiadomości Radia Nadzieja.
1: Ceny paliw na stacjach sięgają nawet 8 zł za litr. Najwięcej trzeba zapłacić za olej napędowy, którego cena rosła przez ostatnie tygodnie. Premier Donald Tusk zapewnia, że jeśli koszty tankowania wciąż będą rosły, to rząd będzie reagował.
6: Donald Tusk zapowiedział, że rząd zaproponuje regulowane ceny paliw przynajmniej na 2 ostatnie tygodnie wakacji. Decyzja ta zapadnie, jeśli ceny ropy na światowych rynkach znów wzrosną, mówił premier.
4: Zaproponujemy takie rozwiązanie, żeby przynajmniej na ostatnie 2 tygodnie wakacji wprowadzić mimo tej blokady znowu takie regulowane ceny, żeby ludzie nie przepłacali.
6: Kierowcy są zaniepokojeni tempem podwyżek i obawiają się, że trend utrzyma się przez kolejne tygodnie.
7: Ceny paliwa rosną tak szybko, a bardzo wolno spadają, a też by mogły szybko spadać.
8: W całej Europie jest tak samo. Wróciłem wczoraj z Albanii, paliwo jest po 9 zł.
6: W poniedziałek ceny ropy na światowych rynkach poszły w dół. To efekt wstrzymania nalotów między Stanami Zjednoczonymi a Iranem. Zdaniem analityków sytuacja na Bliskim Wschodzie pozostaje jednak niestabilna.
1: O szczegółach mówił Maciej Szefer. Latem bardzo łatwo o zatrucia pokarmowe, gdyż wysoka temperatura sprzyja rozwojowi bakterii w żywności. Główny Inspektorat Sanitarny opracował zasady sanitarne dotyczące przygotowania posiłków, które są sprzedawane podczas pikników i wydarzeń charytatywnych. Na wyrób lemoniady, ciast czy przekąsek nie jest wymagana zgoda sanepidu, jednak może dojść do kontroli takiego miejsca.
9: To, że działalność taka nie podlega planowej kontroli Państwowej Inspekcji Sanitarnej, nie znaczy, że nigdy i w żadnym wypadku kontrolerzy inspekcji nie pojawią się na takim stoisku. W sytuacji, w której ktokolwiek zgłosi, że po zjedzeniu czy po wypiciu takich produktów, które były oferowane przez dzieci, poczuł się źle, my oczywiście zawsze taką sprawę potraktujemy poważnie, przyjedziemy na miejsce i sprawdzimy, co konkretnie się stało i w jaki sposób mogło dojść do zatrucia.
1: Opracowane przez specjalistów zasady są dostępne na stronie Głównego Inspektoratu Sanitarnego.
5: Najnowsze informacje z regionu.
1: Gminę Nowogród można odkrywać na dwóch kółkach. Samorząd zaprasza mieszkańców do udziału w cyklu wycieczek rowerem przez gminę Nowogród, które są okazją do aktywnego spędzania czasu, poznawania urokliwych zakątków gminy oraz integracji mieszkańców, mówi Karolina Piątek, dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Nowogrodzie.
10: Rajdy rowerowe, tak, gmina Nowogród już od jakiegoś czasu organizuje rajdy rowerowe i raz w miesiącu można się przejechać właśnie rowerem przez gminę Nowogród. Serdecznie zapraszamy, zachęcamy, żeby się włączać oczywiście.
11: W Nowogrodzie jest pięknie, tak? Mamy rzekę, nad którą jest pięknie położony skansen. Myślę, że to jest piękny spacer i na powietrzu, tak? Czyli możemy trochę świeżego powietrza zaczerpnąć, a przy okazji coś dla ducha, tak? Czyli jeżeli pójdziemy z przewodnikiem, to dowiemy się różnych ciekawych rzeczy.
1: Najbliższa wyprawa rowerowa odbędzie się w niedzielę 9 sierpnia.
5: Dobrej pogody życzy sponsor, Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży.
0: 18 stopni na termometrach w regionie, 20 stopni to prognozowana na dziś temperatura maksymalna. W nocy spadnie do 10, jutro cieplej, już powyżej 20 stopni, nawet do 23, lokalnie 24, a pod koniec tygodnia będziemy ostrzegali przed upałami.
5: Dobrej pogody. Pogody życzył sponsor. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży.

0: Nałogowi palacze, drodzy Państwo, będą mogli skorzystać z powszechnych badań przesiewowych finansowanych przez NFZ. Chodzi o niskodawkową tomografię komputerową klatki piersiowej. To przełom w diagnostyce wczesnych postaci raka płuca, mówi profesor Witold Rzyman, konsultant krajowy w dziedzinie chirurgii klatki piersiowej.
1: Dzięki badaniom przesiewowym wykryjemy 80% osób we wczesnych stadiach zaawansowania. Większość z tych osób, które są czynnymi palaczami, ma ochotę rzucić to palenie i jeżeli wesprzemy ich odpowiednio, to oni to palenie rzucą.
0: Niskodawkowa tomografia komputerowa klatki piersiowej do tej pory była dostępna w ramach pilotażu, który się zakończył. To bezpieczne badanie bez podania kontrastu, które umożliwia ocenę płuc przy wykorzystaniu tylko 10-30% dawki promieniowania standardowego badania tomograficznego. Z niskodawkowej tomografii będą mogły skorzystać osoby w wieku 55-74 lata, które mają za sobą co najmniej 20 paczkolat, czyli przez 20 lat paliły paczkę papierosów dziennie. Program ma ruszyć od 1 października. Jest już rozporządzenie w tej sprawie.

0: Słuchają Państwo Radia Nadzieja, już 16 minut po godzinie 11, a my teraz zaglądamy ponownie do Ostrołęki i przypominamy, że uczniowie, którzy wciąż szukają swojej ścieżki edukacyjnej, mogą skorzystać z oferty ostrołęckich szkół ponadpodstawowych. Trwa rekrutacja uzupełniająca, a w kilku placówkach cały czas są dostępne wolne miejsca. O tym informuje rzecznik prasowy Urzędu Miasta Ostrołęki Katarzyna Ogniewska.
1: Wolnymi miejscami dysponują następujące szkoły i kierunki. Zespół szkół zawodowych numer 4 na kierunkach technik ekonomista, technik żywienia i usług gastronomicznych. Zespół szkół zawodowych numer 3 na kierunkach technik fotografii i multimediów, technik programista, technik architektury krajobrazu i arborystyki. Pierwszym liceum ogólnokształcącym na rozszerzeniu historia, język angielski, język polski. W zespole szkół zawodowych numer 1 na kierunku technik logistyk oraz w zespole szkół zawodowych numer 2 dwa kierunki technik budownictwa oraz technik reklamy.
0: A informacje o rekrutacji i wymaganych dokumentach można uzyskać bezpośrednio w sekretariatach szkół, a także w specjalnej zakładce na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Warszawie. A to jest wtorek, wtorkowe jeszcze przedpołudnie. Spędzają je Państwo z Radiem Nadzieja i już 18 minut po 11.

0: Kapelani spełniali bardzo ważną rolę podczas Powstania Warszawskiego. Przypomina Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego. Obchodom zbliżającym się 82. rocznicy zrywu towarzyszyć będzie projekt Będziesz Miłował. Przybliżona zostanie historia kapelanów, także tych mniej znanych, mówi Ewa Celińska-Pyśk z muzeum.
1: Chcemy przypomnieć o tym, że byli też anonimowi bohaterowie, którzy właśnie pomagali w szpitalach połolowych, którzy też oprócz tej posługi takiej duszpasterskiej byli na co dzień, nie tylko z żołnierzami, ale byli też na co dzień z cywilami w tych miejscach, które były po prostu najbardziej niebezpieczne. Byli kapelani, którzy przeszli cały szlak bojowy ze swoimi oddziałami, ale byli również tacy, no to są oczywiście wyjątki, którzy walczyli z bronią w ręku.
0: 1 sierpnia w południe przed pomnikiem kardynała Stefana Wyszyńskiego, kapelana Szpitala Powstańczego w Laskach, przed kościołem Wizytek na krakowskim Przedmieściu zaplanowano modlitwę i złożenie kwiatów. W sobotę natomiast przewodnicy poprowadzą spacer szlakiem duchownych w Powstaniu Warszawskim.
1: Spacer właśnie powstańczy po Starym Mieście, na którym toczyły się dramatyczne walki i na którym posługiwało wielu kapelanów Powstania Warszawskiego i też przez pryzmat właśnie posługi kapłańskiej będziemy trochę opowiadać o powstaniu. Właśnie w myśl tego naszego projektu, ale również hasła głównego projektu, Będziesz Miłował.
0: A my w jutrzejszym wydaniu poranka Rozgłośni Katolickich 7-9 będziemy także mówić o Powstaniu Warszawskim, ale w ujęciu akwareli. Jeden z powstańców warszawskich, który po wojnie zamieszkał w Białymstoku, Walerian Bielecki, rysował, malował powstańczą codzienność. Powstaje wystawa poświęcona właśnie jego pracom, jego twórczości i o niej jutro będziemy mówić w poranku 7-9 z panią Karoliną Kulik z Instytutu Pileckiego, więc już dziś na tę rozmowę państwa serdecznie zapraszam, a na audycję profesora Jerzego Bralczyka Słowo o Słowie zapraszam za 7 minut.

0: Słowo o słowie. Zaprasza profesor Jerzy Bralczyk.
1: Witam Państwa serdecznie. Pan Tomasz pisze małe, takie małe pytanie i jest to pytanie rzeczywiście może być przez niektórych uznane za zabawne. Jak się pisze orzesz ty? To orzesz ty często mogło mieć charakter krytyki czy też oburzenia, ale czasem też podziwu. Orzesz ty, ale ci się udało. Także w różnych sytuacjach możemy użyć tego orzesz. Ale jak to zapisać? Różne możliwości pan Tomasz podsuwa. Na przykład przez RZ i SZ na końcu. To byłoby dobre, gdyby chodziło o oranie i gdyby to była druga osoba liczby pojedynczej. Ty orzesz teraz to pole. Wtedy rzeczywiście można by tak powiedzieć. A może orzesz przez RZ i samorzet na końcu. Wtedy byłoby to dobre, gdyby chodziło o rzadki czasownik orzezać. Orzeż to, czyli orżni dookoła. Także chyba nie o to tutaj chodzi. Natomiast jeśli chcemy wyrazić swoje emocje, czy to potępienie, czy to zachwyt nad kimś, stosujmy orzesz z dwoma partykułami, że i ż. Obie te partykuły piszemy oczywiście przez samorzet i łączymy je z tym o, a więc orzeż razem, oba samo, razy samorzet. Orzeż ty, tak właśnie to powinniśmy zapisywać, choć raczej to wypowiadamy, rzadziej zapisujemy. Może być też, choć rzadziej to stosujemy, orz samo. Orz ty, choć tu przed te, a zawsze, zwykle to przed ty, tego używamy przed ty, to traci dźwięczność. Mówimy orz ty, albo orzesz ty, ale pamiętajmy, że tam są dwa razy z kropką.
0: Słowo o słowie.
1: Pozdrawiam serdecznie.
0: Prosimy o pytania. www.bralczyk.pl

Gramy twoją muzykę. Radio Nadzieja, 103,6 FM.

0: Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Oto ja, służebnica Pańska.
1: Niech mi się stanie według
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twego, Jezus.
1: Święta
0: A Słowo stało się ciałem. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko. Módlmy się, łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, poznali, przez mękę Jego i śmierć do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni przez tegoż Chrystusa, Pana naszego. Amen. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym.
2: Jan Paweł II, pielgrzym pokoju.
0: Kiedyś Chrystus zapytał apostołów, a było to po zapowiedzi ustanowienia Eucharystii, gdy różni zaczęli odsuwać się od Niego. Zapytał ich wtedy, czy i wy odejść chcecie? Pozwólcie, że następca Piotra powtórzy wobec was wszystkich i wobec całych naszych dziejów i całej współczesności to, co wówczas powiedział Chrystusowi Piotr: Panie, do kogóż pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Szukasz skutecznego sposobu na piękną sylwetkę i młodszy wygląd? Odwiedź Body Expert Aesthetic w Łomży. W naszej ofercie znajdziesz laserowe modelowanie sylwetki, liftingujące masaże twarzy, modelujące masaże ciała, zabiegi laserowe, maxi lipo oraz LED lampę. Już teraz prezentujemy absolutną nowość na rynku łomżyńskim. Kryokapsułę. Body Expert Aesthetic Łomża, ulica Sikorskiego 239, pierwsze piętro. Zadzwoń i umów się na wizytę 787-889-343. Uwaga! Na hasło Radio Nadzieja drugi zabieg gratis. Tak, hasło Radio Nadzieja drugi zabieg gratis. Zadzwoń 787-889-343.
2: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej. Zobacz więcej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Bez kompromisów.
1: Zapraszamy do nowego salonu Omoda JQ w Ostrołęce, ulica Traugutta 59. Do zobaczenia w Oskarze.
0: Po reklamie.

0: Do Polski wraca słoneczne i gorące lato. Już dziś w większości kraju będzie pogodnie, a od czwartku będzie upalnie, mówi synoptyk IMGW Michał Kowalczuk.
1: Spodziewamy się przynajmniej pod względem burz uspokojenia w pogodzie. Jedynie gdzieś na wschodzie, północy mogą wystąpić jakieś niewielkie, słabe, przelotne opady deszczu, ale generalnie dzisiaj spodziewamy się zdecydowanie większej ilości słońca w Polsce niż w dniu wczorajszym, a temperatury w Polsce będą się wahać przeważnie w granicach od 20 do 25 stopni.
0: A wyraźne ocieplenie rozpocznie się jutro, apogeum upałów w czwartek i piątek. Zdecydowanie najgoręcej zrobi się na zachodzie, południu i w centrum kraju.
1: Do końca tygodnia praktycznie będzie bardzo słonecznie, niemal w całej Polsce, i będzie postępowało stopniowe ocieplenie. No i wygląda na to, że mniej więcej od czwartku możemy już spodziewać się upałów na terenie niemal całej Polski. Miejscami temperatura w czwartek, piątek, wiele na to wskazuje, może osiągnąć wartości nawet około 36-37 stopni.
0: U nas aż tak gorąco nie, ale między 31 a 33 stopnie w piątek jak najbardziej. Bądźmy na to przygotowani. Upalna aura może utrzymać się także na początku sierpnia. Prognozy wskazują, że w weekend i na początku przyszłego tygodnia w większości krajów wciąż będzie gorąco, a miejscami temperatura może przekraczać 30 stopni. Jak to latem w końcu, można powiedzieć, już 13 minut po 12.

0: Tegoroczne żniwa nie są łatwe dla podlaskich rolników, ale na przykład plony kukurydzy mogą okazać się sukcesem. Tak przewidywał na naszej antenie wicewojewoda podlaski Michał Gąsowski. Obecna sytuacja rolników jest skomplikowana i to na wielu poziomach, ocenia Michał Gąsowski, który sam także prowadzi gospodarstwo.
1: Bo zaczynamy od sytuacji na rynkach, one są rozchwiane. To poprzez przebieg pogody i jeszcze powiedzmy sobie ceny artykułów do produkcji. No niestety nie jest łatwo i mam nadzieję, że sytuacja się będzie powoli zmieniać. Niestety na razie rolnicy muszą walczyć z wieloma czynnikami, nie tylko tymi, z którymi sobie, nie mają na nie wpływu.
0: Padające deszcze utrudniają obecne zbiory, ale dobrze wpłyną na kukurydzę.
1: Ten deszcz jest niezwykle potrzebny kukurydzy dzisiaj, więc jestem przekonany, że jeszcze tutaj na jakość zbóż on tak mocno nie wpłynie, natomiast na pewno poprawi wzrost kukurydzy, teraz się wiążą kolby, no to już jest ten moment, w którym tej wody kukurydzy trzeba bardzo dużo. Ona ją zbierze i mam nadzieję, że przynajmniej jeżeli nie zbożami, to tymi tradycyjnymi, to kukurydzą będziemy bogaci.
0: Większość rolników wskazuje, że w tym roku plony będą niższe niż w ubiegłych latach ze względu na bardzo ciężkie warunki pogodowe. W ostatnich miesiącach mieli do czynienia z przymrozkami, suszą, obfitymi deszczami, a także rekordowymi upałami.

0: Twoje radio Nadzieja. Codziennie w dobrym nastroju.
1: Spotkajmy się na schodach, w holu, tuż przy drzwiach.

Instytut Pamięci Narodowej chce uzyskać od Ukrainy zgodę na przewiezienie do Polski artefaktów znalezionych w grobach ofiar rzezi wołyńskiej. Mówił o tym wiceprezes IPN-u Karel Polejowski w trakcie konferencji prasowej w Ostrówkach na Wołyniu. Poinformował, że wydobyto już szczątki prawie 50 osób, a w ziemi spoczywa jeszcze co najmniej 300 ofiar ukraińskich nacjonalistów. Prace ekshumacyjne w Ostrówkach i Woli Ostrowieckiej trwają od 2 tygodni. Mają zakończyć się 8 sierpnia. Pobierany jest materiał genetyczny, żeby można było zidentyfikować ofiary zbrodni wołyńskiej. Karol Polejowski potwierdził, że przy zwłokach znajdowane są przedmioty użytku osobistego, medaliki, różańce, 2 pary butów. Jedynie się zachowały przy szczątkach. Może to dawać asumpt do tego, żeby twierdzić, że pędzono ich na pole śmierci Bosa, tak oświadczył prezes IPN. Jak podkreślił, dla Polaków to są relikwie, które powinny trafić do rodzin ofiar albo do muzeów w Polsce. IPN złożył 14 kolejnych wniosków o prowadzenie badań i ekshumacji ofiar rzezi wołyńskiej. Czekają one na akceptację władz Ukrainy. Wiceszef IPN poinformował, że na 30 sierpnia zaplanowano pogrzeb osób, których ciała są właśnie wydobywane w Ostrówkach i Woli Ostrowieckiej.

0: Premier Donald Tusk zapowiedział, że rząd zaproponuje regulowane ceny paliw przynajmniej na 2 ostatnie tygodnie wakacji. Decyzja ta zapadnie, jeśli ceny ropy na światowych rynkach znów wzrosną. Kierowcy obawiają się, że cena za litr diesla w najbliższych dniach przekroczy 8 zł i liczą na zdecydowane działania rządu.
1: Przekroczy 8 zł, ale 9-10 zł na pewno nie przekroczy. Tak mi się wydaje. No zobaczymy, co będzie, nie?
2: Musielibyśmy w Ameryce zmienić prezydenta.
3: No niestety to trzeba raczej już przetrwać.
4: Ceny paliwa rosną tak szybko, a bardzo wolno spadają.
0: Już za 10 minut godzina 13. Państwo spędzają wtorek z Radiem Nadzieja o godzinie 13 na antenie naszego radia. Najnowsze wydanie wiadomości, także prognoza pogody. Zostańcie Państwo z nami.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Co słychać na Mazowszu?
2: W każdy piątek o godzinie 13:40.
1: Program realizowany we współpracy z Samorządem Województwa Mazowieckiego.
3: Fundacja Iskra Nadziei zaprasza na letnie Kino Nadziei. Podlaskie dziedzictwo kulturowe na ekranie. Już 31 lipca plenerowe projekcje filmowe o walorach kulturowych i patriotycznych. Seans odbędzie się na Placu Parafialnym w Poświętnem. Wstęp wolny. Start godzina 20:30. Szczegóły na www.iskranadziei.pl. Przeżyjmy wspólnie niezapomniany wieczór. Zadanie publiczne współfinansowane ze środków Województwa Podlaskiego.
4: Gdyby mleczarze nagrywali tę reklamę, usłyszelibyście kojący świergot ptaków o poranku. I śmiech mleczarzy wchodzących do mleczarni. I ten dźwięk byście usłyszeli. I od razu wiedzielibyście, że to jedyny w swoim rodzaju serek z krówką. Ten tradycyjny, Roll Mlecz.
5: Od nas rzecz jasna. Znaczy się, od mleczarzy.
0: Po reklamie.

Pierwsze samochody ze sprzętem dla polskich strażaków wyjechały już do Hiszpanii, która zmaga się z ogromną falą pożarów. Więcej powiemy w wiadomościach o 13:00.

0: Jest 13:00, czas na wiadomości, a przedstawię Katarzyna Polewko.
1: Zaczynamy od regionu Zambrów, gmina Ciechanowiec i Wysokie Mazowieckie. To tam policjanci zatrzymali pijanych kierowców. Polscy strażacy wyruszają na pomoc. W Hiszpanii będą walczyć z pożarami. Koniec z bezkarną jazdą quadami po lasach. To poważny problem, który wciąż pojawia się na polskich drogach. Mimo apeli, kontroli i surowych kar, policjanci cały czas zatrzymują pijanych kierowców. Do takiej sytuacji doszło w gminie Ciechanowiec. Kierujący miał tam ponad 2 promile alkoholu, o czym mówi młodsza aspirant Kinga Wlazło z Komendy Powiatowej Policji w Wysokiem Mazowieckiem.
2: Mundurowych zaniepokoił tor jazdy kierowcy. Podejrzewali, że może być nietrzeźwy. Badanie alkomatem wykazało, że 48-latek miał ponad 2 promile alkoholu w organizmie. W rozmowie z policjantami mieszkaniec naszego powiatu przyznał się, że wypił tylko 2 piwa, więc nic złego nie zrobił. Przypominamy, że zgodnie z kodeksem karnym za kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności.
1: To nie jedyna taka sytuacja w ostatnim czasie w naszym regionie. Niedawno policjanci z Zambrowa zatrzymali mężczyznę, który kierował mając 3 promile alkoholu. Nietrzeźwy kierowca został zatrzymany także przez mundurowych z Łomży.
3: Wiadomości Radia Nadzieja.
1: Pierwsze samochody ze sprzętem dla polskich strażaków wyjechały już do Hiszpanii, która zmaga się z falą pożarów. Na południe pojechały ciężarówki z urządzeniami, za pomocą których polscy strażacy będą walczyć z ogniem na terenach trudno dostępnych i bez pojazdów gaśniczych, mówi rzecznik wielkopolskich strażaków Martin Halasz.
4: Moduł GFFF Poland jest wyspecjalizowany w gaszeniu pożarów lasów na terenach trudno dostępnych. Strażacy działają przede wszystkim z wykorzystaniem podręcznego sprzętu gaśniczego i narzędzi ręcznych, bez ciężkich samochodów gaśniczych. Tego typu działania prowadzone są z ziemi, tam gdzie dojazd pojazdów jest niemożliwy lub bardzo utrudniony.
1: Polscy strażacy to druga co do wielkości grupa, która zostanie skierowana do Hiszpanii.
4: Ta obecność polskich strażaków będzie realnym wsparciem na miejscu dla hiszpańskich służb ratowniczych. Polski moduł GFFF Poland jest drugą co do wielkości zagraniczną grupą strażaków, która będzie uczestniczyła w tegorocznym prepozycjonowaniu na terenie Hiszpanii. Większy kontyngent wystawia jedynie Rumunia.
1: Od 1 do 30 sierpnia w Hiszpanii służbę będzie pełnić w sumie 105 polskich strażaków.
3: Najnowsze informacje z regionu.
1: Kolejne umowy w ramach pilotażowego programu województwa podlaskiego Smak Bezpiecznej Wsi podpisane. Zadania wzorowane na rozwiązaniach z Finlandii obejmują m.in. zwiększenie bezpieczeństwa żywnościowego mieszkańców wsi czy naukę przygotowywania zapasów żywności na czas kryzysu. O tym, że w obecnej sytuacji geopolitycznej wprowadzanie takiego programu jest konieczne, mówił członek zarządu Bogdan Dejuk.
5: Musimy być przygotowani na różne sytuacje. Po 10-leciach, po 3 dekadach praktycznie takiego samoorganizowania się w tych sytuacjach odnawiamy obronę cywilną, organizację społeczności lokalnych, aby wiedziała, jak się zachowywać w sytuacjach krytycznych. To nie tylko, żeby widzieć tabliczkę, miejsce zbiórki czy kierunek ewakuacji, ale również, aby umieć zorganizować się i przetrwać przez najgorszy okres.
1: W imieniu beneficjentów głos zabrała Bożena Górska z Koła Gospodyń Wiejskich w Białaszewie, która mówiła, na co jej koło przeznaczy dotacje.
6: Środki będą przeznaczone na przygotowanie i przetwarzanie żywności w sytuacjach kryzysowych. Takie dotacje są bardzo potrzebne, za które bardzo serdecznie dziękujemy.
1: W skali całego województwa na pilotażową edycję jedynego w Polsce programu tego typu Urząd Marszałkowski zamierza przeznaczyć ponad 300 tysięcy złotych. Koniec z bezkarną jazdą quadami po lasach. Rząd na dzisiejszym posiedzeniu zajmuje się zaostrzeniem kar za niszczenie lasów, w tym nieuprawniony wjazd quadem na ich teren.
7: Obecnie kodeks wykroczeń zakłada, że grzywnie podlega osoba, która bezprawnie wjeżdża pojazdem silnikowym lub zaprzęgowym do lasu w miejscu, w którym jest to niedozwolone. Po zmianach w kodeksie pojawi się zapis, że grzywna będzie wynosić co najmniej 500 zł, jeśli sprawca spowoduje znaczny hałas, zniszczy siedliska przyrodnicze lub uszkodzi rośliny. Dodatkowo sąd będzie też musiał orzec nawiązkę w wysokości do 1500 zł. Kary poniosą również ci, którzy kradną z lasu gałęzie jodłowe pozyskiwane do robienia wieńców i stroików. Rząd zajmie się także nowelizacją ustawy o ewidencji ludności. Resort cyfryzacji proponuje, żeby zakłady ubezpieczeń prowadzące działalność dotyczącą ubezpieczeń na życie miały dostęp do rejestru PESEL w zakresie danych o dowodach osobistych swoich klientów. Dzięki temu nie będziemy musieli za każdym razem informować ubezpieczycieli o wymianie dowodu.
1: Informacje zebrała Sylwia Białek i tak kończymy wiadomości Radia Nadzieja. Wracam do Państwa o 14.
3: Dobrej pogody życzy sponsor, Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży.
0: A do końca dnia w regionie zachmurzenie umiarkowane, okresami wzrastające do dużego. Dziś w pogodzie już znacznie spokojniej. Temperatura maksymalna to 20 stopni, w nocy od 9 do 10, jutro maksymalnie 24.
3: Dobrej pogody życzył sponsor, Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży.
0: 6 minut po godzinie 13, skoro wtorek, to o tym, jak bezpiecznie przeżyć wakacje. Audycja SOS Wakacje przed nami. Zapraszam już za niecałe 10 minut.
8: Zapraszamy na reklamy.
9: Krystyna, mam nadzieję, że zakupy już widziałaś.
10: Tak, właśnie patrzę. Zbyszek?
9: Co?
10: A mleko i śmietanę kupiłeś?
9: Tak, mazurski smak.
10: No a twaróg i masło na śniadanie masz?
9: Tak, mazurski smak.
10: Zbyszek, a skąd ty to wszystko takie pyszne wziąłeś?
9: No jak to skąd, Krystyna? To się bierze z natury.
11: Prosty skład, naturalna czystość i pyszny, autentyczny smak. Mazurski smak. To się bierze z natury.
3: Masz doświadczenie w zarządzaniu zespołem? Biedronka szuka kierownika lub kierowniczki sklepu w Białej Piskiej i Kolnie. Oferujemy wynagrodzenie od 7450 do 8250 zł brutto miesięcznie, atrakcyjne benefity i stabilne zatrudnienie u największego pracodawcy w Polsce. Jeśli lubisz pracę z ludźmi, potrafisz realizować cele i chcesz się rozwijać, aplikuj już dziś. Szczegóły znajdziesz na stronie pracawbiedronce.pl. Biedronka. Rozwijaj karierę blisko domu.
8: Po reklamie.

0: SOS Wakacje. Jak bezpiecznie spędzić lato? Wypoczynek nad wodą. Spokojna podróż. Wakacyjny talerz bez niespodzianek. Pierwsza pomoc. Wakacje w sieci.
1: Tomasz Malinowski, prezes WOPR-u Łomża, jest naszym gościem. Dzień dobry.
2: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
1: Chciałbym zapytać tak, żeby jak co roku przedstawić naszym słuchaczom taki elementarz, jak powinno zachowywać się nad wodą, więc zacznijmy od tego, jak należy się przygotować do tego wejścia do wody.
2: I jeżeli już chcemy wejść do wody, jeżeli opalamy się, jesteśmy dłuższy czas na w takich warunkach, jakie są teraz, czyli jest wysoka temperatura, mocne słońce, pamiętajmy o jednej rzeczy, nie wskakujmy do tej wody od razu. Ta woda, mimo że ma 26-28 stopni, my jesteśmy mocniej nagrzani. Każdy skok do takiej wody gwałtowny powoduje, że dostajemy chwilowego paraliżu i to może skończyć się dla nas niebezpiecznie. Jeżeli chcemy wejść bezpiecznie do tej wody, pamiętajmy, ochłońmy okolice karku, głowy, prawo kończynę górną, lewo kończynę górną, potem klatki piersiowo, spokojnie się zanurzmy, chwilę odczekajmy i zacznijmy pływać. Przyzwyczajmy się do tej temperatury, która jest w wodzie. To jest bezpieczne wejście i po takim wejściu najczęściej nie zdarza się nic strasznego, nie ma jakiegoś tam paraliżu, zachwiania równowagi, zasłabnięcia i spokojnie można zacząć pływać. Jeżeli jesteśmy na kajakach, jeżeli jesteśmy na rowerkach, no przepisy mówią wyraźnie, że na tym sprzęcie powinna być kamizelka sekuracyjna, więc jeżeli mamy możliwość, no ja wiem, że jest temperatura, większość chciałaby popływać, poopalać się, ale starajmy się to kamizelkę sekuracyjną ratunkowo założyć, bo mówię, na naszym odcinku jeszcze nie jest tak drastycznie, ale na jeziorach skutery, większe motorówki nie zwalniają przy kajakach i to też grozi wywrotko, a wypadnięcie nagrzanej osoby do wody też może spowodować utonięcie.
1: No i też a propos kajaków, to wiemy, co jest często wyposażeniem na tych kajakach, na jakieś piwko.
2: No jest. Niestety na nasz widok niektórzy kajakarze już zauważyliśmy, że chowają to wszystko, nie trzymają tego w ręku. Staramy się też informować, żeby nie pływali w takim stanie. Efekt powoli przychodzi, jest poprawa, ale to jeszcze kilka lat pracy, żeby kilkanaście lat pracy, żeby wyeliminować ten alkohol z wody całkowicie.
1: Czyli, żeby to wybrzmiało, na kajakach bez piwa, bez innego alkoholu, bez w ogóle
2: nie
1: alkoholu.
2: Tylko na kajakach, na supach, na rowerkach, na łódkach elektrycznych. Pływamy bez alkoholu, tym bardziej, że policja też się przygląda takim osobom. W minioną niedzielę chyba policja nawet kontrolowała kilka rowerków i kilka łódek elektrycznych, kierowców, operatorów tych łódek pod względem trzeźwości.
1: I wie pan, jakie były wyniki?
2: Nie przyglądaliśmy się, przepływaliśmy obok, tylko widzieliśmy, że były rozmowy i prawdopodobnie policjant wyciągał tak zwaną popularną świeczkę i sprawę stan trzeźwości.
1: No dobrze, to już wiemy, jak się do tej... A jeżeli chodzi o posiłek przed wodą, bo też się mówi o tym, żeby się nie najadać za specjalnie.
2: Tak, należy, można się najeść, ale zawsze pamiętajmy, odczekajmy od te półtorej godziny do dwóch godzin po spożyciu posiłku i dopiero wchodźmy do wody.
1: A dlaczego?
2: Ponieważ pokarm też wytwarza, on się przetwarza w naszym organizmie, tak? Wytwarza też ciepło, które jest w środku, tak? Nadmiar tego ciepła też może spowodować to, że dostaniemy przekurczu brzucha po wejściu do zimnej wody i zacznie się tragedia. Ciężko taki przekurcz zniwelować. Są sposoby na uwolnienie się tego przekurczu, ale nie zawsze on jest skuteczny.
1: Czyli odczekajmy.
2: Odczekajmy i spokojnie po dwóch godzinkach, półtorej weźmy do wody.
1: No i dobrze, jesteśmy już w tej wodzie. Co dalej? Jak tam zachowywać się, aby nie doszło do jakiejś tragedii?
2: Jeżeli chcemy pływać na dłuższych dystansach, jeżeli to są jeziora, szczególnie jeziora, jeżeli chcemy pływać z rzeką na rzece, też dalszy odcinek, pamiętajmy o sprzęcie asekuracyjnym. Można kupić bojki asekuracyjne, założyć, ona będzie za nami spokojnie płynęła. W razie jakiegoś nieszczęsnego zdarzenia można się złapać, spokojnie na rzece dopłynąć do brzegu, bądź poprosić o pomoc osoby przypływające obok, tak samo jest na jeziorach. Nie szalajmy z tego sprzętu. Jeżeli nie jesteśmy pewni pływania, nie jesteśmy przygotowani, nie odpływajmy za daleko od brzegu, bo możemy nie wrócić. Jeżeli rzeka Jeżeli tutaj pływamy, też trzeba pamiętać, że większość rzek jest to szlak żeglowny. Powinniśmy być oznakowani widoczni z daleka, żeby przepływająca łódka, czy skuter wodny, czy inny sprzęt pływający, który szybko pływa, widział nas i w porę zdążył minąć. Przy tej temperaturze, przy tym słońcu, my sami jako ratownicy zauważamy, że w ostatniej chwili kogoś widzimy, kto próbuje przepłynąć rzekę i też to się robi wtedy niebezpieczne, bo trzeba wykonywać jakiś manewr omijający taką osobę. Więc te osoby też, jeżeli nie przestrzegają tych zasad, stwarzają zagrożenie. Dodatkowo, jeżeli szlak żeglowny, osoba pływająca na szlaku żeglownym, w tym przypadku na naszej rzece, bo rzeka jest szlakiem żeglownym, powinna posiadać specjalną kartę pływacką.
1: Jeżeli te, chodzi o to oznakowanie, czy pływanie z jakimś sprzętem, który nas asekuruje, no to podejrzewam, że jest z tym ciężko. Najczęściej ludzie, co wchodzą do tej wody i lecą bez żadnego dobrego przygotowania.
2: Znaczy, zmieniło się to. Jest coraz więcej osób, które kupują bojki. Nieraz ktoś przychodzi, jeżeli stoimy gdzieś, odpoczywamy, pyta się, czy może z naszej bojki skorzystać, bo on chce chwilę dalej popływać. Nie robimy problemu. Tego sprzętu na łódkach mamy trochę więcej zawsze, więc ta jedna bojka na chwilę pożyczona, jeżeli zdarzy się akcja, mamy drugi sprzęt podręczny, używamy. Ale coraz częściej te osoby korzystają. Coraz częściej widać, że mają ten sprzęt, czy to jest stała bojka, czy to jest bojka pompowana, ale coraz częściej się zabezpieczają i pływają na tych odcinkach.
1: A jeżeli już wchodzimy do tej wody i mamy w głowie, że chciałbym jakiś większy dystans przepłynąć, to warto zacząć najpierw od jakiegoś mniejszego, od odpowiedniej rozgrzewki.
2: Tak, zaczynamy od mniejszego dystansu, od rozgrzewki. Wiadomo, większość osób przed sezon zimowy nie pływa. Jeżeli wchodzi do tego zbiornika i uważa, że ona wejdzie i przepłynie jakiś dłuższy dystans, może się pomylić, może zasłabnąć, może opadnąć sił. Jeżeli jesteśmy w okolicy, jeżeli ktoś nas powiadomi, udzielimy wtedy pomocy. Jeżeli jesteśmy w odcinku dalszym, no wiadomo, przy takich wypadkach odgrywa dużo rolę czas, więc nie ryzykujmy. Naprawdę, potrenujmy, jeżeli już jesteśmy przed tym sezonem letnim, przejdźmy się na basen, pływalnię miejską i tam troszeczkę przygotujmy się do tego wysiłku dalszego pływania. Bo mówię, wejście takie od razu, ktoś mnie pływał od roku i mówi, ja dam radę, może dla niego skończyć się tragicznie.
1: A czy w każdej rzece, w każdym jeziorze powinniśmy, możemy pływać?
2: Jeżeli tego przepisy nie zabraniają, jeżeli nie ma wytycznych, że jest zakaz kąpieli, możemy pływać. Tylko musimy zwrócić uwagę, że rzeka jest bardzo specyficznym odcinkiem do pływania, ponieważ mogą wystąpić wiry, mogą wystąpić prądy wsteczne i spływając z prądem rzeki na przykład możemy być zdziwieni, że nas do tyłu cofa, wtedy jest panika i wtedy już jest zagrożenie utonięcia na tej wodzie, bo nie wiemy, co mamy zrobić. Dlatego na tych zbiornikach musimy po prostu wiedzieć, że tam są nieprzewidziane sytuacje. Wir, który nas może wciągnąć, też powinniśmy pamiętać, że dajmy się mu wciągnąć i spróbujmy się na dnie odbić od tego wiru. Walka z wirem na powierzchni może się skończyć szybkim utonięciem, bo będziemy bardzo szybko opadać sił.
1: No to jeżeli też chodzi, nawiązując troszeczkę do tych wirów, to co w sytuacji, gdy widzimy, że ktoś tonie, że ktoś potrzebuje pomocy, czy powinniśmy bohatersko rzucać się od razu na pomoc, czy nie? Jak to wygląda?
2: Zawsze powinniśmy pamiętać, że udzielić pomocy, tak, możemy, ale pamiętajmy o tym, że nasze życie też jest ważne, że jeżeli podpłyniemy bez zabezpieczenia, jeżeli się tak bohatersko rzucimy, to może być tak, że utoniemy razem z tą osobą tonącą, być może uratujemy tę osobę tonącą, sami będziemy tonąć, więc tutaj zawsze pamiętajmy, jeżeli mamy udzielić pomocy, niech ktoś zawsze zadzwoni na numer alarmowy, podajmy jakąś gałąź, konar, koszulkę, linkę, mamy coś, co mamy pod ręką, co nie będzie powodowało bezpośredniego kontaktu. Osoba, która tonie, ma bardzo mocny ucisk i od tego ucisku naprawdę ciężko jest się uwolnić. Nawet ratownicy na szkoleniach ratowniczych, jeżeli się szkolą i przyznają, że jeżeli już by doszło do takiej sytuacji, to rzeczywiście na samych próbach, wiadomo, na próbach ktoś tam zawsze odpuści, ale rzeczywiście ciężko jest się uwolnić. Są dwie szanse. Albo stosujemy chwyty obezwładniające, uwalniające się od tych chwytów, albo nurkujemy, spróbujemy się zanurzyć jak najniżej na danym zbiorniku, wtedy jest szansa, że osoba troszeczkę nas puści i będzie chciała po nas wyjść na powierzchnię wody, żeby złapać powietrze. I wtedy są szanse przechwycenia tej osoby i zastosowania chwytów obezwładniających do holowania do brzegu. Ale zawsze jest ryzyko. Nie mając sprzętu asekuracyjnego, ta sytuacja może nam się wymknąć spod kontroli i zamiast ratownika możemy stać się ofiarą wody.
1: Czyli to też jest kolejny argument ku temu, aby ten sprzęt asekuracyjny mieć.
2: Tak, ten sprzęt asekuracyjny już na pewno nie jedna osoba uratował życie, nie jedna osoba już może potwierdzić albo potwierdza, że były sytuacje, w których było jakieś zagrożenie, na chwilę się przytrzymali, odpoczęli na tym sprzęcie, być może poprosili kogoś przypływającego o pomoc, więc ten sprzęt naprawdę może nam uratować życie.
1: No niejednokrotnie słyszy się o sytuacjach, ostatnio miała nawet miejsce, gdzie ojciec chyba próbował ratować swoje dziecko, tak? I sam utonął.
2: Sam utonął, dziecko zostało uratowane. Przykład ostatniej nocy, z soboty na niedzielę, Beskidzkie WOPR poszukiwało osobę pływającą chyba w nocy na supie, deska dryfowała, osoby nie było. Prawdopodobnie szukały jej do tej pory, bo nie widziałem informacji, czy ta osoba się odnalazła, czy żyje, czy dalej jest zaginiona.
1: No, to już pewnie trzeba pamiętać o tym, że to nie wygląda tak łatwo jak w filmach. Ktoś się wchodzi do wody bohatersko, wyciąga szybciutko i po problemie.
2: Niestety, film jest filmem, rzeczywistość jest rzeczywistością. Przykład z tamtego roku, podejmowanie decyzji w ostatniej chwili. Człowiek, który tonął, praktycznie widzieliśmy już tylko, tak w skrócie można powiedzieć, czubek nosa i była szybka decyzja, co podejmujemy. To trwało 10 sekund, podjęcie skoku ratowniczego. To chyba była ostatnia chwila, żeby tę osobę wyciągnąć już spod wody.
1: No i najważniejsze jest swoje bezpieczeństwo, jak rozumiem.
2: Tak, oczywiście. Nawet ratownicy, którzy udzielają pomocy, można ich zobaczyć nieraz pływających bez kamizelek, ale jeżeli przychodzi sytuacja nagłego udzielenia pomocy, oni są już w kamizelkach, oni są zabezpieczeni, oni też pływają cały dzień, są nagrzani, więc muszą mieć zabezpieczenie, żeby nie utonąć.
1: No to na koniec podsumowując kilka najważniejszych zasad wypoczynku nad wodą.
2: Nie wchodzimy po alkoholu. Jeżeli mamy wejść do wody, ochłodźmy się powoli. Jeżeli nie jesteśmy pewni swoich możliwości, nie odpływajmy za daleko od brzegu. Osoby, które nie czują się zbyt dobrze w wodzie, niech próbują pływać na krótkich odcinkach, na płytkich wodach, żeby zawsze po zatrzymaniu mogły poczuć te dno pod wodą. Nie wchodzimy bezpośrednio po posiłku i starajmy się używać przede wszystkim różnych kremów opalających, bo słońce jest mocne, więc poparzenie skóry też może wystąpić po takim krótkim, trwałym odpoczynku na słońcu.
1: Tomasz Malinowski, prezes WOPR Łomża, był naszym gościem. Dziękuję za rozmowę.
2: Dziękuję za rozmowę.
0: SOS Wakacje. Jak bezpiecznie spędzić lato? Wypoczynek nad wodą. Spokojna podróż. Wakacyjny talerz bez niespodzianek. Pierwsza pomoc. Wakacje w sieci.

0: Gminę Nowogród, drodzy Państwo, można odkrywać na dwóch kółkach. Samorząd zaprasza mieszkańców do udziału w cyklu wycieczek rowerem przez gminę Nowogród, które są okazją do aktywnego spędzenia czasu, poznawania urokliwych zakątków gminy, a także integracji mieszkańców, mówi Karolina Piątek, dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Nowogrodzie.
1: Rajdy rowerowe, tak, gmina Nowogród już od jakiegoś czasu organizuje rajdy rowerowe i raz w miesiącu można się przejechać właśnie rowerem przez gminę Nowogród. Serdecznie zapraszamy, zachęcamy, żeby się włączać. Oczywiście. W Nowogrodzie jest pięknie, tak? Mamy rzekę, nad którą jest pięknie położony skansen. Myślę, że to jest piękny spacer i na powietrzu, tak? Czyli możemy trochę świeżego powietrza zaczerpnąć, a przy okazji coś dla ducha, tak? Czyli jeżeli pójdziemy z przewodnikiem, to dowiemy się różnych ciekawych rzeczy.
0: A najbliższa wyprawa rowerowa odbędzie się w niedzielę, 9 sierpnia. Do pokonania jest trasa około 12 kilometrów.

Historia zatoczyła koło. Zinedine Zidane został selekcjonerem piłkarskiej reprezentacji Francji. 54-letni były znakomity piłkarz zastąpił kolegę z boiska Didiera Deschampsa, który po Mistrzostwach Świata zakończył 14-letnią aż przygodę z narodową drużyną. Zidane podpisał 4-letni kontrakt, wcześniej w roli trenera pracował w Realu Madryt, a większość naszych nieco tylko starszych słuchaczy pamięta, że jako piłkarz z reprezentacją Francji zdobył Mistrzostwo Świata w 1998 roku, wicemistrzostwo świata w 2006 i to w dramatycznych okolicznościach, a także mistrzostwo Europy w roku 2000.

0: tobie.
1: Zapraszamy na reklamy.
2: Dla jednych to smak dzieciństwa, dla innych miła przerwa w pracy. Wielu nie wyobraża sobie bez niego życia. Naturalny, waniliowy, czekoladowy, truskawkowy. Dla wszystkich to tradycyjny serek z krówką. Rolmlecz. Od mleczarzy, od serca, dla ciebie.
3: Szukasz studiów z przyszłością? Wybierz Międzynarodową Akademię Nauk Stosowanych w Łomży. Kierunki rolnictwo, budownictwo, bezpieczeństwo wewnętrzne, logistyka, towaroznawstwo, pielęgniarstwo. Wszystko z praktycznym i indywidualnym podejściem do studenta. MANS. Studiuj z sensem. Działaj z pasją. Zarekrutuj się już dziś na www.mans.edu.pl lub odwiedź nas przy Studenckiej 19 w Łomży. Twój kierunek, twoja przyszłość.
1: Po reklamie.

Co prezydent Łomży Mariusz Chanowski sądzi o rozpadzie Prawa i Sprawiedliwości? Będziemy to sprawdzać w wiadomościach o godzinie 14, już za niecałe 6 minut.

0: Minęła 14. Zapraszam na wiadomości, przedstawię Katarzyna Polewko.
1: Oceniam ten ruch negatywnie. W taki sposób prezydent Łomży Mariusz Chrzanowski komentuje rozpad w PiS-ie. Od dziś oficjalnie mieszkańcy Milewa w powiecie łomżyńskim mają nowoczesny i bezpieczny most nad rzeką Gać. W Ostrołęce trwa rekrutacja do szkół średnich. Oceniam ten ruch negatywnie. W taki sposób prezydent Łomży Mariusz Chrzanowski komentuje rozpad w Prawie i Sprawiedliwości. Komitet Polityczny PiS ma dziś przypieczętować usunięcie z partii ponad 40 parlamentarzystów. Na czele usuniętych z partii polityków stoi były premier Mateusz Morawiecki.
2: Od dłuższego czasu w szeregach, można powiedzieć, Prawa i Sprawiedliwości działy się różne rzeczy, tak, które powodowały, że ta wojna frakcji bardzo mocno postępowała. No na pewno to, co się wydarzyło, nie jest w mojej ocenie dobrym rozwiązaniem, dlatego, bo w jedności siła i tutaj środowiska prawicowe powinny być zjednoczone po to, żeby w następnym roku podczas wyborów parlamentarnych no te wybory wygrać i na pewno ten ruch oceniam negatywnie, ale różne rzeczy już w polityce widzieliśmy. Myślę, że tutaj obecna ekipa rządząca, można powiedzieć przysłowiowo, cieszy się, tak, bo działa też na ich korzyść.
1: Prezydentowi Chrzanowskiemu bliższa jest frakcja Jacka Sasina, a nie Mateusza Morawieckiego. To te dwie grupy toczyły ze sobą spór w partii.
2: Ja wielokrotnie to podkreślałem, że bliskie są mi wartości patriotyczne, prawicowe. Te przesłanie, które też w większości, można powiedzieć, prezentuje Prawo i Sprawiedliwość, kwestie konserwatywnego podejścia do polityki, do życia społecznego są mi bliskie.
1: Ale te konserwatywne wartości wyznaje także Mateusz Morawiecki.
2: Tak, ale tutaj jeżeli chodzi o też o kwestie i gospodarcze, tak, no to widzimy też pewne różnice. Ten trzon, który był tworzony w momencie, kiedy powstawało Prawo i Sprawiedliwość, no to dzisiaj jest Prawo i Sprawiedliwości, a wszelkie ruchy, które też w międzyczasie powstały, tak jak chociażby teraz ruch Mateusza Morawieckiego, no to widzimy, że to też może bardziej jest centroprawica.
1: Parlamentarzyści Rozwoju Plus na czele z Mateuszem Morawieckim wieczorem spotkają się w sprawie przyszłości swojego ruchu. Do spotkania dojdzie w Warszawie, o czym mówi były premier.
3: Dzisiaj o 20:00 całą ekipą Stowarzyszenia Rozwój Plus, poselską ekipą, spotykamy się i będziemy dyskutować o tym, co robić po decyzjach Komitetu Politycznego.
1: Nieoficjalnie przedstawiciele stowarzyszenia mają założyć swój klub parlamentarny.
4: Wiadomości Radia Nadzieja.
1: Mieszkańcy Milewa w powiecie łomżyńskim zyskali nowoczesny i bezpieczny most nad rzeką Gać. Dziś uroczyście oddano do użytku obiekt wraz z przebudowanymi dojazdami. To inwestycja, na którą mieszkańcy czekali od lat, podkreślał podczas oficjalnego otwarcia wójt gminy Łomża Piotr Kłys.
5: Wiele lat zabiegu, wiele lat starań. Od 2014 roku, a tak naprawdę i wcześniej już słyszałem od mieszkańców naszej gminy, że ta inwestycja jest potrzebna, że ten mostek, dzisiaj to jest fantastyczna przeprawa, to jest ogromny most. Jest on, pewnie też będzie ciągiem zapasowym dla głównego mostu na drodze wojewódzkiej na rzeczce Gać. Ale dla naszych mieszkańców, przede wszystkim dla mieszkańców z powiatu łomżyńskiego, z gminy Łomża, jest to dojazd do Pól, a dla tych, którzy są z drugiej strony, a więc powiat zambrowski, gmina Zambrów, dojazd do kościoła.
1: Most łączy nie tylko dwie miejscowości, ale też dwie gminy Łomża i Zambrów oraz dwa powiaty łomżyński i zambrowski. Całkowity koszt inwestycji to blisko 10 milionów złotych.
4: Po więcej informacji zapraszamy na www.radionadzieja.pl.
1: Uczniowie, którzy wciąż szukają swojej ścieżki edukacyjnej, mogą jeszcze skorzystać z oferty ostrołęckich szkół ponadpodstawowych. Trwa rekrutacja uzupełniająca, a w kilku placówkach nadal dostępne są wolne miejsca, informuje rzecznik prasowy Urzędu Miasta Ostrołęki Katarzyna Ogniewska.
6: Wolnymi miejscami dysponują następujące szkoły i kierunki. Zespół Szkół Zawodowych nr 4 na kierunkach technik ekonomista, technik żywienia i usług gastronomiczny. Zespół Szkół Zawodowych nr 3 na kierunkach technik fotografii i multimediów, technik programista, technik architektury krajobrazu i arborystyki. Pierwszym liceum ogólnokształcącym na rozszerzeniu historia, język angielski, język polski. Zespole Szkół Zawodowych nr 1 na kierunku technik logistyk oraz w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 dwa kierunki technik budownictwa oraz technik reklamy.
1: Informacje o rekrutacji oraz wymaganych dokumentach można uzyskać bezpośrednio w sekretariatach szkół, a także na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Warszawie.
4: Dobrej pogody życzy sponsor Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży.
0: W w drugiej części dnia w regionie. 20 stopni na termometrach, zachmurzenie duże, ale z przejaśnieniami, bez burz, bez opadów deszczu. W nocy temperatura spadnie do 9 stopni, jutro cieplej, bo nawet do 24, w czwartek do 29.
4: Dobrej pogody życzył sponsor, Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży. Miej nadzieję zawsze przy sobie. To twój dzień, to twoje radio.

0: Ministerstwo Infrastruktury chce uregulować rynek hulajnóg elektronicznych. Nowe przepisy mają uniemożliwić sprowadzania do Polski i funkcjonowania w naszym kraju urządzeń, które są zagrożeniem dla uczestników ruchu. To odpowiedź na rosnącą popularność jednośladów, które chociaż przypominają hulajnogi czy rowery elektryczne, w świetle przepisów nimi nie są, bo nie spełniają wymaganych kryteriów technicznych. Rzecznik ministerstwa Anna Szumańska informuje, że projekt jest na etapie rozpatrywania uwag zgłoszonych podczas konsultacji publicznych i uzgodnień międzyresortowych.
1: Jedną z kluczowych zmian w ramach tej nowelizacji będzie wzmocnienie nadzoru rynku motoryzacyjnego realizowanego przez dyrektora transportowego dozoru technicznego. Chodzi m.in. o przyznanie dyrektorowi właśnie tego dozoru transportowego szeregu narzędzi, które są niezbędne do kontroli pojazdów i części wprowadzonych do obrotu w Polsce oraz skuteczniejszego wycofywania niebezpiecznych produktów z naszego rynku.
0: A hulajnogą elektryczną można jechać z prędkością do 20 km na godzinę, a na chodniku tylko z prędkością poruszania się pieszego.

Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Słyszałeś?

0: Ponad 6 milionów złotych trafi do budżetu gminy Łomża. Samorząd zdecydował o zaciągnięciu nieoprocentowanej pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego. Chodzi o odzyskanie środków wydanych z własnego budżetu na zakończone zadania. Jak podkreślał na naszej antenie wójt gminy Łomża Piotr Kłys, takie rozwiązanie ma poprawić płynność finansową i zwiększyć możliwości realizacji następnych przedsięwzięć.
1: Skutek jest tego taki, że już tylko w tym roku, tylko nawet w tych ostatnich 5 miesiącach roku już zaoszczędzamy 210 tysięcy z obsługi zadłużenia i te środki wpadają w tej chwili na remont, bieżące utrzymanie dróg. W związku z tym, w mojej ocenie jest to bardzo fajna, rewolucyjna zmiana i daje świetny skok do przodu dla naszego samorządu, jeśli chodzi o finanse. Tego nie widać dzisiaj, bo my nie przeznaczymy tych środków na dodatkowy chodnik czy kolejny kilometr drogi, jednak przeznaczamy je na zmniejszenie obsługi zadłużenia.
0: To ważne rozwiązanie dla naszego samorządu, dodawał wójt gminy Łomża.
1: Udało nam się otrzymać z Banku Gospodarstwa Krajowego swego rodzaju dotacje, wydatki już wcześniej poniesione, a więc wcześniej zrealizowane zadania mogliśmy zakwalifikować bez względu na ich finansowanie. Czy ono było zewnętrzne, czy ono było własne. Zadania inwestycyjne, które spełniały odpowiednie kryteria, mogliśmy zakwalifikować do tej pożyczki. I co to oznacza? Finalnie otrzymaliśmy kwotę około 6 milionów 200 tysięcy na 10 lat i to jest 0 oprocentowana lub 1% oprocentowania tej pożyczki w zależności od konkretnego zadania, umarzalne jeszcze 5% na sam koniec okresu rozliczenia.
0: Dodajmy, że całkowity budżet gminy Łomża to 105 milionów złotych.

0: Jesteśmy już prawie na półmetku wakacji. Dla wielu z nas to okres wypoczynku, ale też wzmożonej aktywności cyberprzestępców. Policjanci przypominają, aby nie publikować w mediach społecznościowych na bieżąco informacje o tym, gdzie się znajdujemy, bo złodzieje mogą dowiedzieć się, że nie ma nas w domu i wykorzystać ten moment do włamania. Nie powinniśmy także korzystać z publicznego Wi-Fi na lotniskach, dworcach czy w hotelach. Aspirant Andrzej Karpiński opowiada również o cyberprzemocy wśród rówieśników, polegającej na publikowaniu nieprawdziwych informacji, zdjęć czy nagrań kompromitujących inne osoby.
1: Niestety dzieci i młodzież są najbardziej narażoną grupą właśnie na tego typu tutaj zagrożenia, jakim jest ten szeroko rozumiany hejt, o którym też tak dużo zawsze właśnie mówimy. A w wakacje również może on przybierać na sile tutaj, gdyż w wielu przypadkach gdzieś takie zdjęcia są robione w wakacje. Później takie dziecko czy młoda osoba zamyka się w domu.
0: Dlatego aspirant Andrzej Karpiński apeluje do rodziców, aby zwracali uwagę, jeśli ich dziecko w wakacje nie chce bawić się z rówieśnikami, i przede wszystkim próbowali porozmawiać w domu na ten temat.

Sanktuarium Maryjne w Medjugorje w Bośni i Hercegowinie zostało w nocy z poniedziałku na wtorek sprofanowane przez nieznanych sprawców. Wszczęto dochodzenie w tej sprawie. Jak poinformowała lokalna policja, wandale podpalili ołtarz polowy kościoła świętego Jakuba, a główna figura Matki Bożej została pokryta obraźliwymi napisami, między innymi w języku polskim. Twarz i dłonie figury Matki Bożej zostały pomazane czarną farbą. Na ogrodzeniu otaczającym figurę zawieszono transparent z nazwiskami wizjonerów z Medjugorje. Na transparencie wandale określili ich mianem oszustów. Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o akcie wandalizmu, który naruszył miejsca modlitwy w naszej parafii. Niezwłocznie przystąpimy do sprzątania i usuwania szkód, aby wszystkie miejsca mogły być ponownie godnie przygotowane do modlitwy. Tak poinformowano w oświadczeniu kancelarii parafialnej w Medjugorje. Sanktuarium położone jest na południu kraju, 140 km od Sarajewa. To znane na całym świecie cel pielgrzymów katolików, odwiedzany każdego roku przez milion osób.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej. Zobacz więcej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Bez kompromisów.
2: Zapraszamy do nowego salonu Omoda JQ w Ostrołęce, ulica Traugutta 59. Do zobaczenia w Oskarze.
0: Po reklamie.

0: Córko moja, jeżeli chcesz, stworzę w tej chwili nowy świat, piękniejszy od tego, przez ciebie, jako przez te hostie, przyjdą promienie miłosierdzia na świat. Z żadną duszą nie łączę się tak ściśle i w ten sposób, jako z tobą. Córko moja, pisz to, co ci powiem.
1: Z dzienniczka świętej siostry Faustyny Kowalskiej.

czasie mszy świętej miałam chwilowe poznanie o księdzu S., że nasze wysiłki wspólne są, z których Bóg ma tak wielką chwałę. I choć jesteśmy oddaleni, często jesteśmy razem, bo jeden cel nas łączy. O mój Jezu, pożądanie moje jedyne, choć Cię dziś pragnęłam przyjąć do serca z większą gorliwością niżeli kiedykolwiek, jednak dusza moja właśnie dziś jest więcej oschła aniżeli kiedykolwiek. Wiara moja potężnieje, a więc owoc przyjścia Twego, Panie, będzie obfity. Choć nieraz przychodzisz, nie trącając zmysłów mych, w samej części wyższej królujesz, lecz czasem i zmysły cieszą się z przyjścia Twego.

Boże, Ojcze miłosierny, który objawiłeś swoją miłość swoim Synu Jezusie Chrystusie i wydałeś ją na nas w Duchu Świętym Pocieszycielu, Tobie zabierzamy dziś losy świata i każdego człowieka. Pochyl się nad nami grzesznymi, ulecz naszą słabość, przezwycięż wszelkie zło, pozwól wszystkim mieszkańcom ziemi doświadczyć Twojego miłosierdzia, aby w Tobie, Tu jedyny Boże, zawsze odnajdywali źródło nadziei. Ojcze Przedwieczny, dla bolesnej męki i zmartwychwstania Twojego Syna, miej miłosierdzie dla nas i całego świata.

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje. Bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa,
na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. O krwi i wodo, któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Akt zawierzenia świata Bożemu miłosierdziu. Boże Ojcze miłosierny, który objawiłeś swoją miłość w Twoim Synu Jezusie Chrystusie i wylałeś ją na nas w Duchu Świętym Pocieszycielu, Tobie zawierzamy dziś losy świata i każdego człowieka. Pochyl się nad nami grzesznymi, ulecz naszą słabość, przezwyciężasz wszelkie zło. Pozwól wszystkim mieszkańcom ziemi doświadczyć Twojego miłosierdzia, aby w Tobie, Trójjedyny Boże, zawsze odnajdywali źródło nadziei. Ojcze Przedwieczny, dla bolesnej męki i zmartwychwstania Twojego Syna, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Amen.

0: Katolicki Serwis Informacyjny Radia Nadzieja, czyli wiadomości z życia naszej diecezji, wydarzenia kościelne.
1: Wiktoria Małusz, zapraszam. Zostały 3 dni, aby spakować plecak i wyruszyć w wyjątkową podróż przed pątnikami. 2 tygodnie drogi, 1000 kroków i 1 miejsce docelowe, Jasna Góra. Już 1 sierpnia wyruszy 42. Piesza Pielgrzymka Łomżyńska. W tym roku pątnikom towarzyszyć będzie hasło Uczniowie Misjonarze. Do wspólnego pielgrzymowania zaprasza kierownik pielgrzymki, ksiądz Wiesław Ołowski.
2: Pielgrzymka jest zatrzymaniem, pomimo że się idzie, ale jest takim czasem refleksji i tego czasu jest bardzo dużo na pielgrzymce, więc czasem wsłuchania się w Pana Boga, ale przede wszystkim budowania więzi. Myślę, że to są dwie takie najważniejsze rzeczy na pielgrzymce, że możemy się spotkać i z Bogiem, i z drugim człowiekiem.
1: Pielgrzymka to nie tylko pokonywanie kolejnych kilometrów, ale także czas modlitwy, spotkań i budowania wspólnoty. Ksiądz Wiesław Ołowski przekonuje, że warto zrobić pierwszy krok i przekonać się, jak wiele może dać taka droga.
2: 2 tygodnie czasu to jest dużo i podziwiam te osoby, które potrafią miesięczny urlop wykorzystać, żeby 2 tygodnie iść na pielgrzymkę, więc jest to jakiś rodzaj trudności, ale no dla młodych ludzi już tej trudności nie ma, ale myślę, że bardziej to jest kwestia chęci niż czasu. Serdecznie zapraszamy nawet na weekend tak zwany, czy na 1 dzień, żeby odprowadzić, czy na tydzień, po prostu jak kto może. Na pewno jest to czas piękny, więc warto poświęcić chociaż te kilka dni.
1: Pątnicy wyruszą z katedry w Łomży i Ostrołęckiej Fary.
0: Katolicki Serwis Informacyjny.
1: Wakacje to idealny czas, by zwolnić tempo. Warto w tym czasie znaleźć chwilę nie tylko na odpoczynek, ale także na spotkanie z Bogiem. Z propozycją cotygodniowych spotkań dla wszystkich pań wychodzi Duszpasterstwo Kobiet Diecezji Łomżyńskiej. Na piątkowe spotkanie Odpocznij przy Jezusie zaprasza ksiądz Michał Wyszyński, duszpasterz kobiet Diecezji Łomżyńskiej.
3: Nazwaliśmy to Betanią, jak Marta i Maria, jedna u stóp Jezusa, druga krzątająca się po kuchni. Stąd też dwuczęściowa forma spotkania. To bycie u stóp Pana Jezusa, a także w pewnym sensie przy kuchni zrobić sobie herbatę i porozmawiać, pobyć w salce. To jest bardzo, uważam, prosta forma, a równocześnie taka owocna, taka prowadząca do głębokiej medytacji, do kontemplacji i spotkania z żywym Bogiem.
1: Spotkania odbywają się w każdy piątek o godzinie 19 w parafii pod wezwaniem świętego Brunona w Łomży.
0: Katolicki Serwis Informacyjny.
1: W kaplicy objawień sanktuarium

blasku spadających gwiazd, szukamy świateł jutrzejszego dnia. Bez pośpiechu i późniejszych łez, bez pośpiechu i późniejszych

świetle jutrzejszego dnia. Czy nie zgaśnie ten płomień, który Bóg rozpalił w nas? Czy nie zburzy się to, co On zbudował trwało? Bez pośpiechu i późniejszych łez, bez pośpiechu i późniejszych

0: Słowo życia. Ewangelia na każdy dzień. Zaprasza ksiądz Jan Krupka.
1: Z Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus opowiedział tłumom tę przypowieść. Królestwo niebieskie podobne jest do człowieka, który posiał dobre nasienie na swej roli. Lecz gdy ludzie spali, przyszedł jego nieprzyjaciel, nasał chwasty między pszenicę i odszedł. A gdy zboże wyrosło, wypuściło kłosy, wtedy pojawił się i chwast. Słudzy gospodarza przyszli i zapytali go: Panie, czy nie posiałeś dobrego nasienia na swej roli? Skąd więc wziął się na niej chwast? Odpowiedział im: Nieprzyjazny człowiek to sprawił. Rzekli mu słudzy: Chcesz więc, abyśmy poszli i zabrali go? A on im odrzekł: Nie byście, zbierając chwast, nie wyrwali razem z nim pszenicy. Pozwólcie obojgu ruść aż do żniwa, a w czasie żniwa powiem żeńcom: Zbierzcie najpierw chwast i powiążcie go w snopki na spalenie, pszenicę zaś zwieźcie do mego spichlerza.
2: Pozwólcie obojgu ruść aż do żniwa. Tak właśnie zachowuje się gospodarz dzisiejszej Ewangelii według przypowieści, którą Jezus nam przedstawia. Stanął wobec faktu, że na jego polu obok pszenicy, obok dobrego ziarna, wzrasta też chwast, który, jak Jezus sam mówi, został zasiany przez nieprzyjaznego człowieka. Ta postawa nas zadziwia. My bowiem, patrząc na to, oceniając tę sytuację, pewnie chcielibyśmy zachować się inaczej. Jak to możliwe? Zostawić chwast, czekać na jego zebranie i zniszczenie dopiero podczas żniwa? Gospodarz z przypowieści mówi o przyczynie takiego postępowania. Mówi, że wyrywając chwast, można też i zniszczyć dobre rośliny. Ale też obraz, który przytacza Chrystus, ma swoje takie bardzo dobre odniesienie, jeśli chodzi o sprawy naszego życia, o naszą postawę, dobrą czy złą. Można by spróbować ująć to tak. Chwast nie staje się dobrą rośliną. Takie są prawa biologii, botaniki. Ale człowiek zły może stać się dobry. Może się nawrócić, może do Boga powrócić. Dlatego Jezus daje nam czas. Prawdą jest, że nie wiemy, ile tego czasu od Boga otrzymujemy. Dlatego trzeba być gotowym, a nawet już dziś, nie zlekając, skorzystać z możliwości powrotu do Chrystusa, do pojednania się z Nim. Może właśnie trzeba skorzystać z daru Jego miłosierdzia i przebaczenia grzechów. Tak, nie czekajmy, bo Chrystus chce nas obdarzyć swoim miłosierdziem.
0: Słowo życia. Ewangelia na każdy dzień. Zaprasza ksiądz Jan Krupka.

0: Flash regionu.
1: Katarzyna Polewko, zaczynamy. Oceniam ten ruch negatywnie. W taki sposób prezydent Łomży Mariusz Chrzanowski komentuje rozpad w Prawie i Sprawiedliwości. Komitet Polityczny PiS ma dziś przypieczętować usunięcie z partii ponad 40 parlamentarzystów. Na czele usuniętych z partii polityków stoi były premier Mateusz Morawiecki.
2: Od dłuższego czasu w szeregach, można powiedzieć, Prawa i Sprawiedliwości działy się różne rzeczy, tak, które powodowały, że ta wojna frakcji bardzo mocno postępowała. No na pewno to, co się wydarzyło, nie jest w mojej ocenie dobrym rozwiązaniem, dlatego, bo w jedności siła i tutaj środowiska prawicowe powinny być zjednoczone po to, żeby w następnym roku podczas wyborów parlamentarnych no te wybory wygrać i na pewno ten ruch oceniam negatywnie, ale różne rzeczy już w polityce widzieliśmy. Myślę, że tutaj obecna ekipa rządząca, można powiedzieć przysłowiowo, cieszy się, tak, bo działa też na ich korzyść.
1: Prezydentowi Chrzanowskiemu bliższa jest frakcja Jacka Sasina, a nie Mateusza Morawieckiego. To te dwie grupy toczyły ze sobą spór w partii.
2: Ja wielokrotnie to podkreślałem, że bliskie są mi wartości patriotyczne, prawicowe. Te przesłanie, które też w większości, można powiedzieć, prezentuje Prawo i Sprawiedliwość, kwestie konserwatywnego podejścia do polityki, do życia społecznego są mi bliskie.
3: Ale te konserwatywne wartości wyznaje także Mateusz Morawiecki.
2: Tak, ale tutaj jeżeli chodzi o też o kwestie i gospodarcze, tak, no to widzimy też pewne różnice. Ten trzon, który był tworzony w momencie, kiedy powstawało Prawo i Sprawiedliwość, no to dzisiaj jest Prawo i Sprawiedliwości, a wszelkie ruchy, które też w międzyczasie powstały, tak jak chociażby teraz ruch Mateusza Morawieckiego, no to widzimy, że to też może bardziej jest centroprawica.
1: Wiadomo już, że usunięci wkrótce przedstawiciele Stowarzyszenia Rozwój Plus mają założyć swój klub parlamentarny. Mieszkańcy Milewa w powiecie łomżyńskim zyskali nowoczesny i bezpieczny most nad rzeką Gać. Dziś uroczyście oddano do użytku obiekt wraz z przebudowanymi dojazdami. To inwestycja, na którą mieszkańcy czekali od lat, podkreślał podczas otwarcia wójt gminy Łomża Piotr Kłys.
4: Wiele lat zabiegu, wiele lat starań. Od 2014 roku, a tak naprawdę i wcześniej już słyszałem od mieszkańców naszej gminy, że ta inwestycja jest potrzebna, że ten mostek, dzisiaj to jest fantastyczna przeprawa, to jest ogromny most. Jest on, pewnie też będzie ciągiem zapasowym dla głównego mostu na drodze wojewódzkiej na rzeczce Gać. Ale dla naszych mieszkańców, przede wszystkim dla mieszkańców z powiatu łomżyńskiego, z gminy Łomża, jest to dojazd do Pól, a dla tych, którzy są z drugiej strony, a więc powiat zambrowski, gmina Zambrów, dojazd do kościoła.
1: Bezpieczniejszy przejazd, lepsza infrastruktura i większy komfort podróżowania to najważniejsze efekty zakończonej inwestycji, o czym mówił starosta łomżyński Lech Szabłowski.
5: Do tej pory tutaj funkcjonujący most był w bardzo złym stanie technicznym. Ograniczona była nośność przejazdu pojazdów przez ten most do 3 ton. Tereny takie bardzo dobrze rozwinięte rolniczo. Mieszkańcy, w szczególności wsi Milewo, którzy mają łąki, pola po drugiej stronie rzeki Gać, przejeżdżali tym mostem, tą drogą, dużymi pojazdami, ciężkimi pojazdami. No, groziło to katastrofą nawet budowlaną. Z strony gminy Zambrów, mieszkańcy kilku wiosek, to jest parafia Puchały, czyli oni przemieszczają się tutaj, jeżdżą przynajmniej raz w tygodniu do kościoła.
1: Most łączy nie tylko dwie miejscowości, ale też dwie gminy, Łomża i Zambrów, oraz dwa powiaty, łomżyński i zambrowski. Całkowity koszt inwestycji to blisko 10 milionów złotych. Uczniowie, którzy wciąż szukają swojej ścieżki edukacyjnej, mogą jeszcze skorzystać z oferty ostrołęckich szkół ponadpodstawowych. Trwa rekrutacja uzupełniająca, a w kilku placówkach nadal dostępne są wolne miejsca, informuje rzecznik prasowy Urzędu Miasta Ostrołęki Katarzyna Ogniewska.
6: Wolnymi miejscami dysponują następujące szkoły i kierunki. Zespół szkół zawodowych nr 4 na kierunkach technik ekonomista, technik żywienia i usług gastronomicznych. Zespół szkół zawodowych nr 3 na kierunkach technik fotografii i multimediów, technik programista, technik architektury krajobrazu i arborystyki. Pierwszym liceum ogólnokształcącym na rozszerzeniu historia, język angielski, język polski, w zespole szkół zawodowych nr 1 na kierunku technik logistyk oraz w zespole szkół zawodowych nr 2, dwa kierunki technik budownictwa oraz technik reklamy.
1: Informacje o rekrutacji oraz wymaganych dokumentach można uzyskać bezpośrednio w sekretariatach szkół, a także na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Warszawie. wakacje sprzyjają rowerowym wyprawom. Gminę Nowogród można odkrywać na dwóch kółkach. Samorząd zaprasza mieszkańców do udziału w cyklu wycieczek rowerem przez gminę Nowogród, które są okazją do aktywnego spędzenia czasu, poznawania urokliwych zakątków gminy, a także integracji mieszkańców, mówi Karolina Piątek, dyrektor miejsko-gminnego ośrodka kultury w Nowogrodzie.
0: Gmina Nowogród już od jakiegoś czasu organizuje rajdy rowerowe i raz w miesiącu można się przejechać właśnie rowerem przez gminę Nowogród. Serdecznie zapraszamy, zachęcamy, żeby się włączać oczywiście. W Nowogrodzie jest pięknie, tak? Mamy rzekę, nad którą jest pięknie położony skansen. Myślę, że to jest piękny spacer i na powietrzu, tak? Czyli możemy trochę świeżego powietrza zaczerpnąć, a przy okazji coś dla ducha, tak? Czyli jeżeli pójdziemy z przewodnikiem, to dowiemy się różnych ciekawych rzeczy.
1: Najbliższa wyprawa rowerowa odbędzie się w niedzielę 9 sierpnia. Do pokonania jest trasa około 12 kilometrów.
7: Flash regionów.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Gdyby mleczarze nagrywali tę reklamę, usłyszelibyście kojący świergot ptaków o poranku. I śmiech mleczarzy wchodzących do mleczarni. I ten dźwięk byście usłyszeli. I od razu wiedzielibyście, że to jedyny w swoim rodzaju serek z krówką. Ten tradycyjny, Roll Mlecz.
2: Od nas rzecz jasna. Znaczy się, od mleczarzy. Szukasz skutecznego sposobu na piękną sylwetkę i młodszy wygląd? Odwiedź Body Expert Aesthetic w Łomży. W naszej ofercie znajdziesz laserowe modelowanie sylwetki, liftingujące masaże twarzy, modelujące masaże ciała, zabiegi laserowe, maxi lipo oraz LED lampę. Już teraz prezentujemy absolutną nowość na rynku łomżyńskim. Kryokapsułę. Body Expert Aesthetic Łomża, ulica Sikorskiego 239, pierwsze piętro. Zadzwoń i umów się na wizytę 787-889-343. Uwaga! Na hasło Radio Nadzieja drugi zabieg gratis. Tak, hasło Radio Nadzieja drugi zabieg gratis. Zadzwoń 787-889-343.
0: Po reklamie.

0: Gość dnia.
1: Witamy naszych radiosłuchaczy i tych, którzy oglądają nas w mediach społecznościowych. Prezydent Łomży Mariusz Chrzanowski jest naszym dzisiejszym gościem dnia. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie.
1: Panie prezydencie, zanim przejdziemy do tego, co w mieście, porozmawiamy sobie o tym, co dzieje się szerzej w polityce, a widzimy, że dzieje się bardzo, bardzo, bardzo dużo i emocji nie brakuje. Takiego kryzysu i takiego rozłamu w Prawie i Sprawiedliwości, no chyba nie pamiętają najstarsi górale. Czy zdaniem pana prezydenta, po tym, co się wydarzyło, polska prawica już nigdy nie będzie taka sama?
2: No nigdy w polityce nie można mówić nigdy. Wiemy o tym, że tutaj często polityka potrafi zaskakiwać, tak jak na pewno wielu osób zaskoczyła sytuacja, która miała miejsce, chociaż od dłuższego czasu już w szeregach, można powiedzieć, Prawa i Sprawiedliwości, tak jak słyszeliśmy, no, działy się różne rzeczy, tak, które powodowały do tego, że ta wojna frakcji bardzo mocno postępowała. No na pewno to, co się wydarzyło, nie jest w mojej ocenie dobrym rozwiązaniem, dlatego, bo w jedności siła i tutaj środowiska prawicowe powinny być zjednoczone po to, żeby w następnym roku podczas wyborów parlamentarnych no, te wybory wygrać i też zmieniać Polskę. Dlatego na pewno ten ruch oceniam negatywnie, ale różne rzeczy już w polityce widzieliśmy. Często też w ramach różnych frakcji w Prawie i Sprawiedliwości grupy odchodziły, później przychodziły, dochodziło do zjednoczenia, więc tutaj trzeba poczekać na pewno na rozwój sytuacji, ale tego na pewno, z tej sytuacji myślę, że tutaj obecna ekipa rządząca, która no, widzimy niestety, co dzieje się w kraju, widzimy chociażby na stacjach benzynowych, jaka sytuacja jest w naszym kraju. No, no można powiedzieć przysłowiowo cieszy się, tak, bo to na pewno działa też na ich korzyść, więc miejmy nadzieję, że uda się środowisku prawicowemu zjednoczyć jeszcze przed wyborami. Tutaj silny ruch taki powstanie, że jednak czasu... te wybory Prawo i Sprawiedliwość wygra.
1: A to chyba marzenie ściętej głowy w tym momencie, po takim rozłamie, po tym, co się dzieje, tak. Nie są w stanie się zjednoczyć.
2: Tak, ale mówimy często po wyborach, tak, co różnego rodzaju koalicje i miejmy nadzieję, że taki rząd Zjednoczonej Prawicy powstanie na jesieni, bo na to wiele środowisk czeka. Czekają też samorządowcy, no bo pamiętamy czasy, kiedy rządziło Prawo i Sprawiedliwość, kiedy tych środków, którymi mogliśmy dysponować, było dużo. Były środki na drogi, były środki na inwestycje. Był Polski Ład, który też tak mocno był krytykowany przez ówczesną opozycję, dzięki któremu tyle cennych inicjatyw udało się w naszym mieście zrealizować. Więc czekamy oczywiście na rozwój sytuacji, ale jest to, można powiedzieć, istotne też z punktu widzenia samorządu, bo my chcemy też współpracować zawsze z tak, żeby też tutaj można było dla naszego miasta jak najwięcej środków pozyskać.
1: A myśli pan prezydent, że ten rozłam wpłynie też na samorządy związane z tym środowiskiem? Że tutaj też pojawi się podział?
2: No ciężko powiedzieć, bo też samorządowi nierówny i są oczywiście przedstawiciele samorządów, którzy reprezentują partię polityczną i wówczas pewnie taki samorządowiec będzie musiał też wybrać, tak, którąś frakcję, ale większość samorządowców, tak jak ja, są to samorządowcy, którzy nie należą do partii politycznych.
1: Ale do której frakcji jest panu bliżej? Mateusza Morawieckiego czy Jacka Sasina? No chyba Jacka Sasina.
2: To już pani sama redaktor
1: zadała
2: pytanie, odpowiedziała, dlatego ja, tak jak zresztą mieszkańcy Łomży wiedzą, to przez lata byłem członkiem Prawa i Sprawiedliwości. Też sytuacji, która miała podczas wyborów samorządowych w 2018 roku, dobrze znają, ale ja wielokrotnie to podkreślałem na antenie radia. Nadzieję, że bliskie są mi wartości patriotyczne, prawicowe i też jeżeli chodzi o frakcję, a tutaj bym też nie chciał tak jednoznacznie mówić o frakcyjności, bo to jest złe, tak? Mówmy też o pewnych wartościach i te przesłanie, które też w większości, można powiedzieć, prezentuje Prawo i Sprawiedliwość, kwestie konserwatywnego podejścia do polityki, do życia społecznego są mi bliskie.
1: Ale te konserwatywne wartości wyznaje także Mateusz Morawiecki.
2: Tak, ale tutaj jeżeli chodzi o też o kwestie i gospodarcze, tak, bo tu mocno już politykę wnikamy, no to widzimy też pewne różnice. Ten trzon, który był tworzony w momencie, kiedy powstawało Prawo i Sprawiedliwość, no to dzisiaj jest Prawo i Sprawiedliwości, a wszelkie ruchy, które też w międzyczasie powstały, tak jak chociażby teraz ruch Mateusza Morawieckiego, no to widzimy, że to też może bardziej jest centroprawica. Ja tak jak powiedziałem, jestem człowiekiem, którym bliskie są wartości prawicowe, więc pani redaktor zadała pytanie i na nie odpowiedziała.
1: Dobrze, to przechodzimy teraz do tego, co w Łomży. Konkretnie, co dzieje się w mieście? Trwają wakacje i nie każdy, tak jak wiemy, może wyjechać. Wiele osób spędza te wakacje w mieście. Jednym z najchętniej odwiedzanych miejsc w Łomży jest Park Jana Pawła. Panie prezydencie, co się tam zmieni w najbliższym czasie?
2: Myślę, że mieszkańcy Łomży dostrzegają to, co dzieje się w parku Jana Pawła II. A widzimy, jak ten park pięknieje z roku na rok. I to oczywiście i kwestia nasadzeń, które ileś lat temu tutaj udało nam się zrealizować. Kwestia inwestycji, które też poczyniliśmy już od momentu powstania Parku Jana Pawła II i też inwestycje, które teraz mają miejsce, to chociażby tężnia, można powiedzieć długo oczekiwana przez naszych mieszkańców, bo pamiętamy też wszelkiego rodzaju zawirowania, które były w sytuacji, kiedy nie było chętnych na realizację tej inwestycji. Powstał pomysł z budżetu obywatelskiego. Ten pomysł realizujemy, bo można powiedzieć już ten pierwszy etap ma miejsce, bo ta tężnia fizycznie już jest, teraz kwestia tylko zagospodarowania terenu wokół tężni. Jak widzimy, te drzewa wokół tej tężni są i wszelkiego rodzaju głosy opozycyjnych radnych, które się pojawiły, że jakieś będą tam wycinki, czegoś takiego nie miało miejsca.
1: A chyba i mieszkańcy też pisali jakąś petycję, pamiętam, odnośnie tych drzew z zapytaniem.
2: No mieszkańcy oczywiście wiadomo, z czyjej inspiracji, tak? No, zawsze, ja mówię, zawsze na sesji to jest miłe, jak radny mówi, że mówi w imieniu mieszkańców. No wiadomo, jest przedstawiciele mieszkańców, więc tutaj żyjemy i tutaj też mieszkańcy też z nami mają kontakt i często są najbliżsi, można powiedzieć, mieszkańcy, którzy są wokół nas. Ale wracając do meritum, i teraz te środki na ostatniej sesji zostały zabezpieczone, w związku z tym MPGKiM będzie przez najbliższe miesiące zagospodarowywał teren wokół tężni. Druga bardzo ważna inwestycja, która jest, można powiedzieć, nie w parku, tak, tylko w pobliskiej granicy z parkiem, to jest mediateka oraz też lodowisko, rolkowisko. I są to duże inwestycje, z których mam nadzieję, że mieszkańcy będą korzystać, bo lodowisko, rolkowisko to też inwestycja na dofinansowanie, której czekaliśmy, te
1: bo
2: środki...
1: ostatnio mniej o tym mówimy. Był taki moment, że cały czas mówiliśmy o tym, że będzie lodowisko, rolkowisko, ale później ten temat jakoś ucichł. Więc to się cały
2: może
1: czas
2: ucich, to
1: dzieje?
2: Jest, cały czas się dzieje. Teraz kwestia jest postawienia dachu i to myślę, że też już do 3 sierpnia bodajże ma wykonawca już wykonać właśnie postawienie dachu, więc też mieszkańcy już będą widzieć, można powiedzieć, oprócz tutaj wykopów, które miały miejsce, tak, teraz już naocznie konstrukcje. No, też jest, wiadomo, sezon letni, więc o lodowisku myślimy, kiedy też zbliża się zima, chociaż ona będzie miała funkcję lodowiska, rolkowiska, ale już na jesieni następnego roku, jeżeli nic nie stanie oczywiście na przeszkodzie, to mieszkańcy będą mogli już korzystać z nowoczesnego lodowiska, a później oczywiście rolkowisko, jest tam ścianka wspinaczkowa, również inne atrakcje przewidziane dla młodzieży. No i mediateka. Na Mediatekę pozyskaliśmy środki zewnętrzne z funduszy europejskich i zgłosiło się 7 firm do przetargu. Trwa teraz analiza ofert i mam nadzieję, że już niedługo podpiszemy umowę i też prace będą mogły ruszyć właśnie tutaj w pobliżu Parku Jana Pawła II. Powstanie nowoczesna, multimedialna mediateka. To nie jest tak, jak dzisiaj widzimy, oczywiście doceniając działalność naszej miejskiej biblioteki publicznej, ale biblioteka zostanie przeniesiona z ulicy Długiej i dodatkowo też będą ciekawe atrakcje dla naszych mieszkańców. Oczywiście też dla miłośników gier, można powiedzieć, chociaż to też będzie w taki bardzo fajny sposób zrobiony.
1: Bezpieczny?
2: Bezpieczny, to oczywiście.
1: Bo jak gry, to pewnie rodzice pomyślą, o co tam się
2: nie,
1: będzie działo.
2: Nie, ale to wszystko oczywiście pod kontrolą. Ja też obserwowałem, widziałem, jak takie mediateki wyglądają w innych miejscach, chociażby w mieście Bodo, to też taka mediateka, nowoczesna mediateka tam funkcjonuje i tam oczywiście to wszystko też pod kontrolą, więc pracownia plastyczna, również taka, można powiedzieć, mini sala kinowa. Dużo, dużo ciekawości, dużo nowości. No też musimy iść z duchem czasu i też zachęcać młodzież do korzystania właśnie z książek, a tam w bardzo przystępnej, takiej nowoczesnej formie będzie to przedstawione. Audiobooki oczywiście, tak, bo mówimy dzisiaj o tej sali komputerowej. Tam oczywiście będzie można też korzystać z audiobooków.
1: Ale skoro mówimy o tej bibliotece i o książkach, co się stało z tą małą biblioteczką w Parku Jana Pawła? Bo ona zniknęła, jej nie ma.
2: Tak, ona przychodzi teraz, można powiedzieć, mały remont, bo konserwacje. No, była też wiadomo, jest to biblioteczka, która kilka lat temu powstała, w momencie, kiedy też zaczytane ławeczki powstawały w naszym mieście i też mieszkańcy zwracali uwagę, no, że jest już ona troszkę zniszczona, no wiadomo, i warunki atmosferyczne, w związku z tym MPGKiM to naszą biblioteczkę chce też odrestaurować w pewien sposób i nadać jej nowy blask.
1: Ale wróci.
2: Tak, oczywiście,
1: tylko potrzeba czasu,
2: jak najbardziej.
1: Mieszkańcy chętnie z tego korzystają. Są też dobre wiadomości dotyczące kultury. Ministerstwo Kultury właśnie i Dziedzictwa Narodowego ogłosiło, że będzie kontynuowało współpracę z Teatrem Lalki Aktora i Filharmonią Kameralną. Ta współpraca z ministerstwem, panie prezydencie, daje dużo większe możliwości?
2: Oczywiście, że daje duże możliwości. Ja pamiętam początki, bo to początki też mojej prezydentury, kiedy zabiegaliśmy wspólnie z dyrektorem Zarzyckim, dyrektorem Antoniukiem, o to, żeby nasze jednostki były współprowadzone przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. No i w pierwszej kolejności, można powiedzieć, udało się osiągnąć sukces, bo Filharmonia Kameralna podpisała umowę na współprowadzenie. Walczyliśmy wówczas o dwie instytucje kultury i takie miłe zaskoczenie, już można powiedzieć, na koniec też działalności poprzedniego rządu, kiedy już po wyborach parlamentarnych taką umowę podpisaliśmy w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego na współprowadzenie Teatru Lalki i Aktora. Jest to ogromna szansa i to widzimy zresztą, że to szanse wykorzystują nasze jednostki kultury.
1: A jakie to są szanse?
2: Są to środki oczywiście dodatkowe. Mhm. Są dodatkowe środki. Teraz też bardzo dobra informacja też, bo tych środków w przypadku, no jeszcze czekamy oczywiście do podpisania umowy, ale udaje nam się wynegocjować dużo większe środki niż pierwotnie nawet tutaj założyliśmy. Ale główna idea to jest właśnie idea tego, żeby zachęcić ministerstwo. I to był ogromny sukces, kiedy właśnie też w czasach Prawa i Sprawiedliwości i tej dobrej współpracy udało nam się podpisać tę umowę i dzisiaj też cieszymy się z tego, że jest to kontynuowane, bo zagrożenia były, ale sukces mam nadzieję, że te nasze dwie jednostki osiągną i już mamy pod koniec wakacji podpisać tę umowę na współprowadzenie. I te dodatkowe środki i szansa na dodatkowy rozwój dla naszych instytucji kultury będzie. Niejednokrotnie tutaj też pani redaktor rozmawiała, czy z panem dyrektorem Zarzyckim, czy dyrektorem właśnie Antoniukiem, i też wspominali tutaj na antenie, jak bardzo ważna jest ta współpraca i to, że jest to jednostka współprowadzona przez ministerstwo, oprócz oczywiście rangi i innych tutaj w sferze kultury, tak, wartości dodanych, no to są oczywiście finanse, a też widzimy często, jak ta kultura jest finansowana w dzisiejszych czasach, więc jeżeli nasze jednostki potrafią się odnaleźć, to jednostki na najwyższym, można powiedzieć, krajowym, światowym poziomie i te środki sięgnąć z ministerstwa w dobie różnej kultury, bym tak powiedział, to jest wielki sukces naszego miasta.
1: Powiedział pan prezydent, że było zagrożenie, czyli to nie jest tak, że jak, nie wiem, rok, dwa trwa ta współpraca, to później ona jest kontynuowana.
2: Nie, to jest aneksowanie umów, dlatego podpisujemy umowy na 4 lata, i wówczas jest aneksowanie umów, w związku z tym no, każda umowa wygasza, tak? Więc jeżeli tej umowy nie odnowimy...
1: I podlega negocjacjom.
2: Tak, dlatego ten etap mamy już za sobą, w związku z tym... ale to też pokazuje, że ta siła naszych jednostek kultury jest bardzo mocna. No, te rzeczy, które robi Filharmonia Kameralna i Teatr Lalki Aktora, są cenione w naszym kraju. Zresztą mieszkańcy to cenią i cieszymy się z tego, że będzie to kontynuowane, bo to da szansę na kolejne inicjatywy i to, że ten teatr i Filharmonia będzie nadal na tak wysokim poziomie.
1: Skoro już o tej kulturze rozmawiamy, to kończymy lipiec. Za chwilę drugi miesiąc wakacji. Co w sierpniu zostało przygotowane w mieście, żeby móc aktywnie spędzić te wakacje i te ostatnie tygodnie, 4 tygodnie wakacji?
2: W naszym mieście już od kilku lat wdrażamy taki projekt Łomżyńskie Wakacje. Chcemy, żeby podczas każdego weekendu działy się jakieś wydarzenia, z których mogą skorzystać nasi mieszkańcy. Stąd między innymi już właśnie w miesiącu lipcu pojawiły się w parku Jana Pawła II. Dwa seanse kina plenerowego. Kolejne dwa będą w miesiącu sierpniu. Mamy organizowane przez tutaj we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji tak zwane potańcówki na bulwarach. Odbyła się w miesiącu lipcu noc kabaretowa. No, nie dopisała tutaj pogoda niestety.
1: Bo ale to, humor dopisał.
2: Humor na pewno, pewnie frekwencja byłaby o wiele większa, ale i tak była duża. A oczywiście jarmark to też nasza taka tradycja. W miesiącu sierpniu Kafe Kultura. To też inicjatywa, która realizowana jest przez Miejski Dom Kultury Środowisk Twórczych. Bardzo ciekawa inicjatywa, gdzie zapraszani są artyści, można powiedzieć czasami niszowi, tak, ale o bardzo wysokim poziomie artystycznym i też przyciąga to rzesze naszych mieszkańców, którzy chcą takiej muzyki posłuchać. Mamy 15 sierpnia Wojsko na Swojsko, więc też inicjatywa, którą realizujemy wspólnie z wojskiem, więc też moc atrakcji dla najmłodszych. 29 sierpnia na Starym Rynku dyskoteka pod gwiazdami, więc też nasi mieszkańcy będą mieli możliwość spędzić bardzo fajnie czas. Dodatkowo Hala Kultury też proponuje chociażby poranki dla najmłodszych. No, tych inicjatyw jest bardzo dużo. Ja zachęcam do śledzenia oczywiście naszych stron internetowych. Też w mieście są wywieszone plakaty Łomżyńskie Wakacje, na przystankach autobusowych i oczywiście tutaj na antenie Radia Nadzieja też państwo wielokrotnie zapraszacie na nasze wydarzenia, więc w każdy weekend coś się dzieje. Jeszcze jest połowa wakacji, więc jest możliwość skorzystania z tych naszych atrakcji. No jak wiadomo, miesiąc czerwiec jest miesiąc taki koncertowy, bo są Dni Miasta, a później staramy się oczywiście szereg takich mniejszych inicjatyw w Łomży promować, od kina po jarmarki, po też dobrą zabawę.
1: Nie chciałam przerywać, ale wspomniał pan prezydent o Hali Kultury. Hala Kultury będzie miała nowego kierownika. Czego pan od tego nowego kierownika Łukasza Uściłowskiego oczekuje?
2: No przede wszystkim dużego zaangażowania, bo Hala Kultury to jest miejsce, które jest miejscem kreatywnym. Tutaj jestem kreatywnym. Tutaj potrzeba nowych, ciekawych inicjatyw, dobrej współpracy.

0: nas wszystkich, bo ogromne zaangażowanie stowarzyszeń, które też organizują różnego rodzaju wydarzenia w Hali Kultury. Widzimy chociażby po zapotrzebowaniu, że często z inicjatywy, które mają się odbyć w naszym mieście, jak przychodzą do mnie, czy osoby nawet spoza Łomży, że chcą zorganizować coś dla mieszkańców miasta, no jak przeglądamy terminarz, no to jest to często taki terminarz kilkumiesięczny, więc to świadczy o tym, że tych wydarzeń jest bardzo dużo, więc na pewno dobra współpraca z jednostkami kultury, z ludźmi kultury, no bo tylko właśnie dzięki tej jedności, tylko dzięki tej współpracy ta hala będzie dobrze funkcjonowała, więc pewnej stabilizacji, bo to też jest potrzebne w życiu, ale też i nowych inicjatyw i też liczę na te inicjatywy, które były przedstawiane chociażby przez pana kierownika, które chce zrealizować i może tutaj na antenie też Radia Nadzieja o tym się podzieli, ale są to dość ciekawe inicjatywy, no i trzeba życzyć tylko, żeby je zrealizował.
1: A ja zapamiętałam i utkwiło mi w pamięci, jak przed momentem pan prezydent powiedział, jedności i współpracy, i tego chyba wszystkim dzisiaj potrzeba, jak patrzymy na to, co się dzieje. Tym rozpoczęliśmy i tym właśnie kończymy. Bardzo dziękuję. Prezydent Łomży Mariusz Chrzanowski był naszym dzisiejszym gościem dnia.
0: Dziękuję. Pozdrawiam państwa. Życzę miłego dnia.
2: Nasz gość dnia.

Gramy twoją muzykę. Radio Nadzieja, 103,6 FM.

0: Flash regionu.
1: Katarzyna Polewko, zaczynamy. Oceniam ten ruch negatywnie. W taki sposób prezydent Łomży Mariusz Chrzanowski komentuje rozpad w Prawie i Sprawiedliwości. Komitet Polityczny PiS ma dziś przypieczętować usunięcie z partii ponad 40 parlamentarzystów. Na czele usuniętych z partii polityków stoi były premier Mateusz Morawiecki.
2: Od dłuższego czasu w szeregach, można powiedzieć, Prawa i Sprawiedliwości działy się różne rzeczy, tak, które powodowały, że ta wojna frakcji bardzo mocno postępowała. No na pewno to, co się wydarzyło, nie jest w mojej ocenie dobrym rozwiązaniem, dlatego, bo w jedności siła i tutaj środowiska prawicowe powinny być zjednoczone po to, żeby w następnym roku podczas wyborów parlamentarnych no te wybory wygrać i na pewno ten ruch oceniam negatywnie, ale różne rzeczy już w polityce widzieliśmy. Myślę, że tutaj obecna ekipa rządząca, można powiedzieć przysłowiowo, cieszy się, tak, bo działa też na ich korzyść.
1: Prezydentowi Chrzanowskiemu bliższa jest frakcja Jacka Sasina, a nie Mateusza Morawieckiego. To te dwie grupy toczyły ze sobą spór w partii.
2: Ja wielokrotnie to podkreślałem, że bliskie są mi wartości patriotyczne, prawicowe. Te przesłanie, które też w większości, można powiedzieć, prezentuje Prawo i Sprawiedliwość, kwestie konserwatywnego podejścia do polityki, do życia społecznego są mi bliskie.
3: Ale te konserwatywne wartości wyznaje także Mateusz Morawiecki.
2: Tak, ale tutaj jeżeli chodzi o też o kwestie i gospodarcze, tak, no to widzimy też pewne różnice. Ten trzon, który był tworzony w momencie, kiedy powstawało Prawo i Sprawiedliwość, no to dzisiaj jest Prawo i Sprawiedliwości, a wszelkie ruchy, które też w międzyczasie powstały, tak jak chociażby teraz ruch Mateusza Morawieckiego, no to widzimy, że to też może bardziej jest centroprawica.
1: Wiadomo już, że usunięci wkrótce przedstawiciele Stowarzyszenia Rozwój Plus mają założyć swój klub parlamentarny. Mieszkańcy Milewa w powiecie łomżyńskim zyskali nowoczesny i bezpieczny most nad rzeką Gać. Dziś uroczyście oddano do użytku obiekt wraz z przebudowanymi dojazdami. To inwestycja, na którą mieszkańcy czekali od lat, podkreślał podczas otwarcia wójt gminy Łomża Piotr Kłys.
4: Wiele lat zabiegu, wiele lat starań. Od 2014 roku, a tak naprawdę i wcześniej już słyszałem od mieszkańców naszej gminy, że ta inwestycja jest potrzebna, że ten mostek, dzisiaj to jest fantastyczna przeprawa, to jest ogromny most. Jest on, pewnie też będzie ciągiem zapasowym dla głównego mostu na drodze wojewódzkiej na rzeczce Gać. Ale dla naszych mieszkańców, przede wszystkim dla mieszkańców z powiatu łomżyńskiego, z gminy Łomża, jest to dojazd do Pól, a dla tych, którzy są z drugiej strony, a więc powiat zambrowski, gmina Zambrów, dojazd do kościoła.
1: Bezpieczniejszy przejazd, lepsza infrastruktura i większy komfort podróżowania to najważniejsze efekty zakończonej inwestycji, o czym mówił starosta łomżyński Lech Szabłowski.
5: Do tej pory tutaj funkcjonujący most był w bardzo złym stanie technicznym. Ograniczona była nośność przejazdu pojazdów przez ten most do 3 ton. Tereny takie bardzo dobrze rozwinięte rolniczo. Mieszkańcy, w szczególności wsi Milewo, którzy mają łąki, pola po drugiej stronie rzeki Gać, przejeżdżali tym mostem, tą drogą, dużymi pojazdami, ciężkimi pojazdami. No, groziło to katastrofą nawet budowlaną. Z strony gminy Zambrów, mieszkańcy kilku wiosek, to jest parafia Puchały, czyli oni przemieszczają się tutaj, jeżdżą przynajmniej raz w tygodniu do kościoła.
1: Most łączy nie tylko dwie miejscowości, ale też dwie gminy, Łomża i Zambrów, oraz dwa powiaty, łomżyński i zambrowski. Całkowity koszt inwestycji to blisko 10 milionów złotych. Uczniowie, którzy wciąż szukają swojej ścieżki edukacyjnej, mogą jeszcze skorzystać z oferty ostrołęckich szkół ponadpodstawowych. Trwa rekrutacja uzupełniająca, a w kilku placówkach nadal dostępne są wolne miejsca, informuje rzecznik prasowy Urzędu Miasta Ostrołęki Katarzyna Ogniewska.
6: Wolnymi miejscami dysponują następujące szkoły i kierunki. Zespół szkół zawodowych nr 4 na kierunkach technik ekonomista, technik żywienia i usług gastronomicznych. Zespół szkół zawodowych nr 3 na kierunkach technik fotografii i multimediów, technik programista, technik architektury krajobrazu i arborystyki. Pierwszym liceum ogólnokształcącym na rozszerzeniu historia, język angielski, język polski, w zespole szkół zawodowych nr 1 na kierunku technik logistyk oraz w zespole szkół zawodowych nr 2, dwa kierunki technik budownictwa oraz technik reklamy.
1: Informacje o rekrutacji oraz wymaganych dokumentach można uzyskać bezpośrednio w sekretariatach szkół, a także na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Warszawie. Wakacje sprzyjają rowerowym wyprawom. Gminę Nowogród można odkrywać na dwóch kółkach. Samorząd zaprasza mieszkańców do udziału w cyklu wycieczek rowerem przez gminę Nowogród, które są okazją do aktywnego spędzenia czasu, poznawania urokliwych zakątków gminy, a także integracji mieszkańców, mówi Karolina Piątek, dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Nowogrodzie.
0: Gmina Nowogród już od jakiegoś czasu organizuje rajdy rowerowe i raz w miesiącu można się przejechać właśnie rowerem przez gminę Nowogród. Serdecznie zapraszamy, zachęcamy, żeby się włączać oczywiście. W Nowogrodzie jest pięknie, tak? Mamy rzekę, nad którą jest pięknie położony skansen. Myślę, że to jest piękny spacer i na powietrzu, tak? Czyli możemy trochę świeżego powietrza zaczerpnąć, a przy okazji coś dla ducha, tak? Czyli jeżeli pójdziemy z przewodnikiem, to dowiemy się różnych ciekawych rzeczy.
1: Najbliższa wyprawa rowerowa odbędzie się w niedzielę 9 sierpnia. Do pokonania jest trasa około 12 kilometrów.
7: Flash regionu.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej. Zobacz więcej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Bez kompromisów.
2: Zapraszamy do nowego salonu Omoda JQ w Ostrołęce, ulica Traugutta 59. Do zobaczenia w Oskarze.
0: Po reklamie.

0: 9:09. Gość poranka.
1: Moim i Państwa gościem w poranku 7:09 jest Ireneusz Raś, wiceminister sportu i turystyki oraz przewodniczący Centrum dla Polski. Dzień dobry, panie ministrze.
2: Witam serdecznie, dzień dobry.
1: We wczorajszym pana oświadczeniu na zarzuty prasowe formułowane przez dziennikarzy Wirtualnej Polski napisał pan minister, cytuję: redakcja serwisu wp.pl, która opublikowała dziś artykuł pod tytułem Minister Raś kupował mikrokawalerki na wynajem, dziś pisze o nich ustawę, otrzymała wyczerpujące odpowiedzi na wszystkie skierowane do mnie pytania. Z ubolewaniem stwierdzam, że opublikowany materiał pomija przedstawione fakty na rzecz z góry przyjętej tezy. Jakie fakty pominięto?
2: No, wszystkim interesujące, no to jest manipulacja klasyczna, to jest kłamanie prawdą. Ja jestem w polityce, walczyłem, a to przeszło jeszcze na poziom dziennikarski. To jest tak, panie redaktorze, drodzy słuchacze.
1: Że ktoś konkretnie mówi, może?
2: No to zaraz to powiem. Czy posiadałem nieruchomości? Posiadałem. Czy wiedziałem, że zostanę posłem, bo to było przed wyborami 2023 roku? Nie wiedziałem. No, w radiu takim jak pan...
1: Halo, czy się słyszymy?
2: Po kilku miesiącach później zostanę wiceministrem. No nie wiedziałem. Czy wiedziałem, że będę się zajmował tą ustawą kilka lat później? Nie wiedziałem. Więc a pan redaktor wiedział, że to ja zrobiłem wszystko pod tą tezę. No więc to jest klasyczne kłamanie prawdą. Nie mam żadnych, jeszcze raz podkreślam, żadnego konfliktu interesu. Moje oświadczenia majątkowe są składane przez ponad 22 lata i jestem prześwietlony i transparentny od lat. I sugestie tego typu są sugestiami, które zakłócają oczywiście ten merytoryczny charakter dyskusji, która dotyczy najmu krótkoterminowego, tak ważnego dla wielu Polaków z różnych powodów i dla tych, którzy z tych noclegów korzystają gremialnie, bo to 6 milionów 100 tysięcy polskich rodzin w 2025 roku skorzystało z tego typu formy zakwaterowania turystycznego w Polsce. Polskich rodzin, jeszcze raz mówię, to za statystykami GUS. To są kwestie właśnie sąsiedzkie, czyli mieszkańców, dotyczące przedsiębiorców. No i to jest bardzo istotny element dla polskiej gospodarki. Turystyka jest dzisiaj ważnym motorem polskiej gospodarki. Ponadprzeciętną PKB notuje w 2025 i w tym roku również przekroczy to te swoje notowania. To jest dwa razy większe PKB niż z rolnictwa.
1: Chciałem jeszcze dopytać o te zarzuty, bo autorzy Szymon Jadczak i Mateusz Baczyński zarzucają panu, że pisząc ustawę o najmie krótkoterminowym, do niedawna miał pan umowę z firmą, która zajmuje się między innymi najmem krótkoterminowym. Jakby pan się do tego odniósł?
2: No, zajmuje się, to ja nie wiem, czy się zajmuje. Ja nie śledzę tych firm. Ja miałem umowę, jednoznacznie mogę powiedzieć, na 5 lat, wtedy, kiedy byłem właścicielem tych nieruchomości. I nie było moją intencją absolutnie, żeby to był taki najem, tylko długoterminowy. I to jest moja wiedza. Natomiast kto co robi, czym się zajmują przedsiębiorcy, no to przecież ja nie będę im życia układał ani działalności gospodarczej. No to jest jakiś absurd, panie redaktorze. To jest znowu naciągana teza. I dobrze, że pan o to zapytał, bo to pokazuje prawdziwe intencje. Nie mam nic sobie do zarzucenia. A kwestie ustawy są transparentne. Też wcześniej ktoś mówił, że te naciski były jakichś firm. Żadnych nacisków nie było. A akurat ta firma, która jest najczęściej przez krytyków wymieniana, nigdy się z nią nie spotkałem w toku pracy nad tą ustawą, a 4 ich wnioski zostały przeze mnie odrzucone, co jest na stronach RCL-u widoczne, no ale to trzeba znaleźć i wyczytać. Proces jest transparentny, jeszcze raz to podkreślę.
1: Media też podkreślają, że w projekcie ustawy zniknął zapis artykułu 44b, który zadowoleniem przyjęła organizacja Polskie Stowarzyszenie Wynajmu Krótkoterminowego. A w rozmowie z Polskim Radiem 24 wiceminister nauki Karolina Zioło-Pużuk odniosła się do sprawy właśnie pana ministra. Jej zdaniem wyjaśnienia wymagają doniesienia o tym, czy przy pisaniu ustawy brały udział firmy zajmujące się najmem krótkoterminowym. I no to... minister powiedziała, cytuję, sprawa wymaga wyjaśnienia, a ewentualne decyzje personalne powinien podjąć premier. Jak pan minister odpowie na te wątpliwości, pani minister?
2: Jeszcze raz powiem tak. Sprawy były transparentne. W toku konsultacji uczestniczyły te wszystkie firmy, zgłaszały swoje uwagi. Były konsultacje społeczne, były konsultacje z samorządami. To wszystko jest na stronach. To, że ktoś komentuje to, ja nie mam na to wpływu. Ja? Dlaczego podzielona została ta ustawa? No dlatego, że właśnie to środowisko kontestowało pewne uzgodnienie, które ja skierowałem na Radę Ministrów. I ja wypracowałem te fragmenty, jeżeli chodzi o strefy. Ja jestem autorem tych przepisów. To zresztą dzisiaj w Rzeczypospolitej jeszcze raz podkreślam. I one nie są ad calendas graecas odłożone, tylko w strategii rządu. Najpierw to, co już się spóźniamy, bo do 20 maja mieliśmy implementować prawo unijne. Mieliśmy pierwsze prawa dać samorządom, wspólnotom, mieszkańcom do tego, żeby ten rynek uporządkować i zwalczyć szarą strefę. I po to, żeby to się stało, no to szybko musieliśmy zrobić to, co mieliśmy nadzieję nas nie dzieli w koalicji. Natomiast jak widać, ktoś znowu nadinterpretowuje pewne zapisy.
1: Dlaczego usunięto właśnie ten zapis o tym, że wspólnotach samorządowych, żeby
2: o strefach,
1: mogły
2: o strefę. Panie redaktorze, dlatego, że w negocjacjach, które żeśmy przyjęli i w tym, żeby te przepisy wszystkie harmonijnie wchodziły, ten zapis miał wejść w życie od 1 stycznia 2029 roku. Czyli on nie ma zagrożenia, żeby w drugiej legislacji, która jest gotowa u nas i będzie przedłożona do rządu, żeby on wszedł pod obrady i w uzgodnionym z samorządami i po wszystkich opiniach, żeby wszedł w życie. Natomiast dla nas najważniejsze było to, żeby zrobić ten pierwszy krok w rejestracji i już nie czekać na wewnętrzne ustalenia. Myśleliśmy, że to przyspieszy tak potrzebną regulację, żeby nie było tej szarej strefy, żeby bezpieczeństwo, praworządność w budynkach wielorodzinnych podnieść i też podnieść bezpieczeństwo dla korzystających z tych lokali, bo to są i regulaminy wewnętrzne, i kwestie ciszy nocnej, i Lex Kamilek. No mógłbym o tym mówić, panie redaktorze, pewnie cały program u pana.
1: Nie, myślę, ponieważ, że też tak zwykłych ludzi też, po prostu obywateli najbardziej interesuje to, jak to będzie funkcjonowało w praktyce. Czy na przykład,
2: no to
1: wie
2: proszę
1: pan,
2: zapytać,
1: minister,
2: to ja,
1: czy
2: to ja
1: właśnie...
2: Powiem.
1: Czy,
2: to ja powiem.
1: No bo ludzie się obawiają, prawda, hałasów, ja, też jakichś pijatyk, czy no to, nie powstaną gdzieś domy publiczne i czy wspólnoty samorządowe i wspólnoty mieszkaniowe będą mogły decydować, kto może się zakwaterować?
2: Wspólnoty mieszkaniowe i spółdzielnie, jakby pan teraz sobie sprawdził, nie mogą decydować w polskim prawie o tym, czy dana osoba może, czy nie może prowadzić takiej działalności. Te kwestie zostały przerzucone na poziom samorządowy. To władza samorządowa będzie mogła to regulować i po wprowadzeniu w tym drugim kroku stref będzie też mogła, już dziś będzie mogła wykreślać. Czyli na przykład, bo też rozmawialiśmy w praktyce, jeśli regulamin będzie łamany, czyli ta cisza nocna i zakłócenia będą łamane, to samorząd będzie mógł po kontroli wykreślić taki obiekt z tej działalności. To już daje pierwszy krok. A potem kwestie stref i potem kwestie, jak te strefy będą układane przez rady gmin na wniosek wójta, burmistrza, prezydenta. To wszystko fantastyczne narzędzia, które nam dadzą ład i porządek. Natomiast, żeby była jasność, incydenty się zdarzają na tych obiektach, ale jest ich coraz mniej i to są dane też z służb porządkowych i z gmin, które potwierdzają to. Także to się stało taką trochę grą i dyskusją polityczną, jak pan wie, no wszystko jest polityką, więc ja muszę to znieść, natomiast abyśmy...
1: Jak pan mówi o polityce, to już pan minister rozmawiał o tej sytuacji z premierem Donaldem Tuskiem?
2: A dlaczego? Ja już dawno zakończyłem jakby przedłożenie. Rząd, rozumiem, przyjął projekt, teraz dyskusja w parlamencie. Nie miałem też żadnych telefonów, nie.
1: Ale po tym też artykule Wirtualnej Polski wczoraj, czy pan rozmawiał?
2: Myślę, że jak ktoś przeczytał to ze zrozumieniem, no to i zna mnie, to wie i ma zaufanie. Nie ma tam nic, jeszcze raz powiedziałem, przedstawiłem panu fakty, również w pana programie, więc z nich co wynika?
1: Bo wielu polityków, dziennikarzy nie przekonuje pana minister argumentacja i żądają pana dymisji. Rozumiem, że pan się do dymisji nie poda, tak?
2: Ale panie redaktorze, jeszcze raz. Żaden dziennikarz, który ze mną rozmawiał, nie sugerował czegoś. Mógł pytać, ale po programie już nie pytał. Więc pan mnie pyta po tych wyjaśnieniach?
1: To znaczy pytam, bo widzę, że jest bardzo dużo w mediach społecznościowych, że dziennikarze czy politycy na bieżąco komentują i cały czas żądają pana dymisji, dlatego...
2: No bo nie znają faktów, no to wie pan, no to jest jakaś prawda, no. Ja przedstawiam prawdę i z niej jasno wynika, że nie mam żadnego konfliktu interesu. Kropka.
1: Chciałem jeszcze zapytać o Międzynarodowy Szlak Świętego Jana Pawła II. Wiem, że to jest inicjatywa Ministerstwa Sportu i Turystyki. Jakby pan mógł powiedzieć, na czym polega ten pomysł?
2: No nawet trochę moja. Znaczy, doszliśmy do wniosku wiele miesięcy temu, że warto oprzeć turystykę o jakiś taki międzynarodowy projekt. Ja jestem zafascynowany projektem. To ostatnio było wspomnienie świętego Jakuba Starszego, czyli Szlaku Jakuba. Te muszelki nawet w Polsce na wielu miejscach się pojawiły w ostatnim czasie, więc jest taka bardzo popularny ten projekt, przecież nie tylko turystyki pielgrzymkowej, ale uniwersalny projekt turystyczny. No i mamy tego wielkiego naszego Polaka w historii, którego tak świat cały pięknie czci we wszystkich, można powiedzieć, na wszystkich kontynentach. I pamiętajmy, on też był wielkim turystą. I zaproponowałem stronie włoskiej, abyśmy taki szlak Jana Pawła II międzynarodowego stworzyli. Wstępnie jesteśmy po rozmowach, będziemy to ogłaszać. I będzie to, mam nadzieję, bo tak idziemy w tym kierunku, umowa pomiędzy właśnie Ministerstwem Sportu i Turystyki Polski i Ministerstwem Turystyki Italii. Będziemy mieć bardzo mocnego partnera w tym zakresie, ale też będą kraje partnerskie i z Europy, i z Ameryki, i jednej, i drugiej, Azji i Afryki. Rozmawialiśmy z przedstawicielami tych państw tutaj, którzy reprezentują ich jako ambasadorowie. Odzew jest fantastyczny. Kulminacją tego w moim planie i w moim przekonaniu powinna być ogłoszenie tego światu na większą skalę na Światowych Dniach Młodzieży w Seulu. Nad tym pracujemy.
1: A czy w przygotowaniu projektu zostaną włączone także na przykład konferencje Episkopatu Polski Włoch czy Stolica Apostolska?
2: No ja spotkałem się z przedstawicielem Episkopatu do spraw turystyki już dawno, natomiast w tej chwili skoncentrowaliśmy się na budowie tej koncepcji tego szlaku i zleciliśmy pracę Uniwersytetowi Papieskiemu Jana Pawła II w Krakowie. On wystartował w tym konkursie, dostał zadanie stworzenia do końca roku takiej koncepcji, ale we współpracy z jeszcze jednym polskim uniwersytetem i w konsultacji z dwoma włoskimi uniwersytetami. No i w tej chwili według tych naszych informacji i wiedzy to jest Uniwersytet Katolicki, Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Polsce, a w Sacré-Cœur Uniwersytet Mediolanie i Angelicum w Rzymie, w Watykanie. To mają być ci konsultanci, którzy razem mają tworzyć to zaplecze koncepcyjne. Czekamy z niecierpliwością na pierwsze odsłony. Wiem, że prace w konsultacji też z departamentem i z tą naszą wizją trwają. Mam nadzieję, że przez dziesiątki lat ten szlak będzie nie tylko produktem turystycznym Polski i Włoch, ale będzie też ważnym miejscem takiego odniesienia co do naszej kultury, ale też przypomnienia o tych uniwersalnych przekazach, których tak bardzo brakuje na tym świecie, jak pan redaktor wie. No, mamy dzisiaj rozchwiany ten świat, więc musimy wrócić do autorytetów.
1: A czy już wiadomo, jak będzie szczegółowo przebiegał ten międzynarodowy szlak świętego Jana Pawła II?
2: Nie wiem co, Rycerze Kolumba, to nie wiem, czy kojarzy pan, to jest taka organizacja
1: katolicka, formacja, amerykańska.
2: Tak. Mhm. Tak. Ma w Polsce troszeczkę, jestem z nimi związany. Dostałem informację od przedstawiciela na Europę, że oni przeszli 50 dni na nogach, uwaga, z Rzymu do Krakowa. Więc na pewno ten liniowy szlak powinien przebiegać Polska, Słowacja, Austria, Włochy. Naturalnie wydaje się, że takie centrum powinno być w Krakowie i w Rzymie, czyli uwzględniające Kraków, Wadowice jako miejsce urodzin. Natomiast oprócz tej liniowego szlaku jest wiele szlaków, które powinny być oznakowane tak jak te muszelki jakubowe, tam gdzie on uczestniczył w życiu turystycznym w Polsce, w Italii i w innych miejscach na świecie. Wiemy, że na przykład strona portugalska na pewno zgłosi Fatimę, co jest naturalne, jeśli chodzi patrzeć na historię Jana Pawła II. Więc pamięta pan redaktor, że Jan Paweł II i na kajakach, i na nartach. No jest tego dużo. Będzie co robić przez pokolenia. Mam nadzieję, że ten szlak będzie takim naszym projektem, które przez setki lat się będzie rozwijał. Nawet
1: jakie kryteria, panie ministrze, decydują o wyborze miejsc, które znajdą się na szlaku?
2: No właśnie to jest to, co jest zlecone te akademikom. To jest koncepcja nasza jakby polityczna zapadła, natomiast czekamy na to, co wypracują. No musi być jakiś zespół właśnie, który będzie certyfikował. Rozumiem, że każdy z krajów zaproponuje instytucję, która będzie koordynować tą ideę w danym kraju. No i do tego właśnie ci akademicy, którzy cały czas powinni to ulepszać poprzez konferencje.
1: A panie ministrze, czy planowane jest utworzenie wspólnego systemu oznakowania paszportu pielgrzyma lub certyfikatu kończenia szlaku, podobnie jak na drodze świętego Jakuba, czyli Camino de Santiago?
2: Tak, dokładnie tak. I przede wszystkim oni też mają zaproponować symbol tego szlaku. No bo musi być jakiś symbol, prawda? Ten symbol będzie bardzo istotnym elementem, żeby promować go i jego rozpoznawalność. Zobaczymy. Oczywiście tutaj to uwzględnianie jakby ze stroną kościelną, z Watykanem, informowanie będzie przed nami. No myślę, że to jest dobre, że właśnie i ten Seul jest w przyszłym roku. Już miałem spotkanie z księdzem dyrektorem, który organizuje tą naszą grupę młodych pielgrzymów na Światowe Dni, które przecież są projektem Jana Pawła II. To on wymyślił i on zbudował ten format spotkań młodych ludzi z całego świata. W związku z tym pracujemy nad tym. Wiemy, że już 6 tysięcy młodych Polaków chce tam się udać. Wiemy, że około 10 tysięcy młodych Włochów chcemy tam urządzić i spotkanie i zaprezentować i ten znak, i tą ideę, no i mając tylu wolontariuszy, przekonać tych ponad 200 tysięcy młodych ludzi z całego świata tam do tego, żeby zwrócili uwagę na szlak Jana Pawła II.
1: Czyli rozumiem, że to ma być takie połączenie projektu turystycznego z pielgrzymkowym i ewangelizacyjnym, tak?
2: Tak jest. No każdy weźmie coś dla siebie. Każdy będzie mógł to budować. Zapraszamy do współbudowania. To nie jest tak, że to administracja zbuduje. To ma być wynikać właśnie z tego entuzjazmu, z tego przesłania tego wielkiego człowieka, któremu wciąż wiele zawdzięczamy. Ja jako pokolenie Jana Pawła II to wiem i uważam, że wciąż jego przesłanie jest aktualne.
1: A kiedy pierwsi pielgrzymi będą mogli przejść szlak?
2: No, wtedy, kiedy wytyczymy.
1: Czyli jeszcze nie ma konkretnej daty, tak? Na razie jeszcze.
2: No, na razie koncepcja. No, nie jestem prorokiem, tak jak powiedziałem wcześniej, natomiast chciałbym, żeby jak najwcześniej przynajmniej jakieś fragmenty szlaku, no bo tak jak kamino będzie można przejść szlak pewnie polski, szlak słowacki, szlak austriacki, szlak włoski, i to może też być dzielone na wiele, ale wiem, że chętnie, ponieważ Karol Wojtyła jeszcze za czasów przed wyborem lubił takie jeziora w Wielkopolsce, już nie pamiętam jakie, i tam właśnie te kajakowe wyprawy ze swoim środowiskiem uprawiał, i oni na pewno będą chcieli to oznaczyć też jako ten szlak dodatkowy, albo Wigry, prawda, gdzie był, na pewno będą się starać o ten certyfikat. Jak to będzie zorganizowane, no to akademicy niech się teraz nad tym pochylają, a będziemy to oczywiście ogłaszać w szczegółach i prezentować pięknie w czasie, kiedy będzie już pewna koncepcja. Będziemy chcieli to społecznie w jakiś sposób też opiniować.
1: Dziękuję pięknie za rozmowę. Moim Państwa gościem był Ireneusz Raś, wiceminister sportu i turystyki oraz przewodniczący Centrum dla Polski.
2: Dziękuję bardzo. Szczęść Boże.
0: 7:09. Gość poranka.

0: 7:09. Twój początek dnia.
1: Moim Państwa gościem w poranku 7:09 jest ojciec Damian Piątkowiak, werbista, rzecznik Przystanku Jezus. Szczęść Boże, ojcze.
2: Szczęść Boże, witam serdecznie.
1: Trwa 26. edycja Przystanku Jezus. Jak wytłumaczyłby ojciec komuś, kto nie zna tej inicjatywy, czym ona jest? A jakie są ojca pierwsze wrażenia po rozpoczęciu tegorocznej edycji?
2: Wrażenia są bardzo dobre. Przyjeżdżają już ludzie od wczoraj. Tak naprawdę jest nas już całkiem spora grupa. Ludzi otwartych, ludzi pełnych nadziei. Jak zawsze ewangelizatorzy mają w sobie ogromny zapał, więc jestem pełen pokoju, że będzie to bardzo dobry jak co roku czas.
1: A co będzie w tegorocznym programie Przystanku Jezus?
2: Przystanek Jezus ma zawsze bardzo podobny schemat. Najpierw mamy 3 dni rekolekcji dla ewangelizatorów. Właśnie w nich jesteśmy. Do jutra popołudnia to czas dla nas formacyjny, przygotowania do ewangelizacji te duchowe, a także techniczne przez różne warsztaty, które pomagają ewangelizatorom zdobyć lepsze narzędzia do spotkań z drugim człowiekiem. A od środy popołudnia już wyjście na ewangelizację, czyli na spotkania na polach Polędroku z ludźmi, którzy przyjeżdżają na festiwal, a także zapraszamy do odwiedzin naszej bazy przystankowej, naszej sceny, na której od środy będzie wiele ciekawych gości, rozmów, spotkań kulturalnych, muzycznych, modlitwy oczywiście, adoracji, pomocy psychologicznej, sprawowania sakramentów dla tych, którzy chcą z nich korzystać. Bardzo szeroka jak zwykle oferta.
1: Spotkałem się też z opinią wielu osób ze wspólnoty, że gdy mówią, idę ewangelizować komuś, to pytają się, a ty jesteś świadkiem Jehowy, że idziesz ewangelizować? Jakby ojciec wyjaśnił, z czego wynika to niezrozumienie nadal w Polsce dla ewangelizacji?
2: Trudno powiedzieć, z czego ono wynika, ale rzeczywiście myślę, że przez lata, kiedy było nas bardzo dużo w kościołach, kiedy nie musieliśmy troszczyć się o tych ludzi, których nie ma, tak nam się wydawało, że nie musimy, nauczyliśmy się takiego duszpasterstwa zachowawczego. Jesteśmy w niedzielę na mszy, jest nas całkiem dużo, wystarczy. Coraz bardziej widzimy, że nie ma nas wcale dużo, a przede wszystkim, że Jezus w Ewangelii mówił zawsze, żebyśmy wychodzili do tych, którzy jeszcze nie znają Jego Ewangelii i Jego samego, więc tak naprawdę nie robimy nic innego, jak dostosowujemy się do tego, do czego nas zaprosił Jezus, byśmy szli i głosili Jego Słowo, szczególnie tam, gdzie są ludzie, którzy Go nie słyszeli. Ostatnie niedzielę słuchaliśmy przypowieści o ziarnie, o siewcy, o Królestwie Bożym słuchamy w ostatnich liturgiach, o tym, że ono jest skarbem, który trzeba odkryć. Wielu ludzi go jeszcze nie odkryło. My mamy to szczęście, że mamy Jezusa w sercu, że go odkryliśmy, że zrozumieliśmy, kim jest. Chcemy się tym skarbem podzielić z tymi, którzy jeszcze go nie rozeznali. Ale tak najkrócej chyba.
1: Ale chyba Polska to kraj, w którym trudno znaleźć kogoś, kto nie wie, kim jest Jezus. Jakby ojciec w takim razie wyjaśnił sens ewangelizacji.
2: Wie pan co, może rzeczywiście trudno znaleźć ludzi, którzy nie wiedzą, chociaż już znalazłem takich ludzi. Natomiast przede wszystkim są ludzie, którzy nie wierzą Jezusowi, nie wierzą w to, że jest On żywym. Patrzą na religię jako na pewien schemat, na jakąś filozofię życia, a nie jako na realną obecność żyjącego ciągle wśród nas Boga, z którym można rzeczywiście się przyjaźnić, żyć, korzystać z Jego łaski. I myślę, że ta religia stała się trochę taką właśnie fasadową, a nie realną.

0: oficjalnym spotkaniem. To i papież Benedykt, papież Franciszek często mówili, że chrześcijaństwo to nie filozofia, ale to spotkanie z kimś konkretnym, żywym. I do tego chcemy doprowadzać innych, bo sami spotkaliśmy Jezusa, który żyje, który dał nam odczuć w naszym życiu, że jest, że uzdrawia, że działa, że ma moc. Chcemy się takim właśnie Jezusem dzielić.
1: A skoro ksiądz mówi też o spotkaniu, to jakie formy ewangelizacji wybierają na przystanku Jezus najczęściej ewangelizatorzy?
0: Przede wszystkim trzeba powiedzieć, że najskuteczniejsza jak zawsze jest rozmowa, spotkanie twarzą w twarz. Dlatego ewangelizatorzy nie siedzą w bazie dzieją się na scenie różne rzeczy, o które dbają nasi goście i ekipa organizacyjna. Natomiast sami ewangelizatorzy wychodzą na pole polędroku, by tam rozmawiać, spotykać ludzi. To jest najbardziej konkretne. Gdy człowiek spotyka człowieka, gdy dzieli się historią swojego życia, swoim właśnie doświadczeniem, świadectwem tego, jak Pan Bóg zadziałał w moim życiu, to dotyka innych. Bo różne rzeczy można zaprzeczyć. Nie można powiedzieć, że Ewangelia coś przekombinowana, że nauka Kościoła nie składa się komuś w całość. Ale trudno podważyć czyjeś świadectwo. To jest konkret, to jest coś, co jest rzeczywiście przeżyte, co jest faktem i tutaj trudno zaprzeczać. Można powiedzieć, nie rozumiem ciebie, ale nie można powiedzieć, to jest nieprawda. Nie? Gdy ktoś dzieli się swoim świadectwem i dlatego ono ma szczególną wartość i moc i to jest to pierwsze. Oczywiście obok tego koncerty, wydarzenia na scenie, goście, prelekcje, to wszystko pomaga, to wszystko wzmacnia, ale nic nie zastąpi tego spotkania twarzą w twarz.
1: A zapamiętał ojciec jakieś spotkanie z uczestnikiem Polędroku, które wywarło na ojcu jakieś silne wrażenie?
0: Bardzo wiele mam takich spotkań, które rzeczywiście zostały w moim sercu. Rok temu chociażby w ostatni wieczór już festiwalu spotkanie z dorosłym, dojrzałym mężczyzną, który dzielił się swoją historią i powiedział mi, no mam wszystko. Pokazał mi na telefonie swoje konto bankowe, opowiedział o historii życia, o miejscach, w których był, które zwiedził, o różnych doświadczeniach. Powiedział, mam tak dużo, ale nie mam szczęścia, nie mam z kim tego przeżywać, nie mam zupełnie radości w swoim życiu, choć mam to, co wszystkim wydaje się, że powinno dać szczęście. I to nas doprowadziło do takiej rozmowy właśnie, kto jest źródłem szczęścia, do podzielenia się moim świadectwem życia, moim odkryciem żyjącego Boga. I doszliśmy nawet do tego momentu, żeśmy się razem pomodlili o to doświadczenie żyjącego Boga dla tego Pana. To był ostatni wieczór, więc go już później nie spotkałem. Nie wiem, jak mu się poukładało dalej to jego życie, ale widziałem, że to krótkie spotkanie, rozmowa i modlitwa dały mu jakieś światełko nadziei. I to chyba o to chodzi. Nie znamy później tych historii, co się dalej dzieje z ludźmi, ale no nie od tego jesteśmy. Pan Jezus mówi siać. To próbujemy to robić.
1: A czy można powiedzieć, że ewangelizacja zaczyna się przede wszystkim od słuchania, a nie od mówienia? Jak to wygląda w praktyce przystankowej?
0: Zdecydowanie tak, bo żeby z człowiekiem rozmawiać, najpierw trzeba mu dać przestrzeń, żeby wejść z nim w relację, w kontakt, jakiś dialog. A dialog to zawsze słuchanie się nawzajem. Trzeba posłuchać, bo też trzeba wiedzieć, czym ten człowiek żyje, czego potrzebuje. Pamiętam, jako bardzo młody ewangelizator, taki jeszcze mało doświadczony, kiedyś podszedłem do jakichś ludzi, zacząłem tak mocno dużo mówić. Okazało się, że to byli bardzo sympatyczni, fajni ludzie, którzy mocno żyli swoją wiarą, przyszli po prostu na koncerty posłuchać muzyki. Trochę mi było później głupio, ale też zrozumiałem, że to było ważne dla mnie doświadczenie, nie? Żeby się nauczyć najpierw człowieka posłuchać. Zresztą to jest w ogóle ciekawe doświadczenie wielu ewangelizatorów, że na przystanku i jak i poza nim, gdy człowiek ewangelizuje, często sam też jest ewangelizowany na nowo, nie? Że te spotkania nie tylko są naszym dawaniem, ale my też zostajemy obdarowywani. No bo wiara umacnia się, gdy jest dawana, gdy jest pomnażana, gdy głosi się słowo. W wtedy sam ten, który głosi, też dostaje stokroć więcej niż ma. I to jest, myślę, najpiękniejsze w tym dziele.
1: A jakiej postawy powinien unikać ewangelizator, który chce głosić Ewangelię innym?
0: Kiedyś ksiądz biskup Edward Dajczak, nasz duchowy ojciec przystanku w jednej z homilii, powiedział, myślę, najważniejszą myśl. Powiedział nam tak, jeśli chcecie wyjść na te pole jako ci mądrzejsi, ci lepsi, ci, którzy coś już mają, do tych słabszych, głupszych, gorszych, to nigdzie nie idźcie. Jeśli tam chcecie wyjść i coś naprawdę w imię Jezusa robić, to idźcie jako bracia do braci, siostry do sióstr, jako człowiek do człowieka. I to jest, myślę, to najważniejsze. Przestrzegać tego, by nie być tym, który wie i idzie coś tam się mądrować, ale właśnie jako brat idę do brata podzielić się historią mojego życia, tego, jak spotkałem i doświadczyłem Jezusa, ale też właśnie posłuchać i spotkać człowieka, nie? To jest dzisiaj chyba to, czego nam bardzo w świecie brakuje, spotkań. Spotkań, gdzie jesteśmy wysłuchani, gdzie rzeczywiście ktoś ma dla nas czas, przestrzeń. To jest piękne tutaj, co trudno czasem uzyskać na ewangelizacjach gdzieś na ulicach miast. Tutaj się ludzie nie śpieszą. Mają czas, przyjechali na te koncerty, są swobodni. I tutaj możemy rzeczywiście dać sobie czas. A to jest dzisiaj najtrudniejsze.
1: Czego szukają osoby, które przychodzą z Polen Roku na pole przystanku Jezus?
0: Myślę, że przede wszystkim właśnie tego spotkania, wysłuchania. Czasem chcą przyjść po prostu zaczerpnąć trochę innego klimatu. Znam takich ludzi, którzy co roku tutaj przychodzą skorzystać z sakramentów. Mówią, że jakoś tu im łatwiej, gdy mają taki klimat, który wydaje się być trochę łatwiejszy do otwarcia serca, otwarcia swojej historii życia przed Panem Bogiem i drugim człowiekiem. To są przede wszystkim takie pragnienia bycia wysłuchanym. I to jest, myślę, coś, co bardzo dzisiaj pokutuje, że nie mamy dla siebie czasu. Ja to już tutaj powtarzam w tej naszej krótkiej rozmowie, ale to jest rzeczywiście to, na co dzisiaj wszyscy chorujemy, nie? Bardzo często sobie mówimy, nie mam czasu, żeby się spotkać, żeby wysłuchać, żeby porozmawiać. I my próbujemy być tymi, którzy mają czas, by po prostu usiąść, spotkać się, pobyć z drugim człowiekiem. I tego widać, że są dzisiaj bardzo spragnieni.
1: A można w jakiś sposób włączyć się w przystanek Jezus, pozostając w domu?
0: Tych możliwości jest bardzo wiele. Można się za nas po prostu modlić. Można dołączyć do tak zwanych duchowych przystankowiczów. Na naszej stronie www.przystanekjezus.pl jest formularz do zapisu i taki duchowy przystankowicz nie tylko jest tym, który się za nas modli, ale też dostaje od nas informacje bieżące o tym, co się dzieje na polu. Jest rzeczywiście w takiej stałej więzi. Można oczywiście też nas wesprzeć. Jest też zrzutka na przystanek Jezus. Można i w ten sposób wesprzeć to dzieło, byśmy mieli jeszcze więcej możliwości docierania do innych ze skuteczną ewangelizacją.
1: Dziękuję za rozmowę. Moim i Państwa gościem był ojciec Damian Piątkowiak, werbista, rzecznik przystanku Jezus.
0: Dziękuję uprzejmie. Dobrego dnia wszystkim.
2: 7:09. Twój początek dnia.

0: na radiowym zegarze godzina 17:57 w ten wtorkowy, lipcowy wieczór. Witam Państwa bardzo serdecznie, Anna Borawska. Cieszę się, że jesteście Państwo z nami, z Radiem Nadzieja. Już o godzinie 18:00 połączymy się z Kościołem pod wezwaniem świętej Anny w Kolnie, skąd będziemy transmitować dla Państwa mszę świętą. Zapraszam do wspólnej modlitwy, a póki co posłuchajmy utworu zespołu TGD, Jego miłość.
1: Zapraszamy do wspólnej modlitwy. Panu Bogu w tym czasie zawierzamy wszystkich radiosłuchaczy i ich intencje. Polecamy pasterza diecezji księdza biskupa Janusza Stepnowskiego, wszystkich dobroczyńców i ofiarodawców. Pamięcią modlitewną ogarniamy spółdzielnię mleczarską Mlekowita, prezesa Dariusza Sapińskiego, pracowników i rolników, prosząc o Boże błogosławieństwo na każdy dzień.

W tej nowennie do świętej Anny, patronki naszej parafii, przez jej wstawiennictwo Panu Bogu chcemy polecać nasze prośby i intencje. Święta Anno, proszę Cię o zdrowie i łaski potrzebne dla Patrycji, Twoja czcicielka. Święta Anno, proszę Cię o zdrowie dla mnie i mojej rodziny Ewa. O zdrowie dla męża i szczęśliwą operację. Święta Anno, proszę Cię o nawrócenie dla Kamila. O błogosławieństwo dla Antosia, o zdrowie i siły dla Piotra, Anny, Marleny, Kamila, Justyny, Adama, Kasi, Huberta. O zdrowie dla wnuczków. O łaskę zdrowia, Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej dla Grażyny i jej rodziny. O chwalebna święta Anno, Matko Maryi, Babcio Jezusa, Tobie oddaję serce, duszę moją, wszystkie potrzeby moje. Tobie polecam życie i śmierć moją, obiecuję Twoją godność, zasługi, cnoty i chwałę wysławiać, wierbić i bronić. Radże mnie dzisiaj zasługę wiernego przyjąć i do prawdziwego ku Tobie nabożeństwa zachęcić, abym te Twoje cnoty, przez które podobałaś się Bogu, tak zupełnie mógł naśladować, żem się wnukowi Twemu, Jezusowi Panu i Najświętszej Córce Twojej Maryi przypodobał. Uproś mi za przyczyną Twoją prawą wiarę, nadzieję i gorącą ku Bogu miłość. W potrzebach wspomożenie, w utrapieniu cierpliwość, w smutku pociechę, w chorobach ulgę i uzdrowienie, w pokusach zwycięstwo. Małżeństwom bezdzietnym pozwól cieszyć się dziećmi. Wypraszaj małżonkom wierność, dzieciom i wnukom szacunek i miłość do starszych. Pomóż także nam być dobrymi rodzicami i dziadkami zatroskanymi o to, by nasze dzieci i wnuki odkryły, jak bardzo Bóg je miłuje i nauczyły się gorliwie odpowiadać na Boże powołanie. Ostatnią zaś godzinę śmierci przybądź z łaskawą obecnością Twoją na ratunek i obronę i oddal ode mnie nieprzyjaciół duszy, abym przez mękę i śmierć Jezusa Chrystusa, wnuka Twego, za przyczynę Najświętszej Maryi, Córki Twojej, przez zasługi Twoje, od wszelkich grzechów uwolniony mógł się dostać do chwały niebieskiej i tam Jezusa i Maryję i Ciebie, święta Anno, wysławiać na wieki. Kyrie eleison. Chryste, usłysz nas. Ojcze z nieba Boże, Syn Odkupicielu świata Boże, Duchu Święty Boże, Święta Trójco Jedyny Boże, Święta Maryjo, Święta Anno, Święta Anno, Matko Najświętszej Maryi Panny, Święta Anno, Służebnico Ojca Przedwiecznego, Święta Anno, Matko Rodzicielki Syna Bożego, Święta Anno, Świątynio Ducha Świętego, Święta Anno, Piastunko Jezusa i Maryi, Święta Anno, Naczynie Wybrane Opatrzności Bożej, Święta Anno, Miłością Bożą Pałająca, Święta Anno, Chlubo Wszystkich Niewiast, Święta Anno, Przykładzie Wiernych Żon, Święta Anno, Wzorze Wszystkich Matek, Święta Anno, Cicha i Pokorna, Święta Anno, Matko Sprawiedliwa, Święta Anno, Wzorze Wychowania Dzieci dla Boga, Święta Anno, Wzorze Cichego Życia Domowego, Święta Anno, Aniele Cierpliwości i Wyrozumiałości, Święta Anno, Mistrzyni Modlitwy i Ofiary, Święta Anno, Nauczycielko Prawdy i Miłości, Święta Anno, Nadziejo Chorych i Nieszczęśliwych, Święta Anno, Obrono Sierot i Wdów, Święta Anno, Pociecho Ubogich i Opuszczonych, Święta Anno, Ucieczko Błądzących, Święta Anno, Opiekunko Żniwnych Pól, Święta Anno, Przemożna Orędowniczko Uboga. Prosimy Cię, Święta Anno, abyś wszystkim rodzinom katolickim pokój i zgodę wyjednała, abyś wszystkich powołanych do służby Bożej wspierała, abyś wszystkich, którzy w trudnych warunkach pracują, wspomagała, abyś podróżujących od wypadków zachowała,
abyś wszystkim czcicielom Twoim nieustannie pomagała, abyś nam w godzinę śmierci z pomocą przybyła. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, módl się za nami, Święta Anno. Módlmy się. Boże, który wybrałeś Świętą Annę na Matkę Rodzicielki Twojego jednorodzonego Syna, spraw łaskawie, abyśmy za jej przykładem służyli Tobie z miłością i osiągnęli wieczne zbawienie przez Chrystusa Pana naszego.

Jezus wyjaśnia nam dzisiaj przypowieść o chwaście i pszenicy, ukazując, że w świecie dobro i zło wzrastają obok siebie aż do czasu żniwa, gdy Bóg oddzieli sprawiedliwych od złych. Zastanówmy się, czy w naszym życiu staramy się być jak dobra pszenica i przynosimy owoce wiary i miłości. Prosimy Boga o łaskę wzrastania w świętości, byśmy w dniu sądu zostali zaliczeni do Jego wybranych. Podczas tej mszy świętej modlę się w intencji za świętej pamięci Stanisławę Pikulińską i Edwarda Pikulińskiego. W naszych modlitwach polecamy również te wszystkie intencje, które zostały przedstawione w nowennie za wstawiennictwem świętej Anny. Uznajmy przed Bogiem nasze grzechy i słabości, prosząc Go o przebaczenie, byśmy stali się jak pszenica przynosząca owoce dobra w Jego Królestwie. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.

Spraw swoim wielkim miłosierdzia, byśmy pod Twymi rządami i Twoim przewodnictwem dobrze używali rzeczy przemijających i nieustannie ubiegali się o dobra wieczne. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa,

Czytanie z Księgi proroka Jeremiasza. Oczy moje wylewają łzy dzień i noc bez przerwy, bo wielki upadek dotknie dziewicę, córę mojego ludu. Klęska bardzo wielka. Gdy wyjdę na pole, oto zabici mieczem. Jeśli pójdę do miasta, oto męki głodu. Nawet prorok i kapłan błądzą po kraju, nic nie rozumiejąc. Czy nieodwołalnie odrzuciłeś Judę, albo czy odczuwasz wstręt do Syjonu? Dlaczego nas dotknąłeś klęską, a nie ma dla nas uleczenia? Spodziewaliśmy się pokoju, ale nie ma nic dobrego. Czasu uleczenia, a tu przerażenie. Uznajemy, Panie, naszą niegodziwość, przewrotność naszych przodków, bo zgrzeszyliśmy przeciw Tobie. Nie odrzuca nas przez wzgląd na Twoje imię. Od czci nie odsądzaj tronu Twojej chwały. Pamiętaj, nie zrywaj przymierza z nami. Czy są wśród bożków pogańskich tacy, którzy by zesłali deszcz? Czy może niebo zsyła krople deszczu? Czy raczej nie Ty, Panie, nasz Boże? W Tobie pokładamy nadzieję, bo Ty uczyniłeś to wszystko. Oto Słowo Boże.

Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus odprawił tłumy i wrócił do domu. Tam przystąpili do Niego uczniowie, mówiąc: wyjaśnij nam przypowieść o chwaście. On odpowiedział: tym, który sieje dobre nasienie, jest Syn Człowieczy. Rolą jest świat. Dobrym nasieniem są synowie królestwa, chwastem zaś synowie złego. Nieprzyjacielem, który posiał chwast, jest diabeł. Żniwem jest koniec świata, a żeńcami są aniołowie. Jak więc zbiera się chwast i spala w ogniu, tak będzie przy końcu świata. Syn Człowieczy pośle aniołów swoich, ci zbiorą z Jego królestwa wszystkie zgorszenia oraz tych, którzy dopuszczają się nieprawości, i wrzucą ich w piec rozpalony. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Wtedy sprawiedliwi jaśnić będą jak słońce w królestwie Ojca swego. Kto ma uszy, niechaj słucha. Oto słowo Pańskie. Umiłowani w Chrystusie Panu, bracia i siostry, dzisiejszy fragment Ewangelii według świętego Mateusza z 13 rozdziału pokazuje nam bardzo widoczną i jasną scenę, jak Jezus zostawia tłumy i wraca do domu. To bardzo ważny szczegół, i topograficzny, ale też i duchowy. Tłum słuchał przypowieści na brzegu jeziora, ale to dopiero w domu, na osobności, dokonuje się wyjaśnienie i głęboka formacja uczniów Chrystusa. Uczniowie wtedy mają odwagę przyznać się do swojej niewiedzy i mówią: wyjaśnij nam przypowieść o chwaście. I Jezus mówi wyraźnie: rolą jest świat, a gospodarzem Bóg, który sieje tylko dobre nasienie. Chwast pojawia się za sprawą nieprzyjaciela. I często w naszych sercach rodzi się właśnie taka pokusa radykalizmu, że chcielibyśmy natychmiast wyrwać całe zło ze świata, z Kościoła, z naszych rodzin, a nawet z samych siebie. Bóg jednak mówi: pozwólcie obojgu rość aż do żniwa. Boża cierpliwość nie jest bezczynnością ani akceptacją grzechu. Jest przestrzenią na nawrócenie człowieka. Gdybyśmy zaczęli wyrywać chwast przedwcześnie, zniszczylibyśmy również pszenicę. Moi drodzy, ten fragment Ewangelii uczy nas przede wszystkim cierpliwości i pokory. Przypomina, że granica między dobrem a złem nie przebiega prosto między grupami ludzi. My dobrzy, oni źli. Ale właśnie przechodzi przez środek każdego ludzkiego serca. W każdym z nas rośnie trochę pszenicy, ale też i rośnie trochę chwastu. I dalej obraz pieca rozpalonego, płaczu i zgrzytania zębów, jak czytamy, brzmi groźnie. Jednak w języku biblijnym ogień oznacza przede wszystkim oczyszczenie i wypalenie tego, co niszczy duchowo człowieka. Bóg nikogo na siłę nie potępia. Piekło to tragiczny skutek ludzkich wolnych wyborów. Ból spowodowany ostatecznym odrzuceniem Bożej miłości. Sąd ostateczny będzie momentem wielkiej sprawiedliwości, w którym wszystko, co ukryte, wyjdzie na jaw. Zło zostanie nazwane po imieniu i oddzielone od dobra. I moi drodzy, rozważanie kończy się niezwykle jasną i pełną nadziei wizją. Wtedy
sprawiedliwi jaśnić będą jak słońce w królestwie Ojca swego. Trud zmagania się ze złem, niesprawiedliwością i własnymi słabościami na ziemi nie idzie na marne. Ostateczne słowo należy do Boga, do światłości i do miłości. Nasza tożsamość to synowie Królestwa, bo jesteśmy stworzeni do tego, by promieniować Bożym światłem. Naszym powołaniem jest powołanie do świętości i do życia wiecznego. Moi drodzy, zapytajmy siebie, czy potrafię cierpliwie znosić obecność słabości i grzechu w świecie, ufając, że Bóg nad wszystkim panuje? Gdzie w moim sercu widzę dziś pszenicę, czyli to Boże natchnienie, te dobre czyny, a gdzie zakrada się chwast, egoizm, pycha, plotki, grzech? Czy dbam o czas na wychodzenie z domu z Jezusem, aby pytać Go właśnie o sens wydarzeń mojego życia? Amen. Z wiarą w sprawiedliwość i miłosierdzie Boga, który powołuje nas do życia wiecznego, przedstawmy Mu pokorne prośby. Módlmy się za Kościół Boży, aby niestrudzenie głosił Ewangelię, pomagając wiernym wzrastać w wierze i miłości na żyznej glebie łaski Bożej. Ciebie prosimy. Módlmy się za rządzących, aby ich decyzje zawsze promieniowały sprawiedliwością, pokojem i ochroną ludzkiej godności, służąc dobru wspólnemu. Ciebie prosimy. Módlmy się za rolników i wszystkich pracujących na roli, aby ich trud przyniósł obfite plony i pozwolił dzielić się z innymi darami otrzymanymi od Boga. Ciebie prosimy. Módlmy się za cierpiących i prześladowanych, aby w chwilach trudności odnaleźli wsparcie w wierze i nadziei w obietnicy sprawiedliwości Bożej. Ciebie prosimy. Módlmy się we wszystkich intencjach przedstawionych w nowennie za wstawnictwem świętej Anny, aby Bóg przyjął je i obdarzył błogosławieństwem i pokojem. Ciebie prosimy. Módlmy się za naszych bliskich zmarłych, za świętej pamięci Stanisławę Pikulińską i Edwarda Pikulińskiego, aby zostali przyjęci do Królestwa Bożego i włączeni w poczet świętych i błogosławionych. Ciebie prosimy. Módlmy się za nas samych zgromadzonych na tej świętej liturgii, abyśmy każdego dnia wzrastali w świętości i przynosili owoce dobra, które prowadzą do życia wiecznego. Ciebie prosimy. Wszechmogący Boże, Ty oddzielasz pszenicę od chwastu, a sprawiedliwych obdarzasz wieczną chwałą. Wysłuchaj naszych próśb i prowadź nas drogą świętości przez Chrystusa, Pana naszego.

Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Wszechmogący Boże, przyjmij dary, które ci składamy z twoich dobrodziejstw, aby mocą tej łaski ta ofiara uświęciła nasze życie doczesne i prowadziła nas do

Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy nieustannie wysławiali Ciebie, Wszechmogący Wieczny Boże, i Tobie za wszystko składali dziękczynienie przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Zjednoczeni w miłości wspominamy śmierć Jego, żywą wiarą wyznajemy Jego zmartwychwstanie i z mocną nadzieją oczekujemy Jego przyjścia w chwale. Dlatego z aniołami i wszystkimi świętymi wysławiamy Ciebie, razem z nimi wołając.

Zaprawdę święty jesteś Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę.

Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości, razem z naszym papieżem Leonem, naszym biskupem Januszem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem i Oblubieńcem, ze świętymi apostołami, z naszymi świętymi patronami, ze świętą Anną i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków.

Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełnij go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z wami. Przekażcie sobie znak pokoju.

Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja.

Módlmy się. Panie nasz Boże, przyjęliśmy najświętszy sakrament, wieczną pamiątkę męki Twojego Syna. Spraw, aby ten dar Jego niewysłowionej miłości przyczynił się do naszego zbawienia przez Chrystusa, Pana naszego. Przyjmijcie, Boże, błogosławieństwo.

Święty Michale Archaniele, wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną, oby go Bóg pogromić raczył. Pokornie o to prosimy, a Ty, Wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen.

Na radiowym zegarze godzina 18:38. Zakończyliśmy transmisję wieczornej mszy świętej z kościoła pod wezwaniem świętej Anny w Kolnie. Już teraz na antenie Radia Nadzieja utwór zatytułowany Duchu Święty w wykonaniu zespołu Exodus 15.

0: Razem z Vanessą Paradis tanecznym krokiem wkroczyliśmy w wieczór Joy Taxi na antenie Radia Nadzieja. A dzisiaj jest wtorek, to 28 dzień lipca 2026 roku. To 209 dzień tego roku, a do końca 2026 pozostało 156 dni. Słońce wzeszło o godzinie 4:42 i zajdzie o 20:33. Dzień będzie trwał 15 godzin i 51 minut i będzie krótszy od najdłuższego dnia w roku już o godzinę i 7 minut, ale jest jednocześnie dłuższy od najkrótszego dnia w roku aż o 8 godzin i 19 minut. Imieniny obchodzi dziś Ada, Antoni, Marcel i Urban, a dzisiejszy cytat dnia to: życie można zrozumieć tylko patrząc wstecz, jednak żyć trzeba naprzód. Miłego wieczoru życzy Państwu Radio Nadzieja.
1: Wieczór w dobrym nastroju. Porywa!

0: wieczór w dobrym nastroju. Dobrym nastroju.
1: Zapraszamy na reklamy.
2: Fundacja Iskra Nadziei zaprasza na letnie Kino Nadziei. Podlaskie dziedzictwo kulturowe na ekranie. Już 31 lipca plenerowe projekcje filmowe o walorach kulturowych i patriotycznych. Seans odbędzie się na placu parafialnym w Poświętnem. Wstęp wolny. Start godzina 20:30. Szczegóły na www.iskranadziei.pl. Przeżyjmy wspólnie niezapomniany wieczór. Zadanie publiczne współfinansowane ze środków województwa podlaskiego.
1: Po reklamie.

Nathan Sykes i Famous na antenie Radia Nadzieja, na naszym radiowym zegarze 18.55. Oceniam ten ruch negatywnie. W taki sposób prezydent Łomży Mariusz Chrzanowski komentuje rozpad w Prawie i Sprawiedliwości. Komitet Polityczny PiS ma dzisiaj przypieczętować usunięcie z partii ponad 40 parlamentarzystów. Na czele usuniętych z partii polityków stoi były premier Mateusz Morawiecki. Prezydentowi Chrzanowskiemu bliższa jest frakcja Jacka Sasina, a nie Mateusza Morawieckiego. To te dwie grupy tzw. maślarzy i harcerzy toczyły ze sobą spór w partii. Decyzja Komitetu Politycznego to konsekwencja niepodpisania deklaracji o wierności PiS, zakładającej też rezygnację ze Stowarzyszenia Rozwój Plus. Usunięci przedstawiciele stowarzyszenia mają założyć wkrótce swój klub parlamentarny. Cała rozmowa z gościem Dnia Radia Nadzieja, Mariuszem Chrzanowskim, jest do odsłuchania na naszej stronie internetowej radionadzieja.pl. A teraz o klubie samotnych serc na antenie Radia Nadzieja zaśpiewa Urszula.

0: Lanbury i proszę pana, na antenie Radia Nadzieja. A teraz przenosimy się do Ostrołęki. Remont ulicy Przemysłowej w Ostrołęce wchodzi na kolejny etap. To jedna z największych inwestycji drogowych realizowanych obecnie przez powiat ostrołęcki. Przebudowa obejmuje blisko 4 km drogi od granicy Ostrołęki przez Goworki do miejscowości Ławy, mówi starosta ostrołęcki Piotr Liżewski.
1: Ulica Przemysłowa, przy tej ulicy znajduje się wiele zakładów pracy, przedsiębiorstw. Jest to ulica, droga potrzebna nie tylko pod kątem biznesu ostrołęckiego i powiatowego, ale też dla mieszkańców. No to będzie taka mała obwodnica Ostrołęki Goworek. Nazywamy ją obwodnica Goworek, ale tak naprawdę ona będzie, to będzie taka mała obwodnica Ostrołęki. Połączy ulicę Ostrowską, czyli Czerwin Ostrołęka na rondzie od ulicy Ostrowskiej. No łatwy będzie dojazd do drogi Ostrołęka Łomża, natomiast wylot tej obwodnicy będzie na rondzie nowej obwodnicy, którą już wybudowaliśmy.
0: W ramach inwestycji powstaną dwa ronda, most nad rzeką Czeczotką, nowe chodniki, ścieżki pieszo-rowerowe oraz oświetlenie. Przybudowany zostanie także przejazd kolejowy i zjazdy do posesji. Wartość zadania to ponad 34 miliony złotych, z czego blisko 29 milionów stanowi dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład. Zakończenie inwestycji planowane jest do końca lipca przyszłego roku. A już teraz na antenie Radia Nadzieja All Around the World, czyli przebój Barry'ego White'a.
2: Say something, baby. Say something.

0: Wieczór w dobrym nastroju. W dobrym nastroju.
1: Zapraszamy na reklamy.
2: Masz doświadczenie w zarządzaniu zespołem? Biedronka szuka kierownika lub kierowniczki sklepu w Białej Piskiej i Kolnie. Oferujemy wynagrodzenie od 7450 do 8250 zł brutto miesięcznie, atrakcyjne benefity i stabilne zatrudnienie u największego pracodawcy w Polsce. Jeśli lubisz pracę z ludźmi, potrafisz realizować cele i chcesz się rozwijać, aplikuj już dziś. Szczegóły znajdziesz na stronie pracawbiedronce.pl. Biedronka. Rozwijaj karierę. Blisko domu.
1: Po reklamie.

0: Zespół Manam i Kocham Cię, kochanie moje, na antenie Radia Nadzieja. A dzisiaj mija dokładnie 8 lat od śmierci Kory Sipowicz. Gwiazda Manamu przez lata walczyła z nowotworem, zmarła w swoim domu na Roztoczu, otoczona bliskimi i przyjaciółmi. Piosenkarka została pochowana na cmentarzu wojskowym na Powązkach. A teraz o pieszej pielgrzymce kobiet do Matki Bożej Pocieszenia, która odbędzie się już 29 sierpnia. To propozycja dla pań w każdym wieku, więc warto już dziś zarezerwować sobie ten termin. To okazja dla kobiet, by zatrzymać się na moment, nabrać duchowych sił i spędzić czas we wspólnocie podczas modlitwy i pielgrzymowania, podkreśla ksiądz Michał Wyszyński, duszpasterz kobiet diecezji łomżyńskiej.
1: To jest czas pięknej modlitwy, odrobiny trudu i takiego poświęcenia dla tego, żeby zanieść nasze intencje Matce Bożej Pocieszenia, żeby to pocieszenie uzyskać, albo za pocieszenie podziękować. Piękny moment zakończenia wakacji, wejścia w nowy rok szkolny dla wszystkich młodych pań, które jeszcze są w szkole czy studiują, to wiadomo, że to jest powrót do pewnej rzeczywistości naukowej, ale też dla mam wszystkich.
0: Trasa poprowadzi z kościoła pod wezwaniem Przemienienia Pańskiego w Piątnicy do Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia Pani Małopłockiej w Małym Płocku. Nie obowiązują listy uczestniczek ani wcześniejsza rejestracja. Wystarczy chęć wspólnego pielgrzymowania, woda i coś do jedzenia. A to jest Wieczór z Radiem Nadzieja. Na naszym zegarze 18 minut po godzinie 19, a na naszej antenie Jazz Glynn i I'll Be There.

Grupa Oasis i Wonderwall na antenie Radia Nadzieja. Mieszkańcy Milewa w powiecie łomżyńskim zyskali nowoczesny i bezpieczny most nad rzeką Gać. Dzisiaj uroczyście oddano do użytku obiekt wraz z przebudowanymi dojazdami w ciągu drogi powiatowej numer 1940B. To inwestycja, na którą mieszkańcy czekali od lat, podkreślał podczas otwarcia wójt gminy Łomża Piotr Kłys. Bezpieczniejszy przejazd, lepsza infrastruktura i większy komfort podróżowania. To najważniejsze efekty zakończonej inwestycji, o czym mówił starosta łomżyński Lech Szabłowski. Otwarcie mostu to nie tylko zakończenie ważnej inwestycji, ale także kolejny krok w stronę modernizacji infrastruktury drogowej powiatu łomżyńskiego, zwracał uwagę wojewoda podlaski Jacek Brzozowski. Most łączy nie tylko dwie miejscowości, ale też dwie gminy, Łomża i Zambrów, oraz dwa powiaty, łomżyński i zambrowski. Całkowity koszt inwestycji to blisko 10 milionów złotych. Zadanie zostało zrealizowane dzięki rządowym środkom w ramach rezerwy subwencji ogólnej przy wsparciu finansowym powiatu łomżyńskiego oraz gminy Łomża. Wykonawcą inwestycji była firma Freysinet Polska. Więcej na ten temat przeczytacie Państwo na naszej stronie internetowej radionadzieja.pl. A już teraz na antenie Radia Nadzieja zaśpiewa nam Jula między wierszami.

0: Dean Lewis Looks Like Me na antenie Radia Nadzieja. Od 8-krotności do 16-krotności najniższej krajowej, czyli od 38 do 58 tysięcy złotych z dodatkami. Tyle będzie mógł miesięcznie zarobić medyk. Dopuszczalna będzie praca na maksymalnie 2 etatach. Projekt ustawy w sprawie czasu pracy personelu medycznego i ograniczenia tzw. kominów płacowych skierowano do konsultacji publicznych. Wiceminister zdrowia Tomasz Maciejewski powiedział dziennikarzom, że medycy będą musieli składać oświadczenia o czasie pracy, będą też niezapowiedziane kontrole NFZ i kary z poświadczenia nieprawdy.
1: Chodzi o tych pracowników medycznych, którzy świadczą usługi w sektorze publicznym.

przekraczanie limitów wynagrodzeń lub limitów czasu pracy personelu, dyrektorzy mają być karani grzywnami do 30 tysięcy złotych. A teraz na antenie Radia Nadzieja o tym, co lubią dziewczyny, zaśpiewa Ryszard Rynkowski.

Nowe fakty o profanacji w Medjugorje. Sprawca aresztowany to Polak. Sprawcą jest Bartłomiej K. Polak w nocy z 27 na 28 lipca oblał czarną farbą figury Matki Bożej na Górze Objawień oraz przy Błękitnym Krzyżu. Podpalił też ołtarz polowy za kościołem parafialnym świętego Jakuba. Został aresztowany. Przebywał w tym miejscu jako pielgrzym. Ubiegłej nocy przy figurze Matki Bożej umieścił obelżywy napis. Ponadto na zbezczeszczonych miejscach znalazły się graffiti oraz transparenty z hasłami przeciwko miejscu pielgrzymkowemu i wizjonerom objawień maryjnych. Dziennik bośniacki poinformował także, że sprawca wcześniej miał problemy psychiczne. Dziennik wskazał na portal Opoka News z 2017 roku, na którym Włodzimierz wyznał, że przybył do Medjugorje po zdiagnozowaniu u niego depresji, szukając ukojenia w wierze. Powiedział, że zamiast jechać nad morze lub w górę, po otwarciu map Google zdecydował się na podróż do Medjugorje. Publicznie dokumentował też swoją pielgrzymkę na Facebooku. Do aktów wandalizmu doszło w szczytowym okresie pielgrzymkowym w Medjugorje, gdzie 25 czerwca obchodzono 45. rocznicę pierwszych doniesień o objawieniach maryjnych, a w sobotę 25 lipca obchodzono święto patrona parafii świętego Jakuba. A już teraz na antenie Radia Nadzieja Patryk Skoczyński zaśpiewa nam swój przebój zatytułowany Dom.

you. In a perfect world, na antenie Radia Nadzieja. A w Wielkiej Brytanii ubywa milionerów. Ich liczba miała spaść do najniższego poziomu od światowego kryzysu finansowego z 2008 roku. Powodem są droższe kredyty, słabsza kondycja brytyjskiej gospodarki, podatki i wyjazdy części najbogatszych mieszkańców. A to jest wieczór z Radiem Nadzieja na naszym radiowym zegarze 54 minuty po godzinie 19, a na naszej antenie Krzysztof Krawczyk i Norbi zaśpiewają piękny dzień, bo dzisiejszy dzień był piękny.

W zasadzie dzień już się kończy, zbliża się wieczór, a nawet noc. Na naszym radiowym zegarze 57 minut po godzinie 19. Na antenie Radia Nadzieja zaśpiewa nam teraz zespół Łzy, a o godzinie 20 katolicki serwis informacyjny.

0: Katolicki Serwis Informacyjny Radia Nadzieja, czyli wiadomości z życia naszej diecezji, wydarzenia kościelne.
1: Wiktoria Małusz, zapraszam. Zostały 3 dni, aby spakować plecak i wyruszyć w wyjątkową podróż przed pątnikami. 2 tygodnie drogi, 1000 kroków i 1 miejsce docelowe, Jasna Góra. Już 1 sierpnia wyruszy 42. Piesza Pielgrzymka Łomżyńska. W tym roku pątnikom towarzyszyć będzie hasło Uczniowie Misjonarze. Do wspólnego pielgrzymowania zaprasza kierownik pielgrzymki, ksiądz Wiesław Ołowski.
2: Pielgrzymka jest zatrzymaniem, pomimo że się idzie, ale jest takim czasem refleksji i tego czasu jest bardzo dużo na pielgrzymce, więc czasem wsłuchania się w Pana Boga, ale przede wszystkim budowania więzi. Myślę, że to są dwie takie najważniejsze rzeczy na pielgrzymce, że możemy się spotkać i z Bogiem, i z drugim człowiekiem.
1: Pielgrzymka to nie tylko pokonywanie kolejnych kilometrów, ale także czas modlitwy, spotkań i budowania wspólnoty. Ksiądz Wiesław Ołowski przekonuje, że warto zrobić pierwszy krok i przekonać się, jak wiele może dać taka droga.
2: 2 tygodnie czasu to jest dużo i podziwiam te osoby, które potrafią miesięczny urlop wykorzystać, żeby 2 tygodnie iść na pielgrzymkę, więc jest to jakiś rodzaj trudności, ale no dla młodych ludzi już tej trudności nie ma. Ale myślę, że bardziej to jest kwestia chęci niż czasu. Serdecznie zapraszamy nawet na weekend tak zwany, czy na 1 dzień, żeby odprowadzić, czy na tydzień, po prostu jak kto może. Na pewno jest to czas piękny, więc warto poświęcić chociaż te kilka dni.
1: Pątnicy wyruszą z katedry w Łomży i Ostrołęckiej Fary.
0: Katolicki Serwis Informacyjny.
1: Wakacje to idealny czas, by zwolnić tempo. Warto w tym czasie znaleźć chwilę nie tylko na odpoczynek, ale także na spotkanie z Bogiem. Z propozycją cotygodniowych spotkań dla wszystkich pań wychodzi Duszpasterstwo Kobiet Diecezji Łomżyńskiej. Na piątkowe spotkanie Odpocznij przy Jezusie zaprasza ksiądz Michał Wyszyński, duszpasterz kobiet Diecezji Łomżyńskiej.
3: Nazwaliśmy to Betanią, jak Marta i Maria, jedna u stóp Jezusa, druga krzątająca się po kuchni. Stąd też dwuczęściowa forma spotkania. To bycie u stóp Pana Jezusa, a także w pewnym sensie przy kuchni zrobić sobie herbatę i porozmawiać, pobyć w salce. To jest bardzo, uważam, prosta forma, a równocześnie taka owocna, taka prowadząca do głębokiej medytacji, do kontemplacji i spotkania z żywym Bogiem.
1: Spotkania odbywają się w każdy piątek o godzinie 19 w parafii pod wezwaniem świętego Brunona w Łomży.
0: Katolicki Serwis Informacyjny.
1: W kaplicy objawień Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej w Fatimie codziennie o godzinie 7 rano będzie sprawowana msza święta w języku polskim, poinformował przewodniczący Rady Konferencji Episkopatu Polski do spraw turystyki i pielgrzymek biskup Piotr Przyborek. Natomiast od 1 listopada do niedzieli wielkanocnej ten sam termin zostanie w pierwszej kolejności przeznaczony dla grup polskich. Podobnie jak w przypadku innych języków obcych, sanktuarium nie może jednak zagwarantować w tym czasie codziennej celebracji w języku polskim.
0: To był Katolicki Serwis Informacyjny Radia Nadzieja.
4: Wieczór w dobrym nastroju.

0: Tegoroczne żniwa nie są łatwe dla podlaskich rolników, ale na przykład plony kukurydzy mogą okazać się sukcesem, przewidywał na naszej antenie wicewojewoda podlaski Michał Gąsowski. Obecna sytuacja rolników nie jest łatwa i to na wielu poziomach, ocenił Michał Gąsowski, który sam także prowadzi gospodarstwo.
1: Bo zaczynamy od sytuacji na rynkach, one są rozchwiane, to poprzez przebieg pogody i jeszcze powiedzmy sobie ceny artykułów do produkcji, no niestety nie jest łatwo i mam nadzieję, że sytuacja się będzie powoli zmieniać. Niestety na razie rolnicy muszą walczyć z wieloma czynnikami, nie tylko nie, i tymi, z którymi sobie, tak powiem, nie mają na nie wpływu.
0: Padające deszcze utrudniają obecne zbiory, ale dobrze wpływają na kukurydzę.
1: Ten deszcz jest niezwykle potrzebny kukurydzy dzisiaj. Więc jestem przekonany, że jeszcze tutaj na jakość zbóż on tak mocno nie wpłynie. Natomiast na pewno poprawi wzrost kukurydzy. Teraz się wiążą kolby. No to już jest ten moment, w którym tej wody kukurydzy trzeba bardzo dużo. Ona ją zbierze i mam nadzieję, że przynajmniej jeżeli nie zbożami, to tymi tradycyjnymi, to kukurydzą będziemy bogaci.
0: Większość rolników wskazuje, że w tym roku plony będą niższe niż w ubiegłych latach ze względu na bardzo ciężkie warunki pogodowe. W ostatnich miesiącach mieli do czynienia z przymrozkami, suszą, obfitymi deszczami czy rekordowymi upałami. A to jest Wieczór z Radiem Nadzieja. Już teraz na naszej antenie Edyta Bartosiewicz i Miłość jak ogień.

0: Wieczór w dobrym nastroju.
1: To jest wieczór w dobrym nastroju, bo z radiem Nadzieja, a na naszym radiowym zegarze godzina 20:15, o 20:20 wieczorna modlitwa różańcowa. Serdecznie zapraszam do włączenia się we wspólną modlitwę. Podaję numery telefonów do naszego studia 512 123 502 i 512 123 503. O 20:20 modlitwa różańcowa, a jeszcze teraz posłuchajmy zespołu XY Uwielbienie, Nie patrzę wstecz.

0: Zapraszamy do wspólnej modlitwy. Panu Bogu w tym czasie zawierzamy wszystkich radiosłuchaczy i ich intencje. Polecamy pasterza diecezji księdza biskupa Janusza Stepnowskiego, wszystkich dobroczyńców i ofiarodawców. Pamięcią modlitewną ogarniamy Spółdzielnię Mleczarską Mlekowita, prezesa Dariusza Sapińskiego, pracowników i rolników, prosząc o Boże błogosławieństwo na każdy dzień.
1: Modlitwa różańcowa.
2: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Różaniec to skarb, który trzeba odkryć, mówił nasz ukochany święty Jan Paweł II. A Matka Boża, Królowa Różańca Świętego, mówi: weźcie do ręki koronkę Różańca Świętego i prosi, odmawiajcie codziennie różaniec, a my z głęboką pokorą, różańcem w ręku, uśmiechem na ustach i miłością w sercu, zapatrzeni w przepiękne oczy Maryi, zasłuchani w jej słowa, módlmy się: Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
3: Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
2: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
3: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
2: Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion.
3: Wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.
2: Módlmy się o wiarę, nadzieję i miłość. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
3: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
3: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
2: O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta,
3: módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy, i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła Świętego i poleconymi Tobie. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Rozważając tajemnicę światła Różańca Świętego, modlimy się o pokój w naszej Ojczyźnie, na całym świecie, w sercach ludzkich, w intencjach rodzin i Radia Nadzieja. O miłosierdzie Boże dla całego świata i każdego człowieka, o opatrzność Bożą nad Polską, w intencjach chorych, cierpiących, samotnych, prześladowanych chrześcijan, w intencjach Bogu wiadomych, ukrytych w naszych sercach, o spełnienie woli Bożej, a także za naszych bliskich zmarłych i dusze w Chrystusie cierpiące, o nawrócenie dla prześladowców, o powołania kapłańskie, zakonne i misyjne. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
2: Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
3: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
2: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
3: Pierwsza tajemnica światła, chrzest Pana Jezusa w Jordanie. Jego słuchajcie z Ewangelii świętego Marka. Głos z nieba mówił: to jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie. Proszę.
4: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
2: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Chwała Ojcu, Synowi i Duchowi Świętemu,
2: jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
4: O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta,
2: módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy, i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi
4: Kościoła Świętego i poleconymi Tobie. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Bóg zapłać za dar wspólnej modlitwy z Panem Bogiem. Modliła się Teresa.
3: Bóg zapłać, Pani Tereso. Szczęść Boże z Panem Bogiem. Tajemnica druga światła. Objawienie się Pana Jezusa na weselu w Kanie. Objawił swoją chwałę i uwierzyli w Niego Jego uczniowie. Wtedy Matka Jego powiedziała do sług: zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie. Z Ewangelii świętego Jana. Proszę.
5: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
2: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Chwała Ojcu, Synowi, Duchowi Świętemu,
2: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
5: O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy, i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła Świętego i poleconymi Tobie. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Bóg zapłać za wspólną modlitwę różańcową i połączenie. błogosławionej nocy z Panem Bogiem, modliła się Teresa.
3: Bóg zapłać, Pani Tereso, szczęść Boże, z Panem Bogiem. Tajemnica trzecia światła, głoszenie Królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia. Duch Pański spoczywa na mnie, ponieważ mnie namaścił i posłał mnie z Ewangelii świętego Łukasza. Czas się wypełnił i bliskie jest Królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. Z Ewangelii świętego Marka, proszę.
6: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
2: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi.

0: Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
1: jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
0: O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy, i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła Świętego i poleconymi Tobie. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Bóg zapłać za wspólną modlitwę i połączenie błogosławionej nocy z Panem Bogiem. Maria.
2: Bóg zapłać, Pani Mario, z Panem Bogiem. Szczęść Boże. Tajemnica czwarta światła. Przemienienie na górze Tabor. Ja jestem światłością świata. Kto idzie za mną, nie będzie chodził w ciemnościach. Z Ewangelii świętego Jana. A z obłoku odezwał się głos. To jest mój Syn umiłowany. Jego słuchajcie. Z Ewangelii świętego Marka. Proszę.
3: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje. Wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
4: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego jest.

0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
0: jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
1: O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy, i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła Świętego i poleconymi Tobie. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Zapraszam za wspólną modlitwę różańcową. Modliła się Jadwiga z mężem, błogosławionej nocy z Panem Bogiem.
2: Bóg zapłać Państwu. Szczęść Boże z Panem Bogiem. Tajemnica piąta światła. Ustanowienie Eucharystii. Bierzcie i jedzcie, to jest ciało moje. Jeśli nie będziecie spożywali ciała Syna Człowieczego i nie będziecie pili krwi Jego, nie będziecie mieli życia w sobie. Z Ewangelii świętego Jana. Proszę.
3: Ojcze nasz, imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony owoc Jego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezu.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna z Tobą, błogosławionaś Ty niewiastami.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Chwała Ojcu, Synowi, Duchowi Świętemu,
0: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
3: O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy, i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła Świętego i poleconymi Tobie. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. We wszystkich intencjach Ojca Świętego i za Radio Nadzieja. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Chwała Ojcu, Synowi, Duchowi Świętemu,
0: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
3: Od Twojej obrony uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona. O Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. Bóg zapłać za wspólną modlitwę i połączenie. Błogosławionej nocy, szczęść Boże.
2: Bóg zapłać, Pani Tereso, z Panem Bogiem, szczęść Boże. Modlitwa za ojczyznę do świętego Andrzeja Boboli. Boże, za przyczyną świętego Andrzeja dopełni miłosierdzia nad naszą ojczyzną i odwróć grożące jej niebezpieczeństwa. Natchnij mądrością jej rządców i przedstawicieli, a jej obywateli zgodą i sumiennością w wypełnianiu obowiązków. Daj jej kapłanów, zakonników i zakonnice pełnych Ducha Bożego i żarliwych o zbawienie dusz. Umocnij w niej ducha wiary i czystości obyczajów. Wytęp wszelką zazdrość i zawiść, pijaństwo, nieposzanowanie mienia społecznego, niechęć do rzetelnej pracy oraz lekceważenie praw jakiegokolwiek człowieka. Niech rodzice i nauczyciele w bojaźni Bożej wychowują młodzież i przygotowują do życia w społeczeństwie. Niech ogarnia wszystkich duch poświęcenia i ofiarności względem Kościoła i Ojczyzny, duch wzajemnej życzliwości, jedności i przebaczenia.
0: Akt zawierzenia świata Bożemu Miłosierdziu. Boże, Ojcze Miłosierny, który objawiłeś swoją miłość w Twoim Synu Jezusie Chrystusie i wylałeś się na nas w Duchu Świętym Pocieszycielu. Tobie zawierzamy dziś losy świata i każdego człowieka. Pochyl się nad grzesznymi, ulecz naszą słabość, przezwycięż wszelkie zło, pozwól wszystkim mieszkańcom ziemi doświadczyć Twojego miłosierdzia, aby w Tobie, Trójjedyny Boże, zawsze odnajdywali źródło nadziei. Ojcze Przedwieczny, dla bolesnej męki i zmartwychwstania Twojego Syna, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Amen.
2: A zmarłym wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim radiosłuchaczom za wspólną modlitwę różańcową. Tym, którzy włączyli się telefonicznie i tym, którzy trwali z nami duchowo. Dla Pani Teresy, dla Pani Teresy, dla Pani Marii, dla Państwa Jadwigi z mężem i ponownie dla Pani Teresy. Dziękując Bogu za dzisiejszy dzień i doznane w nim łaski, radujmy się Jego miłością w nas i dzielmy się nawzajem tą Bożą miłością. W studiu modlili się
0: Maria,
2: Walentyna oraz Ania, posługująca przy konsolecie. Niech będzie
0: pochwalony Jezus Chrystus.

0: różańcowa.
1: Jeszcze raz serdeczne Bóg zapłać za wspólną wieczorną modlitwę różańcową. Na naszym radiowym zegarze 56 minut po godzinie 20. O 21.00 apel jasnogórski. Zaśpiewajmy jasnogórskiej Pani. Maryjo, Królowo Polski, jestem przy Tobie, pamiętam, czuwam. O 22.10 na antenie Radia Nadzieja, aktualności Radia Watykańskiego. A ja już się z Państwem żegnam, serdecznie dziękując za wspólnie spędzony wieczór. Żegna się z Państwem Anna Borawska. Błogosławionej nocy z Panem Bogiem.

Była cicha i piękna jak wiosna. Żyła prosto, zwyczajnie, jak my. Ona Boga na świat nam przyniosła.

przypadkiem, choć ten u góry dobrze zna mnie i wie gdzie chodzę, a gdzie już nie. I dobrze wiedział, że to czas jest, by stworzyć inną kombinację ze zmarnowanych, smutnych serc.

Chcę ci życzyć na twojej ścieżce śmiałych decyzji. Przestań się bać, już w porządku, już dobrze.

0: aktualności Radia Watykańskiego, Watykan News.
1: Watykański Bank opublikował raport zrównoważonego rozwoju za ubiegły rok. W Rzymie kończy się oaza trzeciego stopnia ruchu Światło-Życie. 30 młodych ludzi z całej Polski odkrywa charyzmat księdza Blachnickiego. Nie ma dnia, by Ojciec Święty o nas nie myślał i nie modlił się za nas, wskazał proboszcz parafii Świętej Rodziny w Gazie. Ksiądz Łukasz Bankowski, aktualności z Watykanu. Instytut Dzieł Religijnych, czyli tzw. Bank Watykański, wypracował w 2025 roku 51 milionów euro zysku netto. Jak podkreślono w opublikowanym dziś raporcie zrównoważonego rozwoju, działalność Instytutu opiera się na zasadach katolickiej nauki społecznej i odpowiedzialnym inwestowaniu.
2: Raport przedstawia wyniki osiągnięte w minionym roku oraz postępy we wdrażaniu czynników środowiskowych, społecznych i związanych z ładem korporacyjnym do modelu funkcjonowania Instytutu. Podkreśla także wkład JOR w rozwój zrównoważonych finansów i gospodarki służącej człowiekowi, jego godności oraz dobru wspólnemu. W ubiegłym roku 36% wypracowanej wartości JOR przekazał Ojcu Świętemu na cele dobroczynne.
1: Młodzież z różnych diecezji Polski przeżywa rekolekcje trzeciego stopnia ruchu Światło-Życie. Jak podkreślają organizatorzy, właśnie tutaj, u źródeł chrześcijaństwa i przy grobach apostołów, najlepiej można doświadczyć tajemnicy Kościoła, zgodnie z zamysłem sługi Bożego księdza Franciszka Blachnickiego. O rzymskich rekolekcjach opowiada ich organizator, ksiądz Sebastian Kreczmański.
3: Jesteśmy tutaj na oazie trzeciego stopnia po to, żeby przeżywać doświadczenie Kościoła pod hasłem Mater Ecclesiae, Ecclesia Mater, właśnie w duchu Franciszka Blachnickiego, który zaproponował, że tutaj właśnie w Rzymie to jest ta najlepsza, najbardziej prawidłowa forma przeżywania rekolekcji oazowych. Grupa młodzieżowa liczy 30 osób, są właściwie zewsząd, cała Polska jest z nami. Część jest z archidiecezji katowickiej, bo właśnie archidiecezja katowicka organizuje ten turnus. Mamy też diecezję sąsiednią sosnowiecką, mamy szczecińsko-kamieńską, zielonogórsko-gorzowską, łowicką, także i warmińsko-mazurską i warszawską też mamy.
1: Ksiądz Gabriel Romanelli, proboszcz parafii Świętej Rodziny w Gazie, mówi, że Leon XIV nieustannie pamięta o tamtejszych chrześcijanach, wspiera ich modlitwą i utrzymuje z nimi bezpośredni kontakt.
4: El Papa Leon XIV.
5: Ojciec Święty pozostaje z nami w stałym kontakcie i nieustannie modli się za nas. Napisał dni mijają, tygodnie również, ale widzę, że warunki są nadal bardzo trudne. Nie ma dnia, żebym nie myślał i nie modlił się za tych, którzy cierpią. Dziękuję wam, że im towarzyszycie. Niech Bóg wam pomaga i umacnia was. Z serca wam błogosławię i bratersko pozdrawiam.
4: Un abrazo fraterno.
1: Proboszcz podkreśla, że papieska bliskość i pamięć dodają otuchy mieszkańcom Gazy, którzy każdego dnia mierzą się z dramatem wojny.
5: Dziękujemy Ojcu Świętemu za jego bliskość, troskę i pasterską gorliwość. Czasami wydaje się, że jego głos jest głosem wołającego na pustyni, ale właśnie taki głos jest znakiem prorockim. Święty Jan Chrzciciel wołał na pustyni i przeciągał tysiące ludzi, pragnących pojednać się z Bogiem.
0: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i na mediach społecznościowych vaticannews.pl.

złapać tlen. Uciekam sobie hen, gdzie w szampanie ciągle są kąpiele. Trochę mi wstyd na każdą małą myśl, gdy wspominam smutne te wieczory.

0: To jest powtórka programu w Radiu Nadzieja. Nasz gość dnia.
1: Witamy naszych radiosłuchaczy i tych, którzy oglądają nas w mediach społecznościowych. Prezydent Łomży Mariusz Chrzanowski jest naszym dzisiejszym gościem dnia. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie.
1: Panie prezydencie, zanim przejdziemy do tego, co w mieście, porozmawiamy sobie o tym, co dzieje się szerzej w polityce, a widzimy, że dzieje się bardzo, bardzo, bardzo dużo i emocji nie brakuje. Takiego kryzysu i takiego rozłamu w Prawie i Sprawiedliwości, no chyba nie pamiętają najstarsi górale. Czy zdaniem pana prezydenta, po tym, co się wydarzyło, polska prawica już nigdy nie będzie taka sama?
2: No nigdy w polityce nie można mówić nigdy. Wiemy o tym, że tutaj często polityka potrafi zaskakiwać, tak jak na pewno wielu osób zaskoczyła sytuacja, która miała miejsce, chociaż od dłuższego czasu już w szeregach, można powiedzieć, Prawa i Sprawiedliwości, tak jak słyszeliśmy, no, działy się różne rzeczy, tak, które powodowały do tego, że ta wojna frakcji bardzo mocno postępowała. No na pewno to, co się wydarzyło, nie jest w mojej ocenie dobrym rozwiązaniem, dlatego, bo w jedności siła i tutaj środowiska prawicowe powinny być zjednoczone po to, żeby w następnym roku podczas wyborów parlamentarnych no, te wybory wygrać i też zmieniać Polskę. Dlatego na pewno ten ruch oceniam negatywnie, ale różne rzeczy już w polityce widzieliśmy. Często też w ramach różnych frakcji w Prawie i Sprawiedliwości grupy odchodziły, później przychodziły, dochodziło do zjednoczenia, więc tutaj trzeba poczekać na pewno na rozwój sytuacji, ale tego na pewno, z tej sytuacji myślę, że tutaj obecna ekipa rządząca, która no, widzimy niestety, co dzieje się w kraju, widzimy chociażby na stacjach benzynowych, jaka sytuacja jest w naszym kraju. No, no można powiedzieć przysłowiowo, cieszy się, tak, bo to na pewno działa też na ich korzyść, więc miejmy nadzieję, że uda się środowisku prawicowemu zjednoczyć jeszcze przed wyborami. Tutaj silny ruch taki powstanie, że jednak te wybory Prawo i Sprawiedliwość wygra.
1: A to chyba marzenie ściętej głowy w tym momencie, po takim rozłamie, po tym, co się dzieje, tak, nie są w stanie się zjednoczyć.
2: Tak, ale mówimy często po wyborach, tak, co różnego rodzaju koalicje i miejmy nadzieję, że taki rząd Zjednoczonej Prawicy powstanie na jesieni, bo na to wiele środowisk czeka. Czekają też samorządowcy, no bo pamiętamy czasy, kiedy rządziło Prawo i Sprawiedliwość, kiedy tych środków, którymi mogliśmy dysponować, było dużo. Były środki na drogi, były środki na inwestycje. Był Polski Ład, który też tak mocno był krytykowany przez ówczesną opozycję, a dzięki któremu tyle cennych inicjatyw udało się w naszym mieście zrealizować. Więc czekamy oczywiście na rozwój sytuacji, ale jest to, można powiedzieć, istotne też z punktu widzenia samorządu, bo my chcemy też współpracować zawsze z tak, żeby też tutaj można było dla naszego miasta jak najwięcej środków pozyskać.
1: A myśli pan prezydent, że ten rozłam wpłynie też na samorządy związane z tym środowiskiem? Że tutaj też pojawi się podział?
2: No ciężko powiedzieć, bo też samorząd samorządowi nierówny i są oczywiście przedstawiciele samorządów, którzy reprezentują partię polityczną i wówczas pewnie taki samorządowiec będzie musiał też wybrać tak którąś frakcję, ale większość samorządowców, tak jak ja, są to samorządowcy, którzy nie należą do partii politycznych.
1: Ale do której frakcji jest panu bliżej? Mateusza Morawieckiego czy Jacka Sasina? No chyba Jacka Sasina.
2: To już pani sama redaktor zadała pytanie, odpowiedziała, dlatego ja, tak jak zresztą mieszkańcy Łomży wiedzą, to przez lata byłem członkiem Prawa i Sprawiedliwości. Sytuacji, która miała podczas wyborów samorządowych w 2018 roku, dobrze znają, ale ja wielokrotnie to podkreślałem na antenie Radia Nadzieję, że, no, nadzieję, że bliskie są mi wartości patriotyczne, prawicowe i też jeżeli chodzi o frakcję, a tutaj bym też nie chciał tak jednoznacznie mówić o frakcyjności, bo to jest złe, tak? Mówmy też o pewnych wartościach i te przesłanie, które też w większości, można powiedzieć, prezentuje Prawo i Sprawiedliwość, kwestie konserwatywnego podejścia do polityki, do życia społecznego są mi bliskie.
1: Ale te konserwatywne wartości wyznaje także Mateusz Morawiecki.
2: Tak, ale tutaj jeżeli chodzi o też o kwestie i gospodarcze, tak, bo tu mocno już politykę wnikamy, no to widzimy też pewne różnice. Ten trzon, który był tworzony w momencie, kiedy powstawało Prawo i Sprawiedliwość, no to dzisiaj jest Prawo i Sprawiedliwości, a wszelkie ruchy, które też w międzyczasie powstały, tak jak chociażby teraz ruch Mateusza Morawieckiego, no to widzimy, że to też może bardziej jest centroprawica. Ja tak jak powiedziałem, jestem człowiekiem, którym bliskie są wartości prawicowe, więc pani redaktor zadała pytanie i na nie odpowiedziała.
1: Dobrze, to przechodzimy teraz do tego, co w Łomży. Konkretnie, co dzieje się w mieście? Trwają wakacje i nie każdy, tak jak wiemy, może wyjechać. Wiele osób spędza te wakacje w mieście. Jednym z najchętniej odwiedzanych miejsc w Łomży jest Park Jana Pawła. Panie prezydencie, co się tam zmieni w najbliższym czasie?
2: Myślę, że mieszkańcy Łomży dostrzegają to, co dzieje się w Parku Jana Pawła II. A widzimy, jak ten park pięknieje z roku na rok. I to oczywiście i kwestia nasadzeń, które ileś lat temu tutaj udało nam się zrealizować, kwestia inwestycji, które też poczyniliśmy już od momentu powstania Parku Jana Pawła II i też inwestycje, które teraz mają miejsce, to chociażby tężnia, można powiedzieć długo oczekiwana przez naszych mieszkańców, bo pamiętamy też wszelkiego rodzaju zawirowania, które były w sytuacji, kiedy nie było chętnych na realizację tej inwestycji. Powstał pomysł z budżetu obywatelskiego. Ten pomysł realizujemy, bo można powiedzieć już ten pierwszy etap ma miejsce, bo ta tężnia fizycznie już jest, teraz kwestia tylko zagospodarowania terenu wokół tężni. Jak widzimy, te drzewa wokół tej tężni są i wszelkiego rodzaju głosy opozycyjnych radnych, które się pojawiły, że jakieś będą tam wycinki, czegoś takiego nie miało miejsca.
1: A chyba i mieszkańcy też pisali jakąś petycję, pamiętam, odnośnie tych drzew z zapytaniem.
2: No mieszkańcy oczywiście wiadomo, z czyjej inspiracji, tak? Zawsze na sesji to jest miłe, jak radny mówi, że mówi w imieniu mieszkańców. No wiadomo, jest przedstawiciele mieszkańców, więc tutaj żyjemy i tutaj też mieszkańcy też z nami mają kontakt i często są najbliżsi, można powiedzieć, mieszkańcy, którzy są wokół nas. Ale wracając do meritum, i teraz te środki na ostatniej sesji zostały zabezpieczone, w związku z tym MPGKiM będzie przez najbliższe miesiące zagospodarowywał teren wokół tężni. Druga bardzo ważna inwestycja, która jest, można powiedzieć, nie w parku, tak, tylko w pobliskiej granicy z parkiem, to jest mediateka oraz też lodowisko, rolkowisko. I są to duże inwestycje, z których mam nadzieję, że mieszkańcy będą korzystać, bo lodowisko, rolkowisko to też inwestycja na dofinansowanie, której czekaliśmy te
1: bo
2: środki.
1: Ostatnio mniej o tym mówimy. Był taki moment, że cały czas mówiliśmy o tym, że będzie lodowisko, rolkowisko, ale później ten temat jakoś ucichł. Więc to się cały czas dzieje?
2: Może ucichł, to jest, cały czas się dzieje. Teraz kwestia jest postawienia dachu i to myślę, że też już do 3 sierpnia bodajże ma wykonawca już wykonać właśnie postawienie dachu, więc też mieszkańcy już będą widzieć, można powiedzieć, oprócz tutaj wykopów, które miały miejsce, tak, teraz już naocznie konstrukcje. No, też jest, wiadomo, sezon letni, więc o lodowisku myślimy, kiedy też zbliża się zima, chociaż ona będzie miała funkcję lodowiska, rolkowiska, ale już na jesieni następnego roku, jeżeli nic nie stanie oczywiście na przeszkodzie, to mieszkańcy będą mogli już korzystać z nowoczesnego lodowiska, a później oczywiście rolkowisko, jest tam ścianka wspinaczkowa, również inne atrakcje przewidziane dla młodzieży. No i Mediateka. Na Mediatekę pozyskaliśmy środki zewnętrzne z funduszy europejskich i zgłosiło się 7 firm do przetargu. Trwa teraz analiza ofert i mam nadzieję, że już niedługo podpiszemy umowę i też prace będą mogły ruszyć właśnie tutaj w pobliżu Parku Jana Pawła II. Powstanie nowoczesna, multimedialna mediateka. To nie jest tak, jak dzisiaj widzimy, oczywiście doceniając działalność naszej miejskiej biblioteki publicznej, ale biblioteka zostanie przeniesiona z ulicy Długiej i dodatkowo też będą ciekawe atrakcje dla naszych mieszkańców. Oczywiście też dla miłośników gier, można powiedzieć, chociaż to też będzie w taki bardzo fajny sposób zrobiony.
1: Bezpieczny?
2: Bezpieczny, to oczywiście.
1: Bo jak gry, to pewnie rodzice pomyślą, o co tam się
2: nie,
1: będzie działo.
2: Nie, ale to wszystko oczywiście pod kontrolą. Ja też obserwowałem, widziałem, jak takie mediateki wyglądają w innych miejscach, chociażby w mieście Bodą, to też taka mediateka, nowoczesna mediateka tam funkcjonuje i tam oczywiście to wszystko też pod kontrolą, więc pracownia plastyczna, również taka, można powiedzieć, mini sala kinowa. Dużo, dużo ciekawości, dużo nowości. No też musimy iść z duchem czasu i też zachęcać młodzież do korzystania właśnie z książek, a tam w bardzo przystępnej, takiej nowoczesnej formie będzie to przedstawione. Audiobooki oczywiście, tak, bo mówimy dzisiaj o tej sali komputerowej. Tam oczywiście będzie można też korzystać z audiobooków.
1: Ale skoro mówimy o tej bibliotece i o książkach, co się stało z tą małą biblioteczką w Parku Jana Pawła? Bo ona zniknęła, jej nie ma.
2: Tak, ona przychodzi teraz, można powiedzieć, mały remont, bo konserwację. No, była też wiadomo, jest to biblioteczka, która kilka lat temu powstała, w momencie, kiedy też zaczytane ławeczki powstawały w naszym mieście i też mieszkańcy zwracali uwagę, no, że jest już ona troszkę zniszczona, no wiadomo, i warunki atmosferyczne, w związku z tym MPGKiM to naszą biblioteczkę chce też odrestaurować w pewien sposób i nadać jej nowy blask.
1: Ale wróci.
2: Tak, oczywiście,
1: tylko
2: jak
1: potrzeba czasu,
2: jak najbardziej.
1: Mieszkańcy chętnie z tego korzystają. Są też dobre wiadomości dotyczące kultury. Ministerstwo Kultury właśnie i Dziedzictwa Narodowego ogłosiło, że będzie kontynuowało współpracę z Teatrem Lalki Aktora i Filharmonią Kameralną. Ta współpraca z ministerstwem, panie prezydencie, daje dużo większe możliwości?
2: Oczywiście, że daje duże możliwości. Ja pamiętam początki, bo to początki też mojej prezydentury, kiedy zabiegaliśmy wspólnie z dyrektorem Zarzyckim, dyrektorem Antoniukiem, o to, żeby nasze jednostki były współprowadzone przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. No i w pierwszej kolejności, można powiedzieć, udało się osiągnąć sukces, bo Filharmonia Kameralna podpisała umowę na współprowadzenie. Walczyliśmy wówczas o dwie instytucje kultury i takie miłe zaskoczenie, już można powiedzieć, na koniec też działalności poprzedniego rządu, kiedy już po wyborach parlamentarnych taką umowę podpisaliśmy w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego na współprowadzenie Teatru Lalki i Aktora. Jest to ogromna szansa i to widzimy zresztą, że to szanse wykorzystują nasze jednostki kultury.
1: A jakie to są szanse?
2: Są to środki oczywiście dodatkowe, są dodatkowe środki. Teraz też bardzo dobra informacja też, bo tych środków w przypadku, no jeszcze czekamy oczywiście do podpisania umowy, ale udaje nam się wynegocjować dużo większe środki niż pierwotnie nawet tutaj założyliśmy, ale główna idea to jest właśnie idea tego, żeby zachęcić ministerstwo i to był ogromny sukces, kiedy właśnie też w czasach Prawa i Sprawiedliwości i tej dobrej współpracy udało nam się podpisać tę umowę i dzisiaj też cieszymy się z tego, że jest to kontynuowane, bo zagrożenia były, ale sukces mam nadzieję, że te nasze dwie jednostki osiągną i już mamy pod koniec wakacji podpisać tę umowę na współprowadzenie i te dodatkowe środki i szansa na dodatkowy rozwój dla naszych instytucji kultury będzie. Niejednokrotnie tutaj też pani redaktor rozmawiała, czy z panem dyrektorem Zarzyckim, czy dyrektorem właśnie Antoniukiem, i też wspominali tutaj na antenie, jak bardzo ważna jest ta współpraca i to, że jest to jednostka współprowadzona przez ministerstwo, oprócz oczywiście rangi i innych tutaj w sferze kultury, tak, wartości dodanych, no to są oczywiście finanse, a też widzimy często, jak ta kultura jest finansowana w dzisiejszych czasach, więc jeżeli nasze jednostki potrafią się odnaleźć, to jednostki na najwyższym, można powiedzieć, krajowym, światowym poziomie i te środki sięgnąć z ministerstwa w dobie różnej kultury, bym tak powiedział, to jest wielki sukces naszego
1: powiedział
2: miasta.
1: Pan prezydent, że było zagrożenie, czyli to nie jest tak, że jak, nie wiem, rok, dwa trwa ta współpraca, to później ona jest kontynuowana.
2: Nie, to jest aneksowanie umów, dlatego podpisujemy umowy na 4 lata, i wówczas jest aneksowanie umów, w związku z tym no, każda umowa wygasza, tak? Więc jeżeli tej umowy nie odnowimy...
1: I podlega negocjacjom.
2: Tak, dlatego ten etap mamy już za sobą, w związku z tym... ale to też pokazuje, że ta siła naszych jednostek kultury jest bardzo mocna. No, te rzeczy, które robi Filharmonia Kameralna i Teatr Lalki Aktora, są cenione w naszym kraju. Zresztą mieszkańcy to cenią i cieszymy się z tego, że będzie to kontynuowane, bo to da szansę na kolejne inicjatywy i to, że ten teatr i Filharmonia będzie nadal na tak wysokim poziomie.
1: Skoro już o tej kulturze rozmawiamy, to kończymy lipiec. Za chwilę drugi miesiąc co w sierpniu zostało przygotowane w mieście, żeby móc aktywnie spędzić te wakacje i te ostatnie tygodnie, 4 tygodnie wakacji?
2: W naszym mieście już od kilku lat wdrażamy taki projekt Łomżyńskie Wakacje. Chcemy, żeby podczas każdego weekendu działy się jakieś wydarzenia, z których mogą skorzystać nasi mieszkańcy. Stąd między innymi już właśnie w miesiącu lipcu pojawiły się w parku Jana Pawła II 2 seanse kina plenerowego, kolejne 2 będą w miesiącu sierpniu. Mamy organizowane przez tutaj we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji tak zwane potańcówki na bulwarach. Odbyła się w miesiącu lipcu noc kabaretowa. No, nie dopisała tutaj pogoda niestety.
1: Bo ale humor dopisał.
2: Humor na pewno, pewnie frekwencja byłaby o wiele większa, ale i tak była duża. A oczywiście jarmark to też nasza taka tradycja. W miesiącu sierpniu Kafe Kultura. To też inicjatywa, która realizowana jest przez Miejski Dom Kultury Środowisk Twórczych. Bardzo ciekawa inicjatywa, gdzie zapraszani są artyści, można powiedzieć czasami niszowi, tak, ale o bardzo wysokim poziomie artystycznym i też przyciąga to rzesze naszych mieszkańców, którzy chcą takiej muzyki posłuchać. Mamy 15 sierpnia Wojsko na Swojsko, więc też inicjatywa, którą realizujemy wspólnie z wojskiem, więc też moc atrakcji dla najmłodszych. 29 sierpnia na Starym Rynku dyskoteka pod gwiazdami, więc też nasi mieszkańcy będą mieli możliwość spędzić bardzo fajnie czas. Dodatkowo Hala Kultury też proponuje chociażby poranki dla najmłodszych. No, tych inicjatyw jest bardzo dużo. Ja zachęcam do śledzenia oczywiście naszych stron internetowych. Też w mieście są wywieszone plakaty Łomżyńskie Wakacje na przystankach autobusowych i oczywiście tutaj na antenie Radia Nadzieja też państwo wielokrotnie zapraszacie na nasze wydarzenia, więc w każdy weekend coś się dzieje. Jeszcze jest połowa wakacji, więc jest możliwość skorzystania z tych naszych atrakcji. No jak wiadomo, miesiąc czerwiec jest miesiąc taki koncertowy, bo są Dni Miasta, a później staramy się oczywiście szereg takich mniejszych inicjatyw w Łomży promować, od kina po jarmarki, po też dobrą zabawę.
1: Nie chciałam przerywać, ale wspomniał pan prezydent o Hali Kultury. Hala Kultury będzie miała miała nowego kierownika. Czego pan od tego nowego kierownika Łukasza Uściłowskiego oczekuje?
2: No przede wszystkim dużego zaangażowania, bo Hala Kultury to jest miejsce, które jest miejscem kreatywnym. Tutaj potrzeba nowych, ciekawych inicjatyw, dobrej współpracy z jednostkami kultury, bo cieszymy i zawsze o tym wspominamy, że ta kultura jest u nas na bardzo wysokim poziomie, bo mamy szereg osób zaangażowanych w życie kulturalne miasta. Mamy instytucje też, za pomocą których realizowane są te działania kulturalne, więc widzimy, że na pewno ta współpraca będzie potrzebna. Ta Hala Kultury funkcjonuje w mojej ocenie dobrze, ale to jest sukces nas wszystkich, bo ogromne zaangażowanie i stowarzyszeń, które też organizują różnego rodzaju wydarzenia w Hali Kultury. Widzimy chociażby po zapotrzebowaniu, że często z inicjatywy, które mają się odbyć w naszym mieście, jak przychodzą do mnie, czy osoby nawet spoza Łomży, że chcą zorganizować coś dla mieszkańców miasta, no jak przeglądamy terminarz, no to jest to często taki terminarz kilkumiesięczny, więc to świadczy o tym, że tych wydarzeń jest bardzo dużo, więc na pewno dobra współpraca z jednostkami kultury, z ludźmi kultury, no bo tylko właśnie dzięki tej jedności, tylko dzięki tej współpracy ta hala będzie dobrze funkcjonowała, więc pewnej stabilizacji, bo to też jest potrzebne w życiu, ale też i nowych inicjatyw i też liczę na te inicjatywy, które były przedstawiane chociażby

0: To jest powtórka programu w Radiu Nadzieja. 7:09. Rozmowa poranka.
1: Moim i Państwa gościem w poranku 7:09 jest ksiądz dr Jerzy Jastrzębski, wykładowca homiletyki i tutor w Wyższym Metropolitalnym Seminarium Duchownym w Warszawie, autor wielu książek o duchowości, w tym nowości Maryja oczami świętego Szarbela, rozważania różańcowe pisane w Libanie. Szczęść Boże, księże.
2: Szczęść Boże, niech to będzie wszystko dla większej Bożej chwały. Pozdrawiam Pana wszystkich, też radiosłuchaczy pozdrawiam.
1: Dziękuję bardzo, niech tak będzie. Wspomina ksiądz w książce, że publikacja Maryja oczami świętego Szarbela, rozważania różańcowe pisane w Libanie, powstała w lipcu 2024 roku w czasie trwania księdza pielgrzymki wraz z grupą przyjaciół. Jakie przeżycia duchowe miały kluczowe znaczenie, że zdecydował się ksiądz napisać rozważania jeszcze podczas trwania pielgrzymki?
2: Byłem bardzo poruszony, ponieważ mogłem chodzić po śladach Szarbela dosłownie. W Annaja, gdzie znajduje się zarówno klasztor, jak i eremit świętego Szarbela, jest taka droga, tak zwana droga świętych. Tą drogą codziennie chodził kilka razy Szarbel pomiędzy eremem a swoim klasztorem. I właśnie idąc tą drogą przyszło mi natchnienie, że warto by napisać takie modlitwy, które w jakiś sposób oddawałyby ducha Szarbela. I dlatego w nim starałem się połączyć z jednej strony Słowo Boże, z drugiej strony fakty z życia czy słowa Szarbela, ale także elementy duchowości maronickiej, z której korzystał Szarbel. Przypuszczam, że chodzi o złość właśnie świętego Efrema, ale i te współczesne spojrzenia na Szarbela w formie tych orędzi, które on przekazuje dla Raymonda Nadera. Więc mam nadzieję, że to okaże się bardzo ciekawe, także dlatego, że pamiętam, że kiedy dokładnie 2 lata temu nad ranem 28 lipca lądowałem w Warszawie, szczęśliwy, że się udało dotrzeć, to kilka godzin potem byłem bardzo zaskoczony, zasmucony, bo wybuchły wtedy bardzo silne walki w Libanie, więc dziękowałem Bogu za bardzo dobry czas pielgrzymki i za szczęśliwy powrót do domu.
1: A co jest takiego wyjątkowego w ziemi libańskiej, że dla wielu autorów to miejsce właśnie jest źródłem duchowych poszukiwań?
2: Kiedy myślimy Ziemia Święta, to najsamprzód myślimy o terenie Izraela, ale przecież warto sobie przypomnieć, że Pan Jezus był także na terenie dzisiejszego Libanu, więc Liban jest też Ziemią Świętą, bo Jezus był w Tyrze, w Sydonie, które znamy z Pisma Świętego Nowego Testamentu. Warto też przypomnieć, że na tych terenach w okresie Starego Testamentu nauczał prorok Eliasz. Wcześniej jeszcze przez Dolinę Beka, która też leży na terenie Libanu, wędrował patriarcha Abraham, więc tak silne nasączenie biblijne w połączeniu z wieloma późniejszymi ważnymi wydarzeniami sprawia, że chcemy do Libanu wracać, gdzie jest też piękna przyroda, gdzie jest ogromne bogactwo kultury. I z tego miejsca czerpał na przykład także nasz wieszcz narodowy Juliusz Słowacki, który był w Libanie w 1837 roku, a więc wtedy, gdy święty Szarbel miał około 7 lat i Juliusz Słowacki, będąc w klasztorze świętego Antoniego w Gazirze, napisał poemat Angelii i był tak zachwycony tym miejscem, że napisał takie słowa, że prawda, co powiadają ludzie wschodni, że kto raz tamtego powietrza zakosztował, to jeżeli może nazad tam znów powraca pomimo wszystkich niewygód podróży. Tak tam dziwne i lekkie jest życie, że mi teraz Europa ciemną się wydaje. Tak napisał Słowacki w 1937 roku. No i oczywiście jeszcze ślady generała Andersa. A to wszystko gdzieś przeplatane mocno śladami duchowości syjackiej i ojców pustyni z IV wieku. Więc ogromny, piękny tygiel kultury do dzisiaj inspirujący.
1: A to, co też ksiądz wspomniał, że wrócił szczęśliwie z Libanu przed zamieszkami, czy ksiądz to też odczytuje jako pewien znak opatrzności?
2: Oczywiście, bo przecież...
1: Może wstawiennictwa świętego Szarbela też.
2: Tak, bo właśnie dokładnie 28 lipca wylądowaliśmy w Warszawie i w tym samym dniu, kilka godzin potem, zaczęła się po prostu regularna wojna, dosyć ciężka, więc nie będę opisywał ich etapów, ale no tak to odbieram, że otrzymałem od Boga wielką łaskę i tą łaską chciałem się podzielić także dlatego, że na tej drodze pielgrzymowania spotykałem wielu wspaniałych libańskich chrześcijan, ale też wielu pielgrzymów także z Polski, więc widziałem ogromny głód Boga w Libanie i wielu ludzi, którzy spotykają Boga właśnie przy grobie świętego Charbela i na śladach. I pielgrzymując po śladach świętego Charbela.
1: A jak zmieniło się księdza rozumienie Maryi po pobycie w Libanie i spotkaniu właśnie z duchowością maronicką?
2: Charbel i w ogóle Libańczycy uczą nas Matki Najświętszej, która jest bardzo blisko każdego z nas. Proszę sobie wyobrazić taki obraz, który jest dla mnie ciężki do pomyślenia, ale kiedyś, właśnie 2 lata temu, będąc w Libanie, kiedyś zaprowadzono nas, mówi, idziemy na plażę. I zachodzimy na plażę, a tam jest taka mała zatoczka, a przy tej zatoczce jest wielka figura Maryi. I ludzie sobie siedzą, grillują, piją kawę i pływają jakby w cieniu wielkiej figury Maryi. I ta figurka Maryi często pojawia się też przy ogrodach chrześcijan libańskich, maronitów. Też myślę, że częściej wypowiadą w ciągu dnia w ogóle słowo Maryja, bo Charbel też był z tego znany, że wielokrotnie wracał do słowa Maryja. On to zaczerpnął od swojego mistrza duchowego, formatora Nimatullaha al-Hardiniego. Myślę, że też częściej zwracam uwagę na Matkę Bożą Szkaplerzną. Na okładce książki, którą przygotowaliśmy dla czytelników razem z wydawnictwem ESPY, jest właśnie Matka Boża Szkaplerzna, która też ten wizerunek wisi w celi Charbela. I Charbel to właśnie też zaczerpnął od swojego duchowego nauczyciela al-Hardiniego, który krzewił nabożeństwo szkaplerzne. I Charbel też w jakiś sposób ukrywał się pod płaszczem Maryi. No i jeszcze bym jeszcze dodał to, że sobie uświadomiłem, że warto wielokroć wracać do różnych scen z życia Maryi. Nauczyciel Charbela al-Hardini, ilekroć wchodził do swojej celi, to zawsze klękał przed wizerunkiem Maryi i modlił się Anioł Pański. No nie wiem, czy wszyscy jesteśmy w stanie to zrobić, czy mamy aż w sobie taką gorliwość, ale na pewno warto się zapytać, gdzie jest wizerunek Maryi w moim domu? Jak często modlę się przed nim? Jak często przyzywam imienia Matki Najświętszej? Bo to przecież ona najpiękniej uczy nas słuchać Słowo Boże i naśladować Jezusa. I tego właśnie uczę się od Maryi po tej pielgrzymce do Libanu.
1: A czy może też ksiądz więcej powiedzieć o roli w życiu duchowym świętego Charbela, jaką właśnie odgrywała Maryja?
2: Charbel pokazuje nam, że Maryja jest kluczem do zrozumienia naszej tożsamości chrześcijan, bo ona uczy nas zachwytu Bogiem. Jesteśmy nieraz przyzwyczajeni, by w naszych modlitwach dużo mówić, by wypowiadać przed Bogiem swoje cierpienia i to też ma sens, ale kiedy patrzymy na to, jak maronici, jak Charbel modlą się, to widzimy, jak oni uczą nas takiego zachwytu Bogiem, takiego ucieszenia się Jego obecnością, takiego odwrócenia wzroku od siebie, od swoich spraw, a większego skierowania ku Bogu. Też uczymy się poprzez Maryję większej wartości słowa i większej wartości i ciszy, i poezji, o której także wspominam w tej książce, przywołując postać świętego Efrema, którym prawdopodobnie modlił się jego tekstami święty Charbel. Więc ta duchowość maryjna, która poprzez poezję pomaga nam wypowiadać tajemnicę Boga.
1: A w rozważaniach różańcowych przytacza ksiądz też orędzia świętego Charbela napisane przez mistyka Raymonda Nadera, w których wielokrotnie powraca temat miłości Bożej jako fundamentu całego stworzenia. Dlaczego ten motyw uznał ksiądz za kluczowy?
2: Raymond Nader to jest współcześnie żyjący człowiek, ojciec, mąż, który jest z wykształcenia fizykiem i obecnie dyrektorem największej telewizji katolickiej, Tele Lumière w Libanie. I on otrzymał prywatne objawienia Szarbela, które zostały uznane przez Kościół maronicki w osobie kardynała Butrosa Beharai. A więc wydaje mi się taki bardzo komunikatywny w związku z tą jego historią. On często podkreśla, żeby obserwując świat, odkrywać znaki Bożej obecności, która jest miłością. I żeby to odkryć, trzeba w jakiś sposób mocno powściągać nasze zmysły. On dużo, Szarbel, do Rajmonda mówił o tym, że na przykład jeżeli chcesz dobrze patrzeć na świat, to przekrocz swoje zmysły, nie patrz na wszystko, co cię otacza, ale zamknij swoje oczy i zwróć się do swojego serca, a zobaczysz jeszcze więcej. Bo proszę zobaczyć, że my informacje o świecie w większości zyskujemy poprzez zmysły, zwłaszcza oczy. 80% około tych informacji jest przez oczy. Więc jeżeli nie chcemy, żeby ten świat, ta ilość informacji nas przytłoczyła, to potrzebujemy zmniejszyć korzystanie z oczu poprzez zamknięcie oczu, po to, żeby otworzyć się bardziej na Boga, który żyje w naszym wnętrzu.
1: A też w praktyce wydaje się to chyba bardzo trudne, prawda? Że czy na przykład ta książka też da czytelnikom jakieś praktyczne wskazówki, jak właśnie wyciszyć zmysły?
2: Znaczy jest to i trudne, i nietrudne, ponieważ jeżeli, bez względu na to, czy jesteśmy, czy czekamy na samolot na lotnisku, czy jesteśmy na poczekalni, a nawet pijemy kawę, jeżeli założymy sobie słuchawki, na których mamy dobrą muzykę, nawet maronicka muzyka też jest dostępna w internecie, i w tym czasie zamkniemy oczy i damy sobie taką chwilę, to oczywiście możemy to zawsze robić też w pokoju, w mieszkaniu, to wyciszenie oczu, to zamknięcie oczu może nam pomóc też wyciszyć się. W ogóle Szarbel uczy nas tego, że potrzebujemy mieć też swoje elemy, czyli każdego dnia czas i przestrzeń takiej ciszy. I czasami tą ciszą może być, kiedy wejdziemy do kościoła na kilkanaście minut adoracji, a czasami tą ciszą może być spacer, na który pójdziemy sobie przed snem, i to wyciszając się przed snem, zostawiając telefon w domu, możemy sobie zapewnić ten luksus, czyli kilkanaście minut w ciszy sam na sam z Bogiem. A więc możemy zadbać o ciszę w naszym życiu, o czas i przestrzeń dla Boga.
1: A czy święty Szarbel miał jakieś takie szczególne sposoby właśnie, jak wejść w ciszę wewnętrzną?
2: Szarbel bardzo był skupiony na wykonaniu swojego zadania. Bardzo był znany z tego, że rzetelnie wykonywał swoją pracę, ale z drugiej strony, kiedy już ją wykonał, to unikał ciekawskości. Nie interesował się wszystkim, tylko patrzył, co do niego należy, zrobił to i wracał do myślenia o Bogu. Więc kiedy żyjemy w dzisiejszym świecie, kiedy tak dużo informacji niepotrzebnych nam się wciska zewsząd, musimy się zapytać, czy ja naprawdę muszę to przeczytać, czy ja naprawdę muszę to wiedzieć, czy ja naprawdę muszę to obejrzeć. A tak mniej wiem, jestem spokojny, a ten czas, zamiast surfować kolejne kilkanaście minut, z czego nic nie wynika, mogę wziąć do ręki Biblię. Albo mogę zastanowić się nad swoim postępowaniem. Szarbel na przykład też bardzo wyraźnie w swoich orędziach mówi: uznaj swój błąd. Kiedy popełnisz go, przyznaj się do niego i nie usprawiedliwiaj swego błędu dobrymi intencjami, bo one nie zaprowadzą cię do nieba. Więc jakie to jest bardzo ważne, żebyśmy wszyscy potrafili uczyć się na swoich błędach. Zobaczmy, jak Szarbel jest realistyczny, życiowy.
1: Też w rozważaniach różańcowych jest właśnie sporo przekazywania duchowych rad. Czy współczesny człowiek czeka na konkretne właśnie duchowe wskazówki?
2: No właśnie, on z jednej strony czeka, a z drugiej strony ma ich mnóstwo, tylko pytanie, co z tym robi. Bo my jesteśmy nieraz zdezorientowani. Kiedy wchodzimy do sklepu na przykład i wiemy, że idziemy po chleb, masło i ser i wodę, to moglibyśmy kupić tylko te cztery produkty, wyjść po kilku czy kilkunastu minutach, jeżeli to jest jakiś większy sklep, i to wystarczy. Nie? Ale jeżeli po drodze jeszcze i to sobie włożymy, i to, i nagle okazuje się, że w tym koszyku nie mamy czterech produktów, ale 14, i potem na końcu się zastanawiamy, ale po co ja to kupiłem, czy to mi jest naprawdę potrzebne? Czyli Szarbel nas właśnie tego uczy, że przez swój minimalizm, czy przez pewną surowość, Szarbel zachęca nas do pytania, co jest naprawdę ci potrzebne do życia? Czy musisz mieć tą informację? Czy musisz kupić tę kolejną rzecz? Czy twoja ilość ubrań jest wystarczająca? A może masz tego za dużo? I w tym kontekście, oczywiście rozumiejąc, że Szarbel w swoim radykalizmie był wyjątkowy, ale my możemy zapytać się, w jaki sposób możemy inspirować się życiem Szarbela, albo jeszcze inaczej, co Bóg do nas dzisiaj mówi przez świętego Szarbela. I wierzę, że Bóg każdemu z nas odpowie na to pytanie. Jeśli damy mu czas i przestrzeń, Bóg zawsze odpowiada.
1: A jakie wydarzenia życia świętego Szarbela najlepiej oddają tajemnicę poszczególnych rozważań różańcowych?
2: Może bym odwołał się do sceny jego konania. Kiedy Szarbel umierał, wielokrotnie powtarzał słowo Maria. A kiedy już były jego ostatnie minuty, ostatnie tchnienia, to wtedy on odmówił modlitwę świętego Jakuba z Saruk, Ojcze Wszelkiej Prawdy. W tej scenie przypomina mi się moment umierania Chrystusa na Golgocie, kiedy Jezus w chwili konania powierzał się Ojcu i Szarbel dokładnie zrobił tak jak Chrystus. On też w chwili konania powierzył się Ojcu i taką osobą zawierzającą siebie Bogu Ojcu była także Matka Najświętsza. Myślę, że to zawierzanie siebie w każdej sytuacji, zwłaszcza w najtrudniejszych chwilach, może być dla nas bardzo ważne, żebyśmy nie martwili się, żebyśmy nie szukali po swojemu jakichś rozwiązań, ale przede wszystkim zawierzali wszystko Bogu. A jeśli On zachęci nas do działania, dopiero wtedy byśmy podejmowali działania, ale nigdy byśmy nie wyprzedzali Pana Boga. Więc najpierw zawierzenie Bogu, a potem działanie. Tego uczy nas Szarbel.
1: Najczęściej też autorzy piszący o świętym Szarbelu skupiają się na cudach, jakich dokonał. Ksiądz poszedł trochę pod prąd i kładzie akcent na duchowe przesłanie świętego Szarbela. Uważa ksiądz, że duchowe przesłanie jest ważniejsze dla czytelnika niż cuda świętego Szarbela?
2: Dziękuję panu za to pytanie. Ono jest bardzo ważne. Rzeczywiście mamy taką skłonność, by skupiać się na takich, powiedzielibyśmy, błyskotkach czy słodyczach, bo opisy cudów są bardzo ważne, bo one dają ludziom nadzieję, dadzą zdrowie. Czy wartość oleju świętego Szarbela też jest niezaprzeczalna, ale jednocześnie rozumiemy, że te wydarzenia, tak samo jak cuda w życiu Jezusa, one mają zwiastować nadejście Królestwa Bożego. Więc olej Szarbela czy cuda przedstawienia świętego Szarbela mają nas prowadzić do większego posłuszeństwa Bogu, do naśladowania Chrystusa, do większego zasłuchania Bogu. I dlatego uważam, że powinniśmy w jakiś sposób poprzez modlitwę, tak jak Maryja i tak jak Szarbel, więcej słuchać Boga. I myślę, że ta ścieżka jest bardzo ważna, żebyśmy nie spłycali Szarbela do takiego świętego tylko od oleja albo od jakichś zadań specjalnych, tylko widzieli w nim męża Bożego, człowieka, który dzień po dniu, minuta po minucie jest zasłuchany w Bogu i uczy nas miłości, która jest wierna w każdych okolicznościach.
1: Wspomina ksiądz w książce spotkanie z panią Mirką Krupą. Co w świadectwie działania świętego Szarbela w jej życiu najbardziej księdza poruszyło?
2: No, nie chcę spoilerować całej książki, ale to było niesamowite, że no właśnie ciekawe, że wspomnienie Matki Bożej Szkaplerznej 16 lipca 2024 roku, będąc w Bejrucie, spotkałem tą kobietę, która przyjechała wtedy na pielgrzymkę dziewczynną. Była dokładnie rok wcześniej, by Boga prosić o uzdrowienie swojej córki, o łaski potrzebne dla swojej rodziny i przyjechała dokładnie po roku, by Bogu podziękować. I opowiadała mi o tym, jak Bóg wiele czyni poprzez to, że dużo modli się ona przedstawiennictwo świętego Szarbela. Także kiedy już teraz wyszła książka i kontaktowałem się z nią kilka dni temu, mówi, widzę kolejne owoce, widzę, że córka jest całkowicie uzdrowiona, że dostała się na wymarzone studia. Więc w osobie tej pani dostrzegłem bardzo skuteczne działanie świętego Szarbela, które jest wynikiem wytrwałej, żarliwej modlitwy kobiety.
1: Dziękuję księdzu za rozmowę. Moim i państwa gościem w poranku 7:09 był ksiądz dr Jerzy Jastrzębski, wykładowca homiletyki i tutor w Wyższym Metropolitalnym Seminarium Duchownym w Warszawie.
2: Dziękuję, święty Szarbelu, módl się za nami.
0: 7:09. Rozmowa poranka.

0: To jest powtórka programu w Radiu Nadzieja. 7:09. Gość poranka.
1: Moim i Państwa gościem w poranku 7:09 jest Ireneusz Raś, wiceminister sportu i turystyki oraz przewodniczący Centrum dla Polski. Dzień dobry, panie ministrze.
2: Witam serdecznie, dzień dobry.
1: We wczorajszym pana oświadczeniu na zarzuty prasowe formułowane przez dziennikarzy Wirtualnej Polski napisał pan minister, cytuję: redakcja serwisu wp.pl, która opublikowała dziś artykuł pod tytułem Minister Raś kupował mikrokawalerki na wynajem, dziś pisze o nich ustawę, otrzymała wyczerpujące odpowiedzi na wszystkie skierowane do mnie pytania. Z ubolewaniem stwierdzam, że opublikowany materiał pomija przedstawione fakty na rzecz z góry przyjętej tezy. Jakie fakty pominięto?
2: No, wszystkie interesujące, no to jest manipulacja klasyczna, to jest kłamanie prawdą. Ja jestem w polityce, walczyłem, a to przeszło jeszcze na poziom dziennikarski. To jest tak, panie redaktorze, drodzy słuchacze.
1: Że jakie ktoś konkretnie mówi, tak, może?
2: No to zaraz to powiem. Czy posiadałem nieruchomości? Posiadałem. Czy wiedziałem, że zostanę posłem, bo to było przed wyborami 2023 roku? Nie wiedziałem. No, w radiu takim jak pan...
1: Halo, czy się słyszymy?
2: Po kilku miesiącach później zostanę wiceministrem. No, nie wiedziałem. Czy wiedziałem, że będę się zajmował tą ustawą kilka lat później? Nie wiedziałem. Więc a pan redaktor wiedział, że to ja zrobiłem wszystko pod tą tezę. No więc to jest klasyczne kłamanie prawdą. Nie mam żadnych, jeszcze raz podkreślam, żadnego konfliktu interesu. Moje oświadczenia majątkowe są składane przez ponad 22 lata i jestem prześwietlony i transparentny od lat. I sugestie tego typu są sugestiami, które zakłócają oczywiście ten merytoryczny charakter dyskusji, która dotyczy najmu krótkoterminowego, tak ważnego dla wielu Polaków z różnych powodów i dla tych, którzy z tych noclegów korzystają gremialnie, bo to 6 100 000 polskich rodzin w 2025 roku skorzystało z tego typu formy zakwaterowania turystycznego w Polsce. Polskich rodzin, jeszcze raz mówię, to za statystykami GUS. To są kwestie właśnie sąsiedzkie, czyli mieszkańców, dotyczące przedsiębiorców. No i to jest bardzo istotny element dla polskiej gospodarki. Turystyka jest dzisiaj ważnym motorem polskiej gospodarki. Ponadprzeciętną PKB notuje w 2025 i w tym roku również przekroczy to i te swoje notowania. To jest dwa razy większe PKB niż z rolnictwa.
1: Chciałem jeszcze zapytać o te zarzuty, bo autorzy Szymon Jadczak i Mateusz Baczyński zarzucają panu, że pisząc ustawę o najmie krótkoterminowym, do niedawna miał pan umowę z firmą, która zajmuje się między innymi najmem krótkoterminowym. Jakby pan się do tego odniósł?
2: No, zajmuje się, to ja nie wiem, czy się zajmuje. Ja nie śledzę tych firm. Ja miałem umowę, jednoznacznie mogę powiedzieć, na 5 lat, wtedy, kiedy byłem właścicielem tych nieruchomości. I nie było moją intencją absolutnie, żeby to był taki najem tylko długoterminowy i to jest moja wiedza. Natomiast kto co robi, czym się zajmują przedsiębiorcy, no to przecież ja nie będę im życia układał ani działalności gospodarczej. No to jest jakiś absurd, panie redaktorze. To jest znowu naciągana teza i dobrze, że pan o to zapytał, bo to pokazuje prawdziwe intencje. Nie mam nic sobie do zarzucenia, a kwestie ustawy są transparentne. Też wcześniej ktoś mówił, że te naciski były jakichś firm. Żadnych nacisków nie było. A akurat ta firma, która jest najczęściej przez krytyków wymieniana, nigdy się z nią nie spotkałem w toku pracy nad tą ustawą, a 4 ich wnioski zostały przeze mnie odrzucone, co jest na stronach RCL-u widoczne, no ale to trzeba znaleźć i wyczytać. Proces jest transparentny, jeszcze raz to podkreślę.
1: Media też, media też podkreślają, że w projekcie ustawy zniknął zapis artykułu 44b, który zadowoleniem przyjęła organizacja Polskie Stowarzyszenie Wynajmu Krótkoterminowego, a w rozmowie z Polskim Radiem 24 wiceminister nauki Karolina Zioło-Pużuk odniosła się do sprawy właśnie pana ministra. Jej zdaniem wyjaśnienia wymagają doniesienia o tym, czy przy pisaniu ustawy brały udział firmy zajmujące się najmem krótkoterminowym. Minister powiedziała, cytuję, sprawa wymaga wyjaśnienia, a ewentualne decyzje personalne powinien podjąć premier. Jak pan minister odpowie na te wątpliwości, pani minister?
2: Jeszcze raz powiem tak. Sprawy były transparentne. W toku konsultacji uczestniczyły te wszystkie firmy, zgłaszały swoje uwagi. Były konsultacje społeczne, były konsultacje z samorządami. To wszystko jest na stronach. To, że ktoś komentuje, to ja nie mam na to wpływu. Ja? Dlaczego podzielona została ta ustawa? No dlatego, że właśnie to środowisko kontestowało pewne uzgodnienie, które ja skierowałem na Radę Ministrów. I ja wypracowałem te fragmenty, jeżeli chodzi o strefy. Ja jestem autorem tych przepisów, co zresztą dzisiaj w Rzeczypospolitej jeszcze raz podkreślam. I one nie są ad kalenda z greka zadłożone, tylko w strategii rządu. Najpierw to, co już się spóźniamy, bo do 20 maja mieliśmy implementować prawo unijne. Mieliśmy pierwsze prawa dać samorządom, wspólnotom, mieszkańcom do tego, żeby ten rynek uporządkować i zwalczyć szarą strefę. I po to, żeby to się stało, no to szybko musieliśmy zrobić to, co mieliśmy nadzieję nas nie dzieli w koalicji. Natomiast jak widać, ktoś znowu nadinterpretowuje pewne zapisy.
1: Na stronach, dlaczego usunięto właśnie ten zapis o tym, że wspólnotach samorządowych, żeby mogły...
2: O strefę. Panie redaktorze, tak. Dlatego, że w negocjacjach, które żeśmy przyjęli i w tym, żeby te przepisy wszystkie harmonijnie wchodziły, ten zapis miał wejść w życie od 1 stycznia 2029 roku. Czyli on nie ma zagrożenia, żeby w drugiej legislacji, która jest gotowa u nas i będzie przedłożona do rządu, żeby on wszedł pod obrady i w uzgodnionym z samorządami i po wszystkich opiniach, żeby wszedł w życie. Natomiast dla nas najważniejsze było to, żeby zrobić ten pierwszy krok rejestracji i już nie czekać na wewnętrzne ustalenia. Myśleliśmy, że to przyspieszy tak potrzebną regulację, żeby nie było tej szarej strefy, żeby bezpieczeństwo, praworządność w budynkach wielorodzinnych podnieść i też podnieść bezpieczeństwo dla korzystających z tych lokali, bo to są i regulaminy wewnętrzne, i kwestie ciszy nocnej, Lex Kamilek. No mógłbym o tym mówić, panie redaktorze, pewnie cały program u pana.
1: Nie, myślę, ponieważ... że też tak zwykłych ludzi też, po prostu obywateli najbardziej interesuje to, jak to będzie funkcjonowało w praktyce, czy na przykład,
2: no to
1: wie
2: proszę
1: pan,
2: zapytać,
1: minister,
2: to ja,
1: czy
2: to ja
1: właśnie...
2: Powiem.
1: Czy,
2: to ja powiem.
1: No bo ludzie się obawiają, prawda, hałasów, też jakichś pijatyk, czy no to, nie powstaną gdzieś domy publiczne i czy wspólnoty samorządowe i wspólnoty mieszkaniowe będą mogły decydować, kto może się zakwaterować?
2: Wspólnoty mieszkaniowe i spółdzielnie, jakby pan teraz sobie sprawdził, nie mogą decydować w polskim prawie o tym, czy dana osoba może, czy nie może prowadzić takiej działalności. Te kwestie zostały przerzucone na poziom samorządowy. To władza samorządowa będzie mogła to regulować i po wprowadzeniu w tym drugim kroku stref będzie też mogła, już dziś będzie mogła wykreślać. Czyli na przykład, bo też rozmawialiśmy w praktyce, jeśli regulamin będzie łamany, czyli ta cisza nocna i zakłócenia będą łamane, to samorząd będzie mógł po kontroli wykreślić taki obiekt z tej działalności. To już daje pierwszy krok. A potem kwestie stref i potem kwestie, jak te strefy będą układane przez Rady Gmin na wniosek wójta, burmistrza, prezydenta. To wszystko fantastyczne narzędzia, które nam dadzą ład i porządek. Natomiast, żeby była jasność, incydenty się zdarzają na tych obiektach, ale jest ich coraz mniej i to są dane też z służb porządkowych i z gmin, które potwierdzają to. Także to się stało taką trochę grą i dyskusją polityczną, jak pan wie, no wszystko jest polityką, więc